Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, życząc szczęścia, spokoju i żeby byli zadowoleni każdego dnia. Zwłaszcza z Radia Pogoda. Stanisława Celińska.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Witam serdecznie, Anna Hitro-Bergman w Radio Pogoda. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.

oczy błyska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Na początek tego wydania magazynu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie będzie o parkingu. Trzeba tam płacić i to nie mało.
2: O tym się mówi.
3: Na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 55, czyli przy nowych budynkach szpitalnych, a dokładnie za SOR-em. Dotychczas, czyli od momentu, kiedy ten SOR funkcjonuje i dwa pierwsze moduły funkcjonują przy właśnie tejże ulicy, tych opłat nie było, to już prawie niemal dwa lata. No w tym czasie przyglądaliśmy się tym ruchom samochodowym, temu, co się dzieje na terenie szpitala. No i nie były to dobre wnioski. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Okazywało się, że bardzo dużo samochodów próbowało wjechać na parking. Oczywiście w miarę możliwości wpuszczaliśmy wszystkich, zwłaszcza oczywiście tych, którzy potrzebowali dojechać na SOR. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tych miejsc parkingowych, które posiadamy, w zestawieniu z ilością samochodów, które próbują jechać, trzeba było wymyślić jakąś strategię, która pozwoliłaby ten ruch przede wszystkim udrożnić, bo on rzeczywiście był niedrożny. Wjazd się korkował, pacjenci krążyli wokół szpitala szukając wolnych miejsc. To nie jest dobra strategia, żeby kierowcy czy pacjenci musieli tych miejsc szukać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wyznaczamy konkretny parking w konkretnym miejscu i wprowadzamy regulacje, ale z tym zaznaczeniem, że 15 minut, pierwszych 15 minut bezpłatnych, natomiast kolejne opłaty to 10 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut. Natomiast jako szpital, myśląc nad tą strategią, doszliśmy do wniosku, że musimy postawić właśnie w zestawieniu z dużą ilością samochodów, jest to niemal 700 samochodów, które próbują dziennie wjechać, z małą liczbą miejsc parkingowych. Najlepszą strategią jest rozwiązanie, które umożliwi rotacyjny ruch samochodowy wokół szpitala. To znaczy zakładamy, że pacjenci będą przyjeżdżać ze swoją rodziną czy z osobami, które mogłyby je podwieźć do szpitala, zostawić tam pacjenta, który dotrze do szpitala i po prostu odjechać, umożliwiając wjazd kolejnemu pacjentowi, bo niestety jest tak, że parkingi, one muszą być w rotacji, muszą być wolne, ponieważ będzie to umożliwiało wjazd kolejnym pacjentom. Jeśli one będą zajęte, to wówczas takiej możliwości nie będzie. Oczywiście nagłe przypadki, wszystkie wjazdy kojarzone z koniecznością wjechania będziemy rozpatrywali osobno. Natomiast pacjenci wjeżdżający, czy to na oddziały, czy w jakichś innych sprawach, będą wjeżdżać na parking właśnie ten, który zakładamy, że będzie ruchomy. Chcemy po prostu w ten sposób przede wszystkim zapewnić ten przepływ pacjentów, który jest oczywiście ogromny, biorąc pod uwagę to, że mamy SOR, że mamy dwa moduły, że będą kolejne moduły, bo już na przestrzeni 2026 roku i 2027 roku otwieramy kolejne trzy moduły. Niestety liczba miejsc parkingowych się nie zwiększy, ponieważ na tę chwilę nie ma takich możliwości. W tym momencie posiadamy 50 miejsc dla pacjentów, bo właśnie tą strefę wyznaczamy jako strefę dla pacjentów. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł uiścić taką opłatę, to będzie taka możliwość, ale właśnie założenie ze strony szpitala jest takie, żeby wspierać rotację, wspomagać tę liczbę, wielką liczbę samochodów, bo oczywiście my się nie dziwimy temu, że pacjenci przyjeżdżają samochodami czy z rodzinami, bo jakby czasami inna forma transportu jest niemożliwa. Natomiast właśnie będąc w takim miejscu, czyli posiadając niewielką liczbę miejsc parkingowych, duży napór pacjentów, dużą chęć podjechania pacjentów do szpitala, wydaje się, że takie rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
1: A skąd taka wysoka cena, taka opłata?
3: Wydaje się, że niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet być może na dwa dni. Pewnie i takie sytuacje się zdarzały, ale właśnie tego chcemy uniknąć. To znaczy chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów zaparkowanych, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta i odjechać. Przy tak małej ilości parkingów myślę, że to jest założenie rozsądne, ponieważ te 50 miejsc to rzeczywiście jest mało. Jeśli 40 będzie zablokowanych na kilka godzin, to możemy sobie uzmysłowić, jak to będzie blokowało tych, którzy będą chcieli wjechać na chwilę i tym samochodem odjechać. Dlatego stąd takie założenie.
1: Przyzna pan, że jest mała liczba miejsc parkingowych. Są szanse, by to zwiększyć? Bo to chyba główny problem.
3: Tak, to jest główny problem, natomiast rzeczywiście przyglądając się strategiom czy w ogóle miastom w Polsce, myślę, że każdy boryka się z takimi problemami, nie tylko szpitale, chociaż szpitale no to jest wyjątkowa jednostka, która rzeczywiście w ciągu dnia, szczególnie duże szpitale, jest oblegana, dlatego ważna jest ta komunikacja, wszechstronna komunikacja. Znajdując się w centrum miasta, jest to rzeczywiście problematyczne i trzeba tych rozwiązań szukać. My szukamy takich, a nie innych. Mamy szansę, my myślimy o tym parkingu, natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście priorytetowo zajmujemy się tą infrastrukturą szpitalną. Niekiedy bywają takie niespodzianki, że dochodzą kolejne budynki w infrastrukturze szpitala. Jest to sytuacja często dynamiczna, dostajemy jakieś dofinansowanie większe i wtedy możemy myśleć o kolejnej infrastrukturze, które rzeczywiście traktujemy priorytetowo. Na tę chwilę możemy tym bardziej o takim podejściu do sprawy mówić, gdyż udostępniając kolejne 3 moduły, nie kończymy na nich i już wiemy, że będą kolejne. Dopiero wówczas, kiedy te moduły się pojawią, co jest dla nas rzeczywiście najważniejsze, czekają nas te wszystkie przeprowadzki, w których będziemy te nasze oddziały szpitalne z różnych miejsc w Poznaniu przenosić. Dopiero wówczas będziemy mogli pomyśleć o tym, ile mamy miejsca i co możemy zrobić. Też ta taka konsolidacja, no jest to także pomyślane w kontekście w ogóle budowa tego szpitala. Była jej centralnym takim zamierzeniem było to, żeby skonsolidować te szpitale, ponieważ jesteśmy dzisiaj w 5 lokalizacjach. Jest to rzeczywiście utrudnienie. Chcemy być w jednym miejscu, no ale jeśli chcemy być w jednym miejscu, to rzeczywiście musielibyśmy mieć niesamowicie wielkie przestrzenie, żeby móc zrobić rzeczywiście taką ilość parkingu, która byłaby po prostu wystarczająca. Wygląda to w ten sposób, że jak już wspominałem, jeśli zakończymy naszą budowę tego szpitala, infrastrukturę, wówczas będziemy wskazywać te miejsca. Również bierzemy pod uwagę możliwości dookoła szpitala. Szukamy tych rozwiązań. Natomiast no to wciąż jest jeszcze na etapach rozmów, na etapach refleksji, bo szpital będzie rozbudowywany jeszcze przez kilka lat. Dlatego to rozwiązanie, ono ma pomóc wesprzeć no tą bardzo dużą ilość samochodów. Możemy mieć nadzieję i myśleć o tych parkingach, jednakże na tę chwilę wiemy i chcielibyśmy sugerować, żeby wjeżdżać do szpitala na chwilę i po prostu opuszczać to miejsce, dając szansę wjazdowi też innym pacjentom.
1: To jest szansa, że miejsca parkingowe mogą się zwiększyć?
3: Jest taka szansa, że one mogą się zwiększyć nawet o kilkaset, natomiast nadal nie możemy tego potwierdzić tak na pewno. Natomiast myślimy o tym i wydaje się rzeczywiście, że nawet jest jakaś perspektywa parkingu wielopoziomowego, natomiast nadal jest to na etapie refleksji i rozmów, natomiast nie mówimy nie. Zakładać jednak należy, moim zdaniem jednak, że nastawieniem najlepszym jest podjęcie w jakiś sposób możliwości tej strategii, którą teraz proponujemy. Chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała, będziemy się oczywiście temu przyglądać i zobaczymy, jak to będzie działało. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak na pewno sytuacja się poprawi w kontekście tego, co się działo dotychczas, bo rzeczywiście praca naszych pracowników gdzieś tam przy szlabanie, tych, którzy wpuszczają, jest ciężka. Odbywa się weryfikacja pacjentów, którzy trafiają na SOR. To są też trudne sprawy, nierzadko zahaczające o takie konteksty medyczne. W związku z tym my chcemy zarówno poprawić sytuację pacjentów, jak i naszych pracowników, którzy naprawdę wykonują ciężką pracę dzisiaj, ale też zadbać o infrastrukturę wewnątrz szpitala, ponieważ jak dobrze wiemy, i to też jest zrozumiałe, jeśli ktoś potrzebuje zaparkować, bo ma pacjenta nagłego, no to zaparkuje gdziekolwiek. Jednakże są też takie sytuacje, gdzie po prostu można znaleźć to miejsce. Ono nie jest miejscem do parkowania, ale z niego się korzysta. No oczywiście infrastruktura szpitala na tym nie zyskuje. Zieleń traci, tracimy zieleń, trawniki, tracimy takie miejsca, które powinny być zadbane, a jednak służą za parkingi i temu właśnie ma służyć usystematyzowanie tej sprawy.
1: A mam jeszcze takie pytanie. W nagłych przypadkach funkcjonowanie parkingu będzie elastyczne?
3: Tak, oczywiście. Kiedy pacjent wjeżdżający, czy to z kimś, czy sam, zauważy przed wjazdem tablicę, która będzie wyświetlała kolor czerwony, czyli w praktyce nie będzie wolnych miejsc na parkingu. Oczywiście, jeśli będzie trzeba i pacjent jest pacjentem pilnym, który musi trafić na SOR natychmiast, wówczas taki domofon, który tam po prostu trzeba będzie uruchomić, przekazać te wiadomości, wiadomość. Wtedy oczywiście elastycznie wpuszczamy takiego pacjenta, nie możemy ryzykować zdrowia pacjentów. Jak już wjedzie, wszystko zależy od tego, z kim przyjedzie oczywiście, bo jeśli zakładam, że pacjent w trybie nagłym przyjedzie raczej z inną osobą, taka osoba będzie mogła albo zaparkować i jeśli będzie miała ochotę, to wówczas uiści opłatę, a jeśli nie, to wyjedzie i na przykład będzie mogła poszukać miejsca gdzieś w pobliżu szpitala i wówczas wrócić do tej bliskiej osoby.
0: Kryminalny Poznań.
1: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradli sklep znajdujący się przy ulicy Wojciechowskiego w Poznaniu.
2: Miała miejsce dostawa, podczas której pracownik odpowiedzialny za transport pozostawił jak zawsze towar w pojemnikach przed sklepem. Tym razem jednak na ten moment czekało dwóch mężczyzn. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tylko dostawca odjechał, jeden z nich wszedł do sklepu i zamknął za sobą drzwi, uniemożliwiając ewentualną interwencję pracownikom. W tym czasie drugi sprawca dostał się do pojemników zabezpieczonych na pelecie i wyjął dwa z nich. Jeden pozostawił na chodniku przed wejściem dla swojego wspólnika, a drugi zabrał osobiście i uciekł. Gdy ten zauważył, że jego partner uciekł z towarem, podniósł drugi pojemnik i również rzucił się do ucieczki. W skradzionych skrzyniach znajdował się alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ od razu przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i schwytania sprawców. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy szybko ustalili tożsamość obu złodziei. Pierwszy z nich, 47-latek, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania. Na terenie posesji zatrzymanego oraz w jego pojeździe policjanci odnaleźli oba pojemniki z logotypem pokrzywdzonego sklepu. Były one jednak już puste. Drugi ze sprawców, 36-latek, był dobrze znany policjantom w związku ze swoją bogatą kryminalną przeszłością. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia. U obu mężczyzn podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w postaci mefedronu. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował nawet połknąć foliowy woreczek z zawartością narkotyku, który miał zawieszony na łańcuszku. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy szybko udaremnili tę próbę. Obaj mieszkańcy Poznania usłyszeli zarzuty kradzieży towaru o łącznej wartości ponad 7,5 tysiąca złotych oraz posiadania przy sobie narkotyków. Przy czym w przypadku 36-latka oba te czyny popełnione zostały w warunkach recydywy, za co grozi mu teraz surowszy wymiar kary.
1: Podejrzani w tej sprawie odpowiedzą teraz przed sądem. A teraz o akcji Serce od Serca. Chodzi o szycie poduszek w kształcie serca dla kobiet po mastektomii. Gdzie takie akcje odbędą się w tym sezonie? Posłuchajcie.
4: W Poznaniu zapewne będzie to Cytadela między czerwcem a sierpniem, ale to jeszcze ustalamy terminy. Na bieżąco również ustalamy kolejne terminy. Będziemy o nich informować na naszej stronie facebookowej Ty ja My. Koleżanka prowadzi na bieżąco informacje, przekazuje, gdzie są kolejne szycia. Również informujemy się wzajemnie już później grupami. Zazwyczaj ktoś się zgłasza i zaprasza innych.
1: A tak a propos poznańskiej Cytadeli, tam to szycie jest naprawdę wyjątkowe w takich pięknych okolicznościach.
4: To jest już świecka tradycja, o którą wszyscy pytają, zabiegają. Większość osób nie wyobraża sobie Cytadeli i miesięcy wakacyjnych właśnie bez tego szycia. Tak, bardzo dużo osób się tam spotyka, przewija. Myślę, że każde warsztaty to jest kilkadziesiąt do 100 osób, które się przewijają tego dnia w trakcie warsztatów i wspierają to szycie. To jest niewątpliwie fenomen. Są osoby, które przyjeżdżają tam od lat, są osoby, które nigdy w życiu nie opuściły żadnych warsztatów. Też im bardzo za to dziękujemy. Dołączają cały czas nowe osoby. Stworzyła się już taka społeczność wokół tych warsztatów.
1: A co jeśli ktoś lubi szyć, ale jest nieśmiały i nie do końca chce wyjść z domu?
4: Są też takie szycia bardziej kameralne. Czasami są szycia z kołami gospodyń wiejskich, w klubach, w świetlicach wiejskich, gdzie na warsztaty przychodzi 7, 10, 15 osób. Zapraszam każdą osobę, śmiałą, nieśmiałą. Dla każdej znajdziemy takie zajęcie, w którym się odnajdzie, w którym będzie się realizować. Można szyć, można zaszywać, można pisać listy, można się odrobinę odsunąć i szyć sobie gdzieś na uboczu. Są takie zajęcia, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, czuje się potrzebne, czuje się częścią tego wydarzenia, natomiast atmosfera jest na tyle rodzinna, na tyle przyjacielska, że wszyscy wracają.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Justyna Maćkowiak-Szukalska, koordynator akcji Serce od Serca na terenie powiatu poznańskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
1: Dodam, że akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie. Szczegóły za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
5: Mieszkańcy Poznania mają głos.
1: A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył nabór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
6: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy, mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
1: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
6: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze. Mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze. Być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze. Więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
1: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
6: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków. Pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego, jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w poznańskim budżecie obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego, a więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
1: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
6: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym w pierwszym rekordów się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu obywatelskiego, kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek, to można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić i wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
1: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta.
5: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
7: Piotr Kończal, cały Poznań ukulele.
1: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
7: Tak. Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
6: Dekada to sporo czasu.
7: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
7: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty. Ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej. Potem to już tak się zbudowało pięknie. Taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
1: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
7: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy pozaukulelowe z projektem Uku w Operze, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli ukulele Bobojsi, wracają do nas. Deadman's Yuk. PPNO już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNO też tworzymy nowy projekt Uku Party, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy. Po prostu bawmy się. Radość, taniec, zabawa.
1: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
7: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień. Mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe łajery przede wszystkim z nami znowu i senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: To tak po kolei. 4 startujecie.
7: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w czwartek wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia. Potem zaczynają się koncerty. Wieczorem wszystko klubowo. W piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia. grudnia po 18 ostatni wykon, czyli Uku w Operze. Ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele, dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
1: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
7: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań Ukulele 10 po raz ostatni i o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Piotr Kończal, całe Poznań Ukulele.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
5: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Teraz znajduję się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie?
8: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
1: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
8: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, może uzyskać od miasta ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie comiesięczne stypendium. Co jest ważne, na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na poznańskiej uczelni, czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
1: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
8: My tutaj na stronie Miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl/studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 20 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
8: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
1: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
9: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeżeli niestety będą opady deszczu, to te prace będą przekładane.
1: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa nabór do 5. edycji Nagrody Stukot 56. Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom poznańskiego czerwca 1956 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które przez swoje działania angażują się w obronie praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 22 maja. Szczegóły m.in. na stronie miasta.
5: Zmieniamy temat.
1: W programie teraz o 33. edycji konkursu Zielony Poznań.
10: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
1: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
10: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, no potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać od 4 maja do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać, może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres będzie podany na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
1: A jakie miejsca wygrały rok temu?
10: Najlepsze zielone miejsca, które wygrały rok temu, no Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, no miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługowały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków.
1: Cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu.
10: Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienie tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32 edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33 edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce. To jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe, zielone oazy, Fyrtle. I jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu. Czekają cenne nagrody.
1: A konkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania posiadających przedomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub z których korzysta więcej osób przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach czy punktach usługowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. A tymczasem pozostajemy w temacie zieleni. Teraz zabierzemy Was na ulicę Szpitalną w Poznaniu.
5: Co słychać w Twojej dzielnicy?
9: Na ulicy Szpitalnej trwają obecnie zmiany, których głównym celem jest zwiększenie ilości zieleni oraz uporządkowanie terenu. Prace toczą się w różnych miejscach na całej długości ulicy Szpitalnej. Na fragmencie od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej. One prowadzą głównie do uzupełnienia zieleni. Tam, gdzie jest to możliwe, posadzimy drzewa. Tam, gdzie jest kolizja z infrastrukturą podziemną, będą posadzone krzewy. Kolejnym takim ważnym punktem będzie skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Szamarzewskiego w sąsiedztwie szpitala. W tym miejscu najważniejsza jest ochrona istniejącej zieleni. Zlikwidujemy część przedeptów. W ich miejsce wyznaczone zostaną czytelne ścieżki o naturalnej nawierzchni. W ich sąsiedztwie posadzona będzie roślinność cieniolubna i okrywowa. Największą zmianą będą prace przeprowadzone w rejonie skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego i Szpitalnej. Nasadzenia będą już na ulicy Dąbrowskiego. To tutaj znajduje się rozległy plac, który w przeszłości był zastawiony pawilonami, a teraz wykorzystywany jest przez niektórych kierowców jako nieformalny parking. W tym miejscu przeprowadzimy prace rozbiórkowe, usuniemy tą utwardzoną nawierzchnię. Łącznie zniknie ponad 170 metrów kwadratowych zabruków. W to miejsce pojawi się ziemia urodzajna oraz nowe nasadzenia. Posadzimy drzewa, ponad 200 sztuk krzewów róż, kilkaset bylin i rośliny cebulowe. Tak, aby to miejsce było atrakcyjne przez większą część roku, od wiosny aż do późnej jesieni.
1: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz mówić będziemy o 24. Festiwalu Kabaretów. Zostań gwiazdą kabaretu. Dziś ze mną w studio przy 27 grudnia.
11: Witam. Krzysztof Deszczyński.
1: To wydarzenie 12 czerwca.
11: To jest wydarzenie, które będzie składało się z dwóch dni, 12 i 13 czerwca. 12 czerwca jest koncert konkursowy. Już zamknęliśmy przyjmowanie kandydatów i piosenek do konkursu.
1: Ile wpłynęło?
11: Wpłynęło 29 piosenek. Teraz wielkie jury, czyli Krzysiek Dębski i Jan Wołek walczą o to, żeby wprowadzić zaprosić na koncert finałowy, który odbędzie się właśnie 12 czerwca w Poznaniu, w Teatrze Kortik, gdzie dołączy Andrzej Sikorowski do jury. No, mam nadzieję z 7-8 piosenek. Ja bym tak te 7-8 piosenek widział, ponieważ no naprawdę, proszę Państwa, wielkie gwiazdy polskiego kabaretu przysłały nam swoje piosenki. Kabaret chyba przysłał świetną piosenkę Maciek Kwiatkowski, grupa Rafała Kmity. Naprawdę są świetne piosenki z Poznania, Joasia Pilarska. Także ten koncert zapowiada się fantastycznie i zapraszam Państwa 12 na godzinę 18:30. Potem nastąpi wymiana publiczności i wejdzie na scenę Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem i usłyszycie Państwo 20 najlepszych, albo można powiedzieć 20 przybojów Andrzeja Sikorowskiego. Grupa pod wódą. To jest połączenie mentalne z Bogdanem Smoleniem, bo Bogdan Smoleń zakładał kabaret pod wódą, zespół pod wódą muzyczny właśnie stamtąd pochodzi. Coraz mniej już jest uczestników, ale po prostu taki jest świat, ponieważ no wszyscy stajemy się coraz bardziej starsi. I dla tych młodych właśnie między innymi jest ten konkurs. A następnego dnia, 13 czerwca o 19:00 też w Teatrze Kortik przedstawimy tych, którzy wygrali. Oni zaśpiewają po raz drugi w Poznaniu. Gwiazda Teatru Muzycznego w Poznaniu, Marcin Januszkiewicz, wystąpił w słynnym musicalu Teatru Muzycznego Kombinat z piosenkami Ciechowskiego. Tutaj będzie śpiewał piosenki Perfektu i Lady Punk. I zobaczycie Państwo, jak można inaczej, pięknie, aktorsko te piosenki pokazać. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Państwa na 24. Festiwal Kabaretów.
1: Można by powiedzieć, że 12 i 13 czerwca Poznań stanie się stolicą kabaretu.
11: No tak bym chciał. Przede wszystkim w tym roku piosenki kabaretowej, ponieważ no, jej jest coraz mniej. W ogóle kabaretu dobrego jest coraz mniej. Ten konkurs i ten festiwal w tym roku właśnie jest dlatego między innymi, żeby pokazać, że piosenka kabaretowa jest ważną częścią skeczu kabaretowego, czasami nawet puentą skeczu kabaretowego. Mamy w historii polskiego kabaretu mnóstwo fantastycznych piosenek kabaretowych.
1: Ten festiwal odbędzie się już po raz 24. Powiedzmy, jakie były początki?
11: Och, proszę Państwa, początki były związane oczywiście z Bogdanem Smoleniem, ponieważ chcieliśmy razem z Bogdanem stworzyć coś, gdzie Bogdan mógłby się spotkać z młodymi kabaretami. Oni mogli posiedzieć z Bogdanem, pogadać na temat kabaretu, na temat skeczu, na temat monologu. I w 2002 roku założyliśmy Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Bogdan Smoleń został honorowym prezesem tego nowego tworu. Od czasu, kiedy Boguś niestety zmarł, to jest w grudniu 2016 roku, już pierwszy festiwal w 2017 dostał imię Bogdana Smolenia. Jego syn Bartek na scenie wręczał pierwszą nagrodę. Początki zawsze są trudne, ale przeżyliśmy już 24 lata i na przykład nasz poznański kabaret Czesław pierwszą swoją nagrodę uzyskał właśnie na festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu. Mieliśmy programy telewizyjne, często gościliśmy w radiu właśnie tym, którym teraz do Państwa mówię. Zatem jest to wydarzenie, które powinno i mam nadzieję, że jest wspierające polski kabaret, ponieważ nie tylko poznański, polski kabaret, ponieważ jest to konkurs i festiwal ogólnopolski.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: Krzysztof Deszczyński.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Ja także Państwu dziękuję i do zobaczenia.
1: Przypomnę, wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej, tym razem zagości w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź na poznańskich Jeżycach.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu magazynu poruszę sporo tematów z naszego miasta. Będzie m.in. o prawidłowej segregacji śmieci. Powiemy też o inwestycji w centrum Poznania. Bartosz Łukasiewicz, zaczynamy magazyn.
5: Kryminalny Poznań.
1: Policjanci przejęli blisko 7000 sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania.
12: Według szacunków śledczych z tytułu nieodprowadzanego podatku Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 000 zł. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne nad sprawą przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych wymaganej akcyzy. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do ustalenia i wyśledzenia konkretnego transportu, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu e-papieros. 23 kwietnia policjanci zajmujący się tą tematyką wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań-Wilda na terenie Poznania dokonali zatrzymania dostawczego busa z Plandeką, w którym przemycano nieopodatkowany towar. Mundurowi w trakcie przeszukania pojazdu znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 tysięcy sztuk e-papierosów, które nie posiadały wymaganych prawem znaków akcyzy. Zatrzymano wówczas 19-latka, który przewoził nielegalny ładunek. Jak ustalili śledczy, w wyniku tego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości około 520 tysięcy złotych. Za przestępstwo paserstwa akcyzowego i współudziału w jego realizacji według kodeksu karnego karno-skarbowego grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
13: Czas na kolejny temat. Teraz goście w studio.
14: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypoczynek na obszarach leśnych, czy generalnie na terenach zielonych, jest bardzo dobry i właściwy, wskazany. Dobrze, że korzystamy z natury, natomiast my jako strażacy i zapewne tutaj koleżanki i koledzy leśnicy, także policjanci, szczególnie w tych okresach apelujemy o bezpieczeństwo, to zwracamy uwagę na to, by nawet jeśli korzystamy, wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz, korzystamy z jakichś terenów, których nie znamy, żeby mieć podstawowe zorientowanie. Strażacy często interweniują albo wtedy, kiedy mamy do czynienia z pożarem lasu, albo, jeśli mówimy o obszarach leśnych, albo jeśli człowiek zagubi się, bo wyszedł na dłuższy spacer. Umiejętność przemieszczania się w lesie, orientacja, umiejętność odczytywania ze słupków, które mamy w lasach, to w jakim miejscu jesteśmy i przekazanie tej informacji w momencie, kiedy już doszłoby do jakiegoś zagrożenia, czyli kiedy dzwonimy na numer alarmowy, zorientowanie się, gdzie jest słupek leśny, na którym jest numer, gdzie możemy powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i na tej podstawie służby nas odnajdą, to jest bardzo ważne. I to jest takie, można powiedzieć, vademecum, czy taki podstawowy poradnik dla każdego, bo ważne jest, żeby mieć świadomość, jak nie doprowadzać do zagrożenia, ale czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkiem jakiegoś zagrożenia, no i teraz trzeba sobie poradzić, trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, powiadamiając służby, ale wiedząc też, co zrobić w takiej otwartej przestrzeni. A jeśli mówimy o ryzyku pożarowym, to tylko dodam, że pożar w otwartych przestrzeniach, także na terenach leśnych, przy sprzyjającym wietrze potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością około 20 km na godzinę, czasami 25. Dla porównania człowiek biegnie z prędkością około 15 km na godzinę, więc widzimy, że ten pożar może nas wyprzedzić i w lasach, gdzie mamy drzewa właśnie iglaste, gdzie ten pożar może rozwijać się wierzchołkowo, bardzo szybko jest w stanie nas zaskoczyć, więc zwracajmy też uwagę, jak już jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy zagrożenie pożarowe i widzimy ogień, zwracajmy uwagę na wiatr, który w takich sytuacjach nie będzie nam pomagał i będzie nam utrudniał jakąś ewentualną ewakuację. Zwracamy się z apelem do wszystkich poznaniaków, poznanianek, ale także do wszystkich Wielkopolan, by dbać o własne bezpieczeństwo, by korzystać z uroku lasu, natury, z której bardzo często korzystamy, ale w taki sposób, by przeżyć ten czas bezpiecznie, z uśmiechem na twarzy i z satysfakcją, że spędziliśmy ten czas dobrze, no i właśnie bezpiecznie.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach, szczególnie teraz, gdy korzystamy z uroków natury. Czas na kolejny temat będzie o tym, jakie najczęściej błędy popełniamy podczas wyrzucania śmieci.
15: Tych rzeczy jest, czy takich odpadów, które trafiają w niewłaściwe miejsce, no może być pewnie kilkanaście. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Najczęściej, myślę, pojawiają się błędy przy takich frakcjach jak szkło. Tutaj musimy pamiętać, że do zielonego pojemnika, czy do zielonego worka możemy wrzucać jedynie szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, ewentualnie szklane opakowania po kosmetykach, a niestety bardzo, bardzo często trafiają tam na przykład produkty ceramiczne z jakichś kamionek, glinek i tak dalej, czyli talerze, kubki potłuczone niestety wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Tak samo w przypadku szklanek. No, są to materiały wykonane z zupełnie innego rodzaju szkła, który potem po prostu w procesie przetwarzania topi się przy innych temperaturach. W związku z tym przetworzenie tego szkła i wykorzystanie ponownie może przysparzać kłopotów, bo taki potłuczony talerz będzie powodował, że powstająca na nowo butelka lub słoik mogą po prostu pękać, będą miały wady. Nie wszyscy, nie zawsze pamiętają o tym, czy wiedzą o tym, że na przykład takie kartoniki po mleku czy sokach, tak zwane tetrapaki, wrzucamy do żółtego pojemnika. One z pozoru wyglądają na papierowe, ale w środku jest folia aluminiowa, która powoduje, że są szczelne i nieprzeciekające. W związku z tym musimy pamiętać, że takie tetrapaki trafiają do żółtego, a nie do niebieskiego pojemnika na papier. Cóż więcej, o, papier to też taki przypadek, który może nas przysporzyć czasami paru kłopotów. Zdarza się, że wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub niebieskiego worka na przykład zużyte chusteczki higieniczne albo takie ręczniki kuchenne, papierowe. No niestety nie można tego robić. To są też odpady, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, a ta frakcja papierowa musi być czysta, sucha. Jeżeli mamy pudełko po pizzy, to też zwróćmy uwagę, czy ono jest suche i czyste i możemy je rzeczywiście wrzucić do niebieskiego pojemnika, bo jeżeli jest zatłuszczone, no to już trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Jest tego trochę, dlatego też dwa lata temu uruchomiliśmy słownik odpadowy, który trochę ma pomagać, ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie w tym niełatwym odpadowym świecie, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jaki sposób pewien odpad potraktować, to zapraszam na stronę Wszystko o Odpadach, tam jest ten słowniczek, który podpowiada, jak z danym odpadem postąpić.
13: Ja bym chciał zapytać jeszcze o pojemnik na odpady bio, brązowy pojemnik, przypomnę. Wrzucamy tam wszystkie obierki, takie właśnie tutaj resztki. Wrzucamy to w folii, w workach, czy nie możemy tego wrzucać w folii?
15: Ukuliśmy takie hasło, że bio lubi luz. Tego się trzymamy, wrzucamy je luzem. Absolutnie nie wrzucamy w workach foliowych, bo to bardzo potem szkodzi w uzyskaniu odpowiedniej struktury i odpowiedniej konsystencji jakości kompostu, który powstaje z tych bioodpadów. Czasami, jeżeli to już jest naprawdę konieczne, no można wrzucić w worku papierowym, chociaż też tego nie zalecamy, ponieważ bardzo często ten worek papierowy jest też dość szeroko traktowany. Zdarzały się na przykład takie sytuacje, w których mieszkańcy wyrzucali bioodpady w torebkach takich prezentowych. To jest papier lakierowany, także pokrywany folią. W związku z tym, no znowu te elementy mikroplastiku trafiają do kompostu, a chyba, no szczególnie osoby, które na przykład mają ogrody działkowe, myślę, że doskonale wiedzą, że jednak ten mikroplastik to zło, którego nie powinniśmy w kompoście widzieć. Także absolutnie bioodpady wrzucamy luzem. Najlepiej to wykonywać pewnie z wykorzystaniem jakiegoś wiaderka, pojemnika. No, oczywiście pojawia się argument, że to są takie odpady, które mogą nieprzyjemnie pachnieć po jakimś czasie w domu. Tak, to prawda. No, zmuszają po prostu do częstszych wizyt w altanie śmietnikowej, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby po prostu trzymać je w pojemniku. No, tym bardziej, że to jest taka frakcja, która jest dość wilgotna i często zbiera się jakiś płyn w takim pojemniku. No, woreczek, czy nawet worek foliowy grubszy pewnie mógłby tego nie wytrzymać. No, a poza tym, tak jak mówię, musimy wrzucić je luzem, więc trzeba by było z tego worka bioodpady wysypać. Co wrzucamy do brązowego pojemnika? Jedna z koleżanek w naszym oddziale wpadła na świetny pomysł, by określać to najprościej jak się da. Bioodpady są wegetariańskie. Wszystko, co jest roślinne, w czym nie ma tłuszczu zwierzęcego, co nie ma zwierzęcego pochodzenia, może trafić do brązowego pojemnika, czyli krótko mówiąc, to, co wyrosło z ziemi, może tam potem wylądować, o ile właśnie nie zostało jakoś dodatkowo doprawione majonezem, masłem, olejem, jakimś zwierzęcym. Jest w tym jeden jedyny wyjątek i to są skorupki od jajek. Te, choć są pochodzenia zwierzęcego, możemy wrzucić do brązowego pojemnika. One są świetnym składnikiem potem kompostu, mają bardzo bogaty skład, fosfory, które później będą bardzo, bardzo dobrze sprawowały się w kompoście jako nawóz dla roślin.
13: Albo do naszego ogródka.
15: Dokładnie, oczywiście, bo też z tym biokompostem, czy kompostem, który powstaje w naszej biokompostowni, jest tak, że każdy mieszkaniec przysłuża się do tego, żeby ten kompost powstawał, tworząc i wyrzucając później bioodpady i ma też prawo do tego kompostu.
5: Eko Poznań.
15: Na każdym gratowisku poznańskim. Po prostu możemy jechać, załadować sobie taki kompost, nie płacić dodatkowo za jakąś ziemię, którą kupujemy w marketach, tylko skorzystać z tego, co dała nam natura i co sami żeśmy stworzyli, wyrzucając bioodpady.
13: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie można właśnie znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak segregować, jak właśnie w odpowiedni sposób pozbywać się odpadów.
15: Zapraszamy na stronę Wszystko o Odpadach, tam informujemy na bieżąco, ale i też właśnie zamieszczamy takie informacje podstawowe dotyczące selektywnej zbiórki. Zapraszam i zachęcam do korzystania z aplikacji Smart City Poznań, która poza wieloma innymi jeszcze aspektami ma także moduł odpadowy, w którym możemy sprawdzać harmonogramy odbioru odpadów, harmonogram gratowozu i podstawowe informacje związane z selektywną zbiórką odpadów. No i na wszystkie pikniki, eventy miejskie, na których też my tworzymy, otwieramy swoje stoisko edukacyjne, gdzie rozmawiamy z mieszkańcami o tym, w jaki sposób prawidłowo, selektywnie zbierać odpady.
13: O tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
15: Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
13: Pięknie. pięknie, dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję również, dziękuję panu i dziękuję państwu.
13: Czas na ścisłe centrum Poznania.
16: Aktualnie na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, który jest w centrum miasta, trwają prace związane z remontem fontanny charakterystycznej dla tego miejsca. Te prace są już na ukończeniu. Do tej pory wykonawca zrealizował już prace instalacyjne, kluczowe jeśli chodzi o poprawne działanie tej fontanny. Dużo działo się w podziemnej komorze technicznej, bo to tam wyremontowano pompy i armaturę sterującą tą wodną atrakcją. Przeprowadzono więc prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. A do wykonania pozostały jeszcze prace na zewnątrz. Niecka wyłożona została nowymi granitowymi płytami i wykonawca zrealizuje jeszcze roboty w zakresie jej dna, ale też dotyczące nawierzchni wokół fontanny. Dobiega również końca remont betonowego mostku. Po zakończeniu tych prac budowlanych przeprowadzony zostanie niezbędny rozruch technologiczny, bo jego celem będzie sprawdzenie poprawności działania tej instalacji. Zależy nam na tym, by tego lata naprawiona już fontanna znów dawała ochłodę w upalne dni na skwerze.
13: Informowała Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: Zmieniamy temat.
13: A teraz podróż poznańskim tramwajem. Co jakiś czas można usłyszeć różne

0: oznaczone z reguły takim niebieskim malunkiem na podłodze i są oznaczone też piktogramem na szybie. To są miejsca wskazane, w których możemy ustawić wózek dziecięcy. Bywa tak, że czasami jesteśmy roztargnieni, rozmawiamy przez telefon albo jesteśmy w pośpiechu i nie zauważymy, że po prostu stoimy na takim miejscu, które jest przeznaczone właśnie dla wybranych grup osób, bo to nie tylko chodzi o rodziców, którzy akurat podróżują z dzieckiem i korzystają z wózka dziecięcego, to także chodzi o wózek dla osoby z niepełnosprawnością, ale także z takiego miejsca może skorzystać osoba z rowerem. Oczywiście tu obowiązuje kolejność zajmowania tego wyznaczonego miejsca. W pierwszej kolejności to miejsce jest przeznaczone dla osób z wózkiem, dla osoby z niepełnosprawnością. W drugiej kolejności dla wózka dziecięcego, w trzeciej dla osoby, która chce przewozić rower. Także jeżeli to miejsce akurat jest zajęte przez wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki, no to rowerzysta z takiego miejsca skorzystać nie może. Też mogą być takie sytuacje, że akurat przewozimy rower, a na danym przystanku akurat wsiada osoba na wózku inwalidzkim. Wtedy jesteśmy zobowiązani jako właściciel roweru, no niestety to miejsce opuścić. Jeżeli nie mamy innego miejsca w danym pojeździe, takiego wytypowanego, gdzie możemy bezpiecznie rower przewieźć, no niestety musimy z tego pojazdu wysiąść. Tak to wygląda. Obowiązuje tutaj kolejność zajmowania tych miejsc. No a my staramy się cały czas przypominać o tym, żeby zwracać uwagę na to, że jeżeli na takim miejscu stoimy, no to możemy blokować je osobie, dla której to miejsce jest bardziej potrzebne i dla której jest ono wyznaczone, przeznaczone. To jest jeden z wielu komunikatów, które możemy usłyszeć w komunikacji miejskiej w Poznaniu i nie tylko. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze trzymać się, czy to poręczy, czy to uchwytu, czy to tych rurek, które znajdują się w pojazdach, tak żebyśmy zawsze stabilnie mogli podróżować w pojeździe.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: kupujesz auto, z którego nie chce się wysiadać? Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.
8: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
10: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
8: Organizatorzy muszą zebrać 100 000 podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu.

0: Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
1: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
2: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
0: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
3: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
0: Dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.

Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Radio

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
4: Została ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Reklama.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
8: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
6: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w

0: Stolicę mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
1: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus-Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
0: Mówi Agnieszka Kobus-Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.

Zdarza może raz na 100 lat, znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też, i dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Została ostatnia reklama.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, witam w niedzielny poranek, 10 maja, przed nami koncert życzeń, ale najpierw wiadomości oczywiście i prognoza pogody.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
3: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
4: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj

0: Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: 13 stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Drodzy Państwo, niedziela to czas dla bliskich, prawda? To czas rodzinnych spotkań, rozmów, drobnych albo czasami niedrobnych gestów, ale też czas na najpiękniejsze melodie i życzenia od Was dla Was. Przed nami kilka godzin, 4, dokładnie pięknych słów, pięknych historii, a teraz piękna piosenka. T-Set. Linda, Linda, Linda, Linda, Linda, I love you. Taki prosty tekstik jest, ale pod nóżkę, nie?
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Natalia napisała do Pawła z okazji 45. urodzin: życzę ci mądrości w odpuszczaniu tego, na co nie masz wpływu. Złotymi zgłoskami sobie, proszę Państwa, proszę to zapisać. Odpuśćmy to, na co nie mamy wpływu. Tak. I życzę ci również siły w walce o to, co kochasz. Dokładnie tak. Bardzo dobre życzenia. Żyj uważnie i po swojemu. Natalia, jaka ty mądra dziewczyna jesteś. A Paweł, naprawdę, to są święta prawda. Bardzo mądre słowa. Do tych życzeń zaśpiewa Czesław Niemen. Czy mnie jeszcze pamiętasz?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, co słychać?
2: Dzień dobry kochanemu Radiu Pogoda, a szczególnie panie Roberciku, bardzo bym chciała, żeby pan przekazał dla trzech pań serdeczne życzenia, po prostu za to, że są. Pani Wiesi, pani Agatce i pani Anety z Krakowa. Składa im Ewa, ich klientka dawna, stała klientka. I że bardzo tęsknię, już 7 lat ich nie widziałam i bardzo tęsknię za nimi, żeby się odezwały. Droga pani Wiesiu, droga pani Agatku, droga pani Anetko, zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyście miały dalej takie otwarte i dobre serduszka na dobro bliźnich. Dziękuję za usłyszenia.
1: No być może, że się spełni pani prośba i panie przyjaciółki do nas się odezwą i będziecie mogły się skontaktować. No domyślam się, że już jako klientka pani ich nie widuje tam w tym miejscu, gdzie się spotykałyście. Tak czy inaczej pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
5: Kocha.
4: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
5: To łatwo powiedzieć.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
0: Została ostatnia reklama.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do pana Stasia.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, panie Stasiu.
2: Dzień dobry. Witam, panie Robercie.
1: Panie Stasiu, w imieniu pana, twojego brata Marka, który do mnie napisał, bo będziesz miał urodzinki niedługo, 7-8. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Twój brat Marek pisze, żebyś miał dalej tyle siły i zdrowia, byś mógł realizować to, co sobie zaplanowałeś. Na parę lat jeszcze do przodu. Bo przecież nie chcesz siedzieć w kapciach przed telewizorem, panie Robercie. I on tego nie robi, tylko cały czas coś zwiedza. Zdobywa szczyty Polski, a teraz już Europy, bo robi koronę szczytów Europy. Ale tych niższych. Mając 74 lata, wszedł na rysy i zdobył razem z synem Mariuszem koronę Gór Polski, któryś to już raz z kolei.
2: To się zgadza wszystko.
1: Wiesz co, myślę sobie, że to ty będziesz długo żył, bo ty masz pasję, Stasiu.
2: No, chciałbym jak najdłużej, no bo jeszcze troszkę mi zostało do zrobienia.
1: Absolutnie. Ale to człowiek jak ma cele i takie gdzieś tam dąży do czegoś, no to w ogóle się nie patrzy na te urodziny. One są, gdzieś tam są, gdzieś z boku obok, bo i tak naszą głowę zaprzątają idee i nasze cele. To jest fantastyczne. Tak. To jest fantastyczne.
2: Zgadza się.
1: Bardzo
2: tak
1: się.
2: Tak myślę.
1: Dokładnie tak. Ty już niczego nie musisz, Stasiu. Jesteś po prostu świetny gość. Gratuluję ci. Wszystkiego dobrego ci życzę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam.
2: Cieszę się, że zadzwoniłeś.
1: I mam dla ciebie piosenkę, o którą prosił Marek. Zielone wzgórze nad Soliną. No na pewno piękne tereny.
2: Tak, tam jest. No, Bieszczady są przepiękne. Solina, okolice.
1: Dla ciebie to pagórki przecież te Bieszczady.
2: Powiedzmy.
1: Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam cię, Stasiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia może, a do usłyszenia na pewno. No to posłuchajmy piosenki Wojtka Gąsowskiego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz z maila wiadomość od pani Joasi. Taka pogodna wiadomość. Dużo radości, uśmiechu na co dzień. Za codzienne wznoszenie słońca i dobrych wiadomości. A także wszystkiego dobrego dla wszystkich pogodnych słuchaczy.
2: Może to trochę dla nas też.
1: O, jak fajnie. Słuchaj, podnosimy słońce, wznosimy słońce codziennie. O, jakże się cieszę, jak pięknie napisane. Stała słuchaczka Joasia z rodziną. Bardzo dziękujemy. Sobie to podkreślę, będę sobie jeszcze czytał w międzyczasie dzisiaj wielokrotnie. Pozdrawiamy i za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Czubówna.
1: Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny.
2: Dziewczyny.
1: Dziewczyny.
3: Ojej.
1: Dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór. No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki? Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki, no wiesz. Się z tą wiosną w ten wątek. Górę w tobie wziął po prostu rozsądek. Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
1: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
0: Już wcześniej?
1: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
1: Już wcześniej.

0: kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Reklama. Jest godzina 11. Zaraz kontynuujemy, proszę Państwa. Oczywiście teraz szybciutko wiadomości, poproszę. I prognozę pogody. Zostańcie z nami.
9: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico. Wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
10: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
9: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8000 ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.

0: Pogoda.
1: 13 stopni dzisiaj na Podlasiu, 19 w centrum, nad morzem i w górach 18, a najcieplej 20 na zachodzie Polski. Niebo częściowo zachmurzone, większe zachmurzenie tylko na

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, szczególne życzenia składamy z okazji imienin Antoninie, Feliksowi, od razu to dzisiaj powiem szybciutko, Jan ma dzisiaj też imieniny i Sylwester. I specjalnie dla wszystkich Państwa Andrzej Rybiński, który nie liczy godzin i lat. I tak zresztą wygląda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Od Agaty dla Aleksandry i Krystiana, czyli to dla rodziców od Agatki. Dzwonimy.
4: Halo?
3: Dzień dobry, panie Krystianie.
4: Witam.
3: Witam. Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń mam dla państwa, dla pana i dla pani Oli życzenia od Agatki, czyli od chyba od córki, co?
4: Ojej, tak, od córki.
3: To już było parę dni temu, ale to kompletnie nie ma znaczenia.
4: No.
3: Życzenia
4: no,
3: od córki są zawsze najważniejsze. I Agatka pisze, za pośrednictwem pana, panie Robercie, chciałbym złożyć życzenia moim rodzicom z okazji 50. rocznicy ślubu, która miała miejsce niedawno. Są dla mnie bardzo ważni, są zawsze obok, są tacy kochani. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego, co najlepsze, kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, pełnych miłości, wzajemnego szacunku. Agatka się podpisała.
4: Ojej, dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Musisz Oli to przekazać, Krystianie.
4: O, koniecznie. I nie wiem, czy czasami nie słucha tej, bo w tej chwili ja jestem w samochodzie. Aha. Ale żona słucha.
3: Może,
4: na pewno.
3: Ale, bo ci chciałem zwrócić uwagę na to, co Agata napisała. Są dla mnie bardzo ważni, są zawsze obok, że są pełni wzajemnego szacunku. Zobacz, jakie to są istotne rzeczy, których nauczyliście własne dziecko.
4: Mam tą córkę właśnie, Agatkę, i syna, i także no oni też są wspaniali, ale tego no jestem zszokowany, o.
3: Krystian, powiem ci na zakończenie, bądźcie szczęśliwi z Olą i powiem, przykład idzie z góry, no niech to tak już zostawmy.
4: Tak, bardzo dziękuję.
3: Brawo wy. Dziękuję bardzo wam serdecznie, dziękuję. Was pozdrawiam i wasze dzieciaki. Pa. No i 50 lat minęło. W szczęściu chyba, słychać po głosie. Szczęśliwy pan Krystian. Pozdrawiamy panią Olę i zespół Tennessee. The things we do for love. Rzeczy, które robimy dla miłości. Może wszystkie rzeczy robimy dla miłości.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia znowu. Co tam słychać?
2: Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo pana bym prosiła o przekazanie życzeń mojej dobrej sąsiadce, pani Marii, gdyż kończy 93 lata. Przekazuje sąsiadka Zosia. Dziękuję bardzo, bardzo panu dziękuję.
1: No, jak miło po sąsiedzku usłyszeć. Mam nadzieję, że sąsiadeczka słucha. No, wiek słuszny, serdecznie panią pozdrawiamy i dużo zdrówka życzymy. Sam bym chciał dostać życzenia, jakby miał 93 urodziny takie. Pozdrawiamy obie panie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Tereni teraz telefon mam tutaj przygotowany.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Robert Janowski z Radia Pogoda dzwonię.
2: Tak.
1: Panie, chyba pan Krzysztof, co?
2: A, skąd pan zna moje imię? Zgadza się, pan Krzysztof, pan chciał z żoną rozmawiać?
1: Tak, z Terenią chciałem, no.
2: Już daję Terenię.
1: Dziękuję bardzo. Panie Tereniu, Robert Janowski z Radia Pogoda dzwonię. Dzień dobry.
3: O, witam.
1: Bo mam dla pani piękne życzenia, a jest, może pan, pani dać na głośnie, żeby Krzysio słyszał.
3: Aha, Krzysiu.
1: Bo dom Krzysia tutaj też wymienili w tych życzeniach.
3: O, to tak. Niespodzianka absolutna. Tak.
1: Słuchacie, już słyszycie mnie obydwoje?
3: No, słyszymy. W ogóle Radio Pogoda to jest nasze. Normalny dzień się zaczyna i kończy się.
1: No to już mamy coś wspólnego Tereniu ze sobą. Więc słuchaj, to do mnie, kochany Robercie. Proszę, przekaż życzenia mojej Tereni. Otóż Terenia wkrótce będzie obchodziła swoje słuszne, okrągłe urodziny.
3: O, niestety.
1: Czyli 30, no co?
3: Tak.
1: I bardzo to przeżywa. Naprawdę?
3: Nie.
1: No dobra, ale czytam, co jest napisane. Bardzo to przeżywa. Życzę jej dużo miłości i zdrowia. Tereniu, ciągniemy ten wóz jak najdalej. Tereniu, żyj do setki z taką wielką radością jak do tej pory. A Krzysiu, kochaj ją jeszcze bardziej. I to wszystko pisze Halinka wasza.
3: Halinka. Dziękuję bardzo. Miło cię słyszeć, dziękuję.
1: Bardzo proszę, więc jak odebrał Krzysiu, a ja do niego mówię, Krzysiu, to pewnie ty jesteś. A on jest, pan wie, że to... No widzisz, tak to właśnie bywa.
3: Najważniejsze, że ta pogoda ducha, ta radość z tego, jak ptaszki rano śpiewają, jak świeci słońce.
1: Prawda,
3: jak jeszcze się można... Można cieszyć życiem. To jest
1: codziennie.
3: To jest piękne.
1: Codzienne małe obserwacje.
3: Tak, więc to słuchaj, jest właśnie bardzo ważne.
1: Więc żadna okrągła data tutaj nie ma żadnego znaczenia. Halinka może tak to sobie zinterpretowała. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło.
3: Dziękujemy wzajemnie też.
1: Ale
3: i słuchamy ciebie ciągle i jesteśmy zawsze z Radiem Pogoda. W samochodzie, w kuchni, w pokoju, wszędzie.
1: Tak,
3: Radio Pogoda dla nas.
1: Tak mi mów. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie.
3: Dziękuję wzajemnie. Pa.
1: Jeszcze odkryjemy miłość nieznaną, chociaż właściwie w tej kwestii zawsze jest coś do odkrycia. Śpiewa Alicja Majewska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni mi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

rozkaz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Kochana Liluniu, właśnie skończyłaś 8 lat, no to dlatego Liluniu. I właśnie z tej okazji chcemy ci z tatą życzyć samych pięknych, pogodnych chwil. To ty je tworzysz swoim uśmiechem, pogodą, ducha, energią. Są one codziennie dla mnie i dla taty powodem, dla którego chcemy żyć. Jesteś radosną, troskliwą i serdeczną córeczką. Życzymy ci, abyś taką pozostała i aby spełniły się wszystkie twoje kolorowe marzenia. Kochamy cię bardzo, mama Sara i tata Andrzej. A Lilunia ma 8 lat. No tak, moje córki też miały kiedyś 8 lat i były dokładnie takie, jak napisaliście. Tylko, że to się zmieniło. Jest cudownie. Pozdrawiam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Została ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: aż uradzili jak młodość każe swe własne serca oddać gitarze.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu, witamy w samo południe, w tę spokojną, majową niedzielę. No co teraz wiadomości? Mam nadzieję też spokojne. I dobra prognoza pogody i potem wracamy do życzeń.
5: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
6: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
5: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
7: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
5: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.

0: pogoda.
1: Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich, tu też najchłodniej 13 stopni. Poza tym nad morzem 18, w górach podobnie 18, w centrum do 19, a na zachodzie Polski 20. Jutro ma być trochę cieplej, ale za to jutro nad Polską będą płynąć sobie burzowe chmury i przyniosą nam trochę błyskawic.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Chciałem przypomnieć, że swoje życzenia możecie pisać na mojego maila. No już wiecie, ale tak tradycyjnie przypominam. robert@radiopogoda.pl. Mamy formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. No i macie moją Basię. Może się nagrać pod numerem 22

0: 444 4004. Mały biały do... Kto to śpiewa? No pewnie, że Mieczysław. No to posłuchajmy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu Krzysztof dla Stanisława, a syn dla taty. Panie Robercie, 8 maja, aha, cóż było, nie szkodzi. Mój tata Stanisław ma imieniny i proszę o piosenkę w koncercie życzeń Mrs. Robinson, Simona i Garfunkela. Moc gorących życzeń, serdeczne życzenia, 100 lat pomyślności, spełnienia marzeń, 100 lat zdrówka od Krzysztofa. Słuchajcie, aż ze Szczecina są chłopaki. I proszę Państwa, no to teraz Mrs. Robinson i Simon & Garfunkel z filmu Absolvent, ale zmienili tytuł, bo na początku ta piosenka nosiła tytuł Mrs. Roosevelt. Mrs. Roosevelt, no bez sensu. Mrs. Robinson, cudne. No to posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I Basieńka teraz do nas przemówi.
2: Dzień dobry. Panem Robertem Janowskim chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji 22. rocznicy ślubu dla mojej pięknej małżonki. Bardzo proszę. Dziękuję.
1: No, jakakolwiek to nie byłaby rocznica, zawsze będzie piękna i życzymy wam jeszcze wielu takich wspaniałych rocznic i też życzymy sobie wielu telefonów od państwa w tej kwestii. Pozdrawiamy, dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Została ostatnia reklama.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
10: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Pawełka teraz zadzwonimy.
2: Tak, proszę.
1: Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Przyszły życzenia dla ciebie, słuchaj, od twojej teściowej i chyba teścia.
2: To pan naprawdę dzwoni do mnie z radia, panie Robert.
1: Tak.
2: Tak. Teraz jestem zaskoczony, bo na początku odebrałem to jak jakiś robot do mnie wydzwonił. Mówię, niemożliwe, ktoś się tutaj do mnie włamuje.
1: No mogę zacząć jeszcze raz. Zamawiał pan pizzę? Pizzę pan zamawiał?
2: Słucham pana często, jestem bardzo zaskoczony.
1: No wiesz, ja też jestem. Pomyślałem sobie, że zadzwonię do ciebie, bo niecodziennie mi się zdarza czytać życzenia od teściowej dla zięcia. A twoja Tereska...
2: Kochaną mam teściową, to prawda.
1: Widzisz.
2: I teścia również, i tatę również.
1: I Stasiu,
2: mama,
1: tak?
2: Mama zaraz ma urodziny 16, teść mnie od 3, więc same byki, że tak powiem.
1: A widzisz, to domowe znaki. Paweł, a długo jesteś już w tej rodzinie?
2: No już tutaj, no, wstyd się przyznać, ale to już tyle lat upłynęło, prawie 30, więc...
1: Wow.
2: No i zobacz. 50 na karku.
1: No proszę cię, i zobacz, jakie ma i relacje ciągle fajne z Tereską i ze Staszkiem.
2: Nie,
1: a przecież umówmy się, ukradłeś jej córkę mu, Stasiowi, nie?
2: No tak, ale za zgodą, że tak powiem.
1: Za zgodą córki.
2: Za zgodą mamy i za zgodą taty, więc...
1: No tak.
2: Więc wszystko jest wspaniale. No bardzo się cieszę, jestem zaskoczony i tym bardziej, że mam przyjemność rozmawiania tutaj z panem jeszcze na ty, więc już bardzo mi.
1: No w ogóle spoko. Masz być zdrowy, Paweł, masz pogoda ducha, spełnienie marzeń, wszystkie te serdeczności i miłości życzą ci teściowie. Twoja żona się nie podpisała, ale masz to na co dzień.
2: Żona mnie kocha bardzo. O tyle jeszcze jest dobry moment, że właśnie byłem zarejestrować prezent dla siebie na jutrzejsze urodziny i wyszedłem z urzędu, bo bym nie mógł odebrać 3 minuty temu, czy 2.
1: Słuchaj,
2: a w tym momencie wyszedłem, więc tak miało być.
1: Tak miało być, dokładnie. Wszystko jest po coś. O, jak fajnie.
2: Bardzo dziękuję. Jeżeli będę miał okazję zobaczyć ciebie kiedyś na żywo, to podejdę i podziękuję osobiście.
1: Tak, powiedz, że jesteś tym Pawłem, co ma fajną teściową i teścia.
2: Kochającą teściową i kochającego teścia. I Paweł też kocha teściową i kocha teścia.
1: O mój Boże. Pozdrawiam panią Tereskę, państwa, ale jesteście fajną rodzinką. Pozdrawiamy was serdecznie.
2: Jesteśmy. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Dziękuję.
1: Wzajemnie. O, zdrówka nam się nie zaszkodzi.
2: Się przyda. Tak.
1: I proszę państwa, jeszcze Anna Jantar zaśpiewa. Na ciebie czekam, lwie. Lew to ty, Paweł, chyba. A może Staszek, a może obydwaj. No dobra. Tak czy inaczej słuchamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mojego maila wiadomość, jaka to jest. 10 maja, czyli dzisiaj, obchodzi 75. urodziny nasza koleżanka Małgośka Braszka. Gośka, jesteś kochana, cudowna i w dniu twoich urodzin życzymy ci dużo zdrówka. Ja byś pozostała tak wspaniałą osobą, jaką jesteś. Danka z Bogusią ci życzą koleżanki. Braszko, Gośku, super. No, dzisiaj piękny dzień. Niech to będzie twój dzień również, Małgosiu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: emocje.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl. Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Została ostatnia reklama.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Stacje paliwa Bak. Twoja droga.

0: Zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Jest niedziela, godzina 13, czyli ostatnia godzina jeszcze przed nami, więc zostańcie z nami. Teraz szybciutko wiadomości i prognoza pogody.
4: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagrał 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
6: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
4: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.

0: Pogoda.
1: Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 19, a na zachodzie 20. Niebo częściowo zachmurzone, delikatny przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Jutro za to intensywnie może popadać w całej Polsce, bo możliwe są burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, ostatnia godzina przed nami. Zaglądam do kalendarza różnych dziwnych świąt. I dzisiaj jest dzień sprzątania pokoju. A się rodzice cieszą. Ale spokojnie, umilimy Wam czas. Będziemy Wam puszczać bardzo piękne piosenki podczas tego sprzątania. Może właśnie już zaproponuję coś. To się bierzcie za sprzątanie. Kasia Sobczyk będzie śpiewała, a u mnie się nie martw.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz dzwonię do Tomka. Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Proszę, ja ciebie, z okazji twoich urodzin podpisała się twoja żona pod tymi życzeniami, które ci zaraz przeczytam, wasze dzieci. Zaskoczony jesteś?
2: Tak, bardzo.
1: No czekaj, ile razem jesteście lat?
2: 20 ponad.
1: Z Beatką. No to nigdy nie miałeś takich zaskoczeń od żony?
2: No miałem w innych sytuacjach, to, ale no tak jest. Ale... dzwoniło, to akurat nie.
1: No widzisz. Więc kochany mężu i tato się zaczyna. Z okazji twoich... O, jaki ty młody chłopiek jesteś. 42 urodzin. Życzymy ci, żebyś był zdrowy. Życzymy ci spokoju, codziennej radości. Życzymy ci i dziękujemy ci za twoją miłość, za troskę twoją i za to, że każdego dnia jesteś naszym wsparciem. Niech się spełniają twoje marzenia, niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy. Kochamy cię całym sercem. Twoja żona Beata, wasze dzieci, Kuba, Dorota. O Jezu, aleś narobił dzieciaków. Czwórkę macie.
2: No, czwórkę.
1: Kuba, Dorota, Wojtek, Bartek. To masz co robić, chłopie.
2: No mam.
1: Masz co robić. A jakieś te, a propos tego, co Beata pisze, marzenia jakieś twoje? Jakieś
2: ja
1: masz?
2: Już mam. To są właśnie te moje marzenia.
1: To są te cztery marzenia i tak. Piąta Beatka.
2: Tak, tak. Już więcej nic nie trzeba.
1: Okej, o której wychodzisz do pracy, o której wracasz?
2: O 16.
1: Wracasz. A, dobra, ty jesteś w pracy, nie będę ci przeszkadzał teraz. W każdym razie, no... Nie wiem, co tam, ale w każdym razie miłego dnia ci życzę, Tomek, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy całą twoją rodzinę.
2: Dziękuję.
1: Mi jeszcze piosenka, którą Beatka prosiła. To będzie piosenka ze Seweryna Krajewskiego. Czekasz na tę jedną chwilę, czyli Wielka Miłość, czyli ta miłość, o której pisała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To teraz coś z sekretareczki Basieńki.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo proszę o złożenie serdecznych życzeń urodzinowych z okazji 77. urodzin mojemu koledze Piotrowi, koleżanka, która życzy wszystkiego najlepszego z okazji 77. urodzin. Dziękuję.
1: Kiedyś będę miał też dwie siekierki, ale póki co jeszcze nie mam dwóch szóstek. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam i pięknego życzę dnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: śpiewasz przecie w pieśni tej.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz telefon do pani Ewy. Panie Ewo, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu. Robert, z kim rozmawiam?
2: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń.
3: O!
2: No, powinienem panie Ewuniu zacząć. 40 lat minęło, jak jeden dzień. No właśnie. No, zaśpiewałem. Zgadła pani piosenkę po jednej nutce, co?
3: 40 lat minęło, ale ślubu.
2: No wiem. Ale jak pani chce, to może pani mieć taki PESEL. Co mnie to tam? Ja to dla mnie proszę bardzo. Ewuniu, no to kto się pierwszy w kim zakochał? Ty w Mirku, czy Mirek w tobie?
3: Obustronne.
2: Kurczę, czyli strzała Amora dosięgnęła obydwoje.
3: Pierwsze spojrzenie i my wiedzieliśmy, że będziemy razem.
2: O mój Boże, ale zazdroszczę.
3: Radia Pogoda. No. A w jakim imieniu pan dzwoni?
2: A Paulinka napisała, poczekaj, Piotruś, Paulinka i Kaja.
3: Aha, o matko.
2: No widzisz, dobra, i teraz słuchaj, Ewunia. Kochani rodzice, piszą wasze dzieci, Ewo i Mirku, 40 wspólnych lat to historia pełna miłości i pięknych waszych chwil. Niech kolejne lata będą dla was spokojne, radosne, jeszcze bliższe sobie. Niestety z powodu choroby nie mogliśmy być razem z wami, ale jesteśmy myślami i widzimy się już niedługo. Ściskamy was bardzo mocno i bardzo kochamy. Syn Piotrek z Paulinką i Kają.
3: O matko, kochana.
2: No widzisz.
3: Dziękuję bardzo.
2: Oczy łezki to są dobre łezki, Ewuniu.
3: To przykro, mam.
2: Najważniejsze, że są ludzie wokół i myślą i wysyłają dobre myśli i dobre słowa. Zobacz, tak to ma działać.
3: Dziękuję bardzo.
2: No, Ewuniu, przytulam cię bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
3: Ja również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
2: Dzień
3: bardzo.
2: Dobry, dziękuję. No i tak jak rozmawialiśmy i najpierw było dużo śmiechu, fajnej, pozytywnej energii i ta, którą skończyliśmy, ta energia też jest bardzo, bardzo dobra, bo niesie bardzo dobrą częstotliwość, frekwencję chciałem powiedzieć, no ale to jedno i to samo. Dobra, na koniec Bogdan Łazuka śpiewa, że miłość złe humory ma, to prawda.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo dziękujemy, to koniec. Wszystko dzisiaj już więcej się nie zmieści. Musicie czekać jeszcze do kolejnej soboty i niedzieli. Ale zapraszam na moje najpiękniejsze melodie po 14, gdzie zawsze gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi, a rozmawiać z nim będzie jak zawsze Asia Kruk. Ja Państwu dziękuję za wspólny weekend z koncertem życzeń w Radiu Pogoda. I do miłego usłyszenia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

złodziej, promień słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał czetł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie.

0: zł lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Kłaniam się Państwu w piękną niedzielę majową. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale teraz wiadomości.
2: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
4: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
5: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
2: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
6: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
7: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
6: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
8: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
6: Mam nadzieję, że około 70%.
2: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.

Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie majowe, a w nich pani Magdalena. Dzień dobry, pani Magdo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, Radio Pogoda.
1: Z jakim pięknym miejscem, z jakim pięknym miastem rozmawiamy w Polsce?
2: Serce Wielkopolski, z Poznania.
1: No i pięknie, pani Magdaleno. Byłam ostatnio w Poznaniu przez dużą część majówki i jestem zachwycona. Wróciłam do Poznania, no tak na dłuższą chwilę, po dłuższym czasie i muszę pani powiedzieć, że szczególnie Rusałką jeszcze jestem zachwycona, bo jak mieszkałam w Poznaniu, to tam taka woda była taka sobie, a teraz normalnie można się kąpać i się kąpałam
2: nawet. Jest pięknie, nie? Naprawdę bardzo się rozwija to nasze miasto. Bardzo też mi się podoba, także bardzo miło, że spędziła pani taki fajny czas.
1: Ale a pani w swoim mieście spędza całe życie, czy skądś pani?
2: Troszkę krążę, ale jestem od urodzenia Pyrom.
1: No i pięknie. Fantastycznie. Do Poznania na pewno jeszcze wrócimy, a za chwilę będziemy mówić o tym, po co się tutaj spotykamy, czyli o pani najpiękniejszych melodiach, a są naprawdę piękne.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda w każdą niedzielę. Pani Magdalena z Poznania opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Mnóstwo słuchaczy mamy w Poznaniu, więc pewnie będą się przysłuchiwać temu, co ma pani do powiedzenia. Pani Magdaleno, na temat piosenki Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodyckiego.
2: Jejku, przepiękna, przepiękna piosenka. W ogóle sam Zbigniew Wodecki jest dla mnie naprawdę takim top jeden, jeśli chodzi o głos, już nie mówiąc o jego grze i na skrzypcach, i na trąbce, to bardzo lubię, i fortepian w połączeniu z jego głosem i z tym, co napisał, naprawdę top jeden dla mnie.
1: Tak jest, człowiek z duszą i zawsze będziemy pamiętać o tej osobie i oczywiście o jego muzyce. I świetnie, że do tych piosenek wracamy, że słuchacze chcą do nich wracać i są one wskazywane jako właśnie te najpiękniejsze melodie. Fantastycznie. Zagramy po raz kolejny zresztą tę piosenkę, bo ona jest często wybierana w tej audycji i super, że pani także ją wybrała. To co? Słuchamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę, luz blues. No ale już jutro poniedziałek. Mam nadzieję i bardzo bym chciała, żeby Państwo także w dzień powszedni byli z nami z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami, i to najlepiej już od rana. Od 6 startuje pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zapraszamy w składzie Zygmunt Heizer, Michał Pierzchała i ja, czyli Asia Kruk. Od 6 do 10 proszę z nami zaczynać dzień, no i cały tydzień, bo to jutro poniedziałek.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Magdalena wybrała sobie piękne piosenki na dzisiejsze popołudnie w moich najpiękniejszych melodiach, bo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi, a kolejny pani wybór, pani Magdalena, z którego się pani będzie tłumaczyć teraz, to Byłaś serca biciem, Andrzej Zaucha.
2: No i kolejny piękny głos na naszej polskiej scenie muzycznej. Naprawdę jest mi bardzo blisko, ale chyba ta trąbka, saksofon, to są te instrumenty, które bardzo mnie przyciągnęły. A jeszcze w połączeniu ze swingiem i z baladami, które Andrzej Zaucha, z tymi opowieściami muzycznymi, no są pięknym połączeniem.
1: A właśnie ciekawe, że pani o tym wspomniała, bo rzeczywiście to są takie piosenki, które są jakąś opowieścią. Ja też takie najbardziej lubię. Nie, że tam cztery słowa na krzyż, chociaż niektóre takie też są zabawne, ale jeżeli to jest muzyczna i słowna opowieść, to niesie taką dodatkową wartość w tym wszystkim. Cieszę się, że się zgadzamy, bo mi się też Andrzej Zaucha i ta piosenka Byłaś serca biciem bardzo podoba. To posłuchamy jej wszyscy wspólnie, a za chwilę kolejna pani najpiękniejsza melodia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Poznaniu dzisiaj jesteśmy z moimi najpiękniejszymi melodiami, bo tam właśnie jest pani Magdalena, która kocha swoje miasto i nic dziwnego, bo jest przepiękne i kocha dobrą muzykę. I dlatego moje serce to jest muzyk Ewy Bem, to jest pani kolejny muzyczny wybór, pani Magdo.
2: Tak, Ewa Bem też się znalazła na takiej mojej liście. Pięknie ona potrafiła połączyć też muzykę i bluesową, i swingową. Na przykład nie podałam tej piosenki, ale na przykład Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Tak. To też jest świetny utwór. Świetny. Z tego co kojarzę, to jest napisane przez Marię Czubaszek. Także też bardzo, bardzo panią Marię szanuję, lubię i podziwiam za jej twórczość. Piękna, piękna muzyka połączona ze słowami, jak zwykle też oczywiście zawsze uczestniczył w tej twórczości fortepian i pianino i saksofon i trąbka i gitara. Wielka orkiestra z panią Ewą.
1: I czuć ten ciężar gatunkowy, chociaż muzyka jest niezwykle lekka. Świetnie, tak. Doceńmy to. No i rzeczywiście, Ewa Bem to jest kawał głosu. Świetnie, że pani dzieli się swoimi spostrzeżeniami i najpiękniejszymi melodiami z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Za chwilę będzie Ewa Bem i Moje serce to jest muzyk. Do naszej rozmowy o muzyce, ale nie tylko, wrócimy po godzinie 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl.

0: Witam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
2: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
0: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
3: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
0: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
4: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj od 13 do 20 stopni najchłodniej na Podlasiu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Niebo tylko częściowo zachmurzone, nie brakuje słońca, ale na krańcach północno-wschodnich chmur trochę więcej i delikatnie może popadać. Mocno popada jutro, bo na terenie prawie całej Polski możliwe są burze.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Pani Magdalena jest z Poznania. Jeśli państwo słuchają nas od 14, to już państwo wiedzą. Jeśli nie, to właśnie to zostało powiedziane raz jeszcze. Jakby pani miała wybrać takie swoje ukochane miejsce w Poznaniu, to co by to było?
2: To miejsce, które często zaglądam sobie. Ostrów Tomski, katedra. Bardzo lubię, jak pachnie historią. Przepiękna jest katedra, polecam każdemu, kolebka polskości, tak. I naprawdę sama budowla robi wrażenie, a spacer wieczorem jest przepiękny. No,
1: domyślam się. Jeszcze go ostatnio nie doświadczałam, jak byłam w Poznaniu, ale muszę pani powiedzieć, że na nowo odkryłam Cytadelę.
2: Oj, też bardzo się zmieniła Cytadela, oczywiście na plus. Teraz jest przepiękna, kolorowa, zielona i też kawał historii.
1: I bardzo duże jest to miejsce i nawet jak jest tam dużo ludzi, to można znaleźć ten zakątek taki dla siebie, tak, w którym tak, nie ma zupełnie prawda. Nikogo, prawda? No to taki las w środku miasta, wspaniale.
2: Dokładnie, I mamy las w środku miasta i jezioro mamy w środku miasta, także polecam wszystkim jakiś wolny czas spędzić w naszym mieście.
1: No wie pani, wakacje się zbliżają, może ktoś zechce odwiedzić Poznań i się nim zachwycić, tak jak my. A za chwilę będziemy się zachwycać kolejnymi pani najpiękniejszymi melodiami.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie w damskim towarzystwie. Tutaj jesteśmy z panią Magdą i w damskim towarzystwie muzycznym, pani muzycznych wyborów. Już będziemy do samej 16:00. Hanna Banaszak, Pogoda Ducha.
2: Co tu dużo mówić? Taki hymn dla wszystkich chyba, żeby no, mimo wszystko tę pogodę ducha mieć w sobie. Dużo trudnych chwil każdy przeżywa, a ta piosenka no, jest przepiękna, mówiąca, żeby no, nie zatracać, żeby tą pogodę ducha mieć w sobie. I czasami zarażać też innych.
1: O, pewnie, pewnie.
2: Optymizmem.
1: My często mówimy w Pogodnym Poranku i w ogóle w Radiu Pogoda, że to jest taki trochę jeden z naszych hymnów Radia Pogoda. Bo tak staramy się tworzyć radio dla słuchaczy, żeby właśnie tę pogodę ducha poprawiać sobie jeszcze. Czy nam wychodzi, to ocenią słuchacze, a na razie gramy Pogodę Ducha. Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, słuchają Państwo audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Gdyby Państwo chcieli wziąć w niej udział i opowiedzieć o swojej muzyce na antenie Radia Pogoda, proszę się zapisać do Klubu Pogodnych Ludzi, a jeżeli już Państwo są w szeregach Klubu Pogodnych Ludzi, to wystarczy zatelefonować 22 444 4004. Nawet teraz można się zgłosić, nagrać na automatyczną sekretarkę. No właśnie takie swoje zgłoszenie. Hej, jestem... Chciałbym wziąć udział, czy chciałabym wziąć udział w tej audycji, to być może spotkamy się już za tydzień. A za chwilę wracamy do rozmowy z panią Magdaleną.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocham.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To jest Radio Pogoda i w moich najpiękniejszych melodiach kolejna piosenka o pogodzie, z tym, że to muszę wyjaśnić. Kiedyś rozmawiałam z cudzoziemcem na temat nazwy stacji, w której pracuję. No i starałam się wytłumaczyć, że w Polsce słowo pogoda oznacza nie tylko aurę, czyli czy pada, czy świeci słońce, czy zupełnie coś innego, ale też właśnie ten dobry wewnętrzny nastrój.
2: Tak.
1: Chyba udało mi się to wyjaśnić, więc kolejna piosenka o pogodzie to będzie w tym drugim sensie. Kolejny pani wybór muzyczny. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody. Ja kocham Grażynę Łobaszewską i kocham tę piosenkę. Pani, ona się też najwyraźniej bardzo podoba, a za co?
2: Nie tylko głos, ale właśnie tekst jest przepiękny o tym właśnie czasie, który i płynie, i przemija, o dojrzewaniu, o pogodzeniu się też tym naszym życiem, żeby mieć trochę i pokory w sobie, tak, ale zawsze, żeby mieć tą pogodę w sobie ducha. I ja staram się mimo wszystko mieć też tą pogodę ducha i zarażać nią innych.
1: I powiem pani Magdaleno, że to słychać, że pani ma w sobie tę pogodę ducha i no nie wiem, mnie pani zaraziła, słuchacze Radia Pogoda na pewno też, choćby swoimi muzycznymi wyborami właśnie takimi pogodnymi. Grażyna Łobaszewska śpiewa teraz w Radiu Pogoda, a za chwilę finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Magda wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek, bo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi i Państwo też mogą tak zrobić, jeśli są klubowiczami. I na ten finał to pani Magdalena wybrała sobie Annę Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Dlaczego ta piosenka i ta artystka?
2: No cóż, to dużo mówić. Poznanianka.
1: No, tak myślałam, że pani to powie.
2: Także zdecydowałam się na panią Anię Jantar właśnie z tego względu, że no, nie mieszkała na ulicy Matejki. Jest też blisko piękna dzielnica Grunwald, miasta Poznania. No już nie mówiąc o twórczości, a Tyle słońca, no co tutaj też dużo mówić, nie? Jest to takie też przesłanie dla wszystkich, że mimo wszystko trzeba szukać tych promyków słońca.
1: I niech one będą i niech nam przyświecają przez cały okrągły rok, chociaż teraz w maju, wiosną i w ogóle w tych miesiącach, no to jest rzeczywiście pięknie.
2: Tak.
1: Bardzo serdecznie pani Magdaleno, dziękuję pani za tę rozmowę. Trochę pani zazdroszczę, że się może pani codziennie pokręcić po Poznaniu, bo naprawdę pięknie tam jest, ale...
2: Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję, zaproszenie przyjmuję, no i rzeczywiście trzeba tam bywać częściej, bo fajnie tam jest po prostu.
2: Oczywiście, zapraszam.
1: Dziękuję pani Magdaleno, wszystkiego dobrego również. Pani życzę.
2: Pozdrawiam, pogody ducha życzę.
1: Tak jest, i ja również. I dziękuję, że pani jest naszą słuchaczką, życzę pani wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
8: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.

0: Za takie telefony kochamy poranki.
1: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja.
5: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico. Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.

0: cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
1: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turystę arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
1: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barça wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
1: Popołudnie ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna, od 4 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 19 do 23, ale jutro już w całej, prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: każdy.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
12: Na ryby każdziuteńki wolny dzień. Na ryby,
13: nad leniwą rzeczkę w cień.
12: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
13: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
12: Na ryby, by zielony wdychać chłód.

0: przynajmniej na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie ryk, nie musimy dużo rykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: ryk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: A, no.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Została ostatnia reklama.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
11: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
10: Tak, bo to był bieg Wings for Life.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to

0: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. Właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.

0: emocje.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: to promocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
18: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym na początek zajrzymy w okolice Poznania. Mundurowi zatrzymali 44-latka, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu.
19: Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
18: A co później? A później o kolejnej propozycji dla poznańskich seniorów. W programie powiemy też o inwestycji na bułgarskiej. Na tym nie koniec. Zaprosimy też na wyjątkowe targi w naszym mieście. Zostańcie ze mną, bo to wszystko w tym wydaniu. Zapraszam.
20: Kryminalne Wielkopolskie.
18: Zaczynamy pierwszy temat. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
19: Policjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie, patrolując ulicę swojego miasta, zwrócili uwagę na kierującego skuterem, który poruszał się chodnikiem w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej. Mundurowi podjęli interwencję w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym. Jak się szybko okazało, była to dopiero zapowiedź poważniejszych konsekwencji. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych wyszło na jaw, że 44-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tym samym świadomie złamał decyzję

0: zapada niezwłocznie, często jeszcze tego samego dnia. Celem tego postępowania jest zdecydowana i natychmiastowa reakcja wymiaru sprawiedliwości. W tym konkretnym przypadku sąd nie miał wątpliwości co do winy 44-latka. Mężczyzna usłyszał wyrok 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, ponowny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty łącznie 10 tysięcy złotych grzywny. Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy taki przypadek łamania zakazu spotka się ze stanowczą reakcją służb, a także sądu. Wobec powyższego apelujemy do kierowców o odpowiedzialność i respektowanie obowiązujących przepisów. Decyzje sądu nie są sugestią, są obowiązkiem. Ich ignorowanie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych, a także stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat, a w zasadzie będzie to dłuższa rozmowa. Dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
2: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Ja tutaj przychodzę dzisiaj z zaproszeniem wszystkich seniorów i seniorek z Poznania na Akademię Zdrowia, która już ruszyła. I odbywa się ona drugi raz w Poznaniu dzięki zaangażowaniu miasta Poznań, Centrum Inicjatyw Senioralnych i Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Za nami już dwa spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, które były naprawdę fantastyczne. Sama uczestniczyłam w tych spotkaniach i mogę potwierdzić, że panie dawały z siebie 100% i seniorki i seniorzy byli bardzo zaangażowani w te spotkania, właśnie żeby dowiedzieć się o profilaktyce, żeby po prostu nie chorować i żeby szybciej zgłaszać się do lekarza, bo wiadomo, im szybciej przyjdziemy, im szybciej dostaniemy diagnozę, tym większa szansa na wyleczenie. W myśl takiego powiedzenia, że lepiej przeciwdziałać niż leczyć.
3: Wkrótce.
2: I przed nami jeszcze 3 spotkania. Najbliższe 15 maja z panią seksuolożką, która opowie o dość wstydliwym temacie, o temacie, który jest owiany pewnym tabu, czyli właśnie o strefie intymnej osób po 60 roku życia. Pani seksuolog opowie o menopauzie. Co robić, aby zbliżenia intymne po 60 roku życia były dalej przyjemne? I dlaczego w ogóle warto dbać o bliskie relacje? Z panią seksuolożką już kiedyś mieliśmy współpracę i mogę zagwarantować, że jest to przecudowna osoba, która bez zbędnych śmiechów, bez jakichś metafor, bez udziwnień opowiada po prostu o strefie intymnej, jak sobie z nią radzić, jak w ogóle rozmawiać właśnie o swoich potrzebach. Wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posumie. Zapisy dalej są. Można do nas dzwonić na numer telefonu 618423509. Lista wciąż jest otwarta. Spotkania są bezpłatne. I tutaj od razu zaznaczę, że w razie czego to nie są spotkania 1-1 z lekarzem. To są spotkania odbywające się w formie wykładów i na sam koniec można zadać prywatnie, jak ktoś na przykład wstydzi się, nie chce na forum zadawać pewnego pytania, może podejść do pani seksuolog, czy w przyszłości jeszcze do kardiologa i neurologa i zadać jakieś pytanie. Zawsze jest przewidziane takie 10 minut na indywidualne rozmowy, a po samym jeszcze wykładzie można wziąć udział w bezpłatnych badaniach z pomiaru ciśnienia tętniczego, sprawdzenia swojej masy ciała, czy pomiaru glukozy. Można przyjść na te wykłady w formie po prostu słuchacza. Usiąść sobie i posłuchać, co tutaj pani seksuolożka ma do powiedzenia. Nie trzeba brać udziału takiego aktywnego, nie trzeba zadawać pytań, nie trzeba opowiadać o sobie, o swoich potrzebach. Można po prostu wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, no i przede wszystkim, co ma do powiedzenia ekspertka na ten temat.
1: Jakie jeszcze spotkania w tym sezonie?
2: W czerwcu czekają nas 2 z kardiologiem i neurologiem. Tutaj od razu dodam, że w razie czego jest już lista rezerwowa na te spotkania, ale proszę się nie stresować. Warto się zapisywać, bo pokazały tutaj spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, że po prostu po drodze dużo osób rezygnuje i te osoby z listy rezerwowej mogą śmiało wejść do głównej listy, zwłaszcza, że wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posum. Jest to przestrzeń, która daje możliwości, że po prostu więcej osób się zmieści, więc warto się zapisywać, warto do nas dzwonić. My zapisujemy na listę rezerwową i w razie czego dajemy znać, jak się uda dostać na takie spotkania, zwłaszcza, że myślę, że takie rozmawianie o zdrowiu, o profilaktyce jest bardzo ważne.
1: Te spotkania, to zainteresowanie pokazuje chyba, że seniorzy to nie osoby, które siedzą przed telewizorem, jak to się mówi, z pilotem, tylko po prostu korzystają z życia też, chcą czegoś jeszcze.
2: Tak, jak mi pokazała ta praca, seniorzy to są niesamowicie aktywne osoby, które chcą zdobywać wiedzę. I taki stereotyp, że osoby właśnie senioralne, no tak jak właśnie pan powiedział, że siedzą w domu, nic nie robią, jest kompletnie nieprawdziwe. Seniorzy chcą zdobywać wiedzę, chcą pogłębiać tematy, które często są dla nich nowością. No właśnie, jak właśnie to spotkanie ze seksualnością, seksuolożką, gdzie dla osób senioralnych często to, jak wspominałam, jest temat tabu, temat, którego się wcześniej nie poruszano. I jak pokazują te spotkania, seniorzy chcą się dalej uczyć, bo na

0: Naukę nigdy nie jest za późno.
1: Od dawna pani pracuje w Centrum Inicjatyw Senioralnych?
0: Nie, od 3 miesięcy przyznam i ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczona energią, witalnością seniorów poznańskich, seniorów i seniorek poznańskich, którzy po prostu przychodzą do Centrum Inicjatyw Senioralnych i chcą uczestniczyć w tym życiu miasta Poznań.
1: I to chyba tak napędza, tak? Do tej pracy.
0: Oj, bardzo. Seniorzy dają ogromną motywację do pracy, do chęci tworzenia czegoś nowego, wymyślania i pomocy właśnie osobom po 60 roku życia. Przede wszystkim nie bać się nas. Ja wiem, że w Centrum Inicjatyw Senioralnych pracuje też dużo młodych osób, ale naprawdę nie należy się nas przede wszystkim bać, stresować albo myśleć, że będzie się samemu, bo u nas także na dyżurach są zawsze wolontariuszki, seniorki. Niesamowicie ciepłe osoby z ogromnym serduchem i które zawsze po prostu służą też taką zwykłą rozmową, że można do nas przyjść, nawet jeżeli nie chce się uzyskać jakiejś konkretnej potrzeby, jakiejś konkretnej pomocy, po prostu przyjść, porozmawiać nawet z naszymi seniorkami, które, tak jak wspominałam, mają otwarte serce i zawsze chętnie z wszystkimi porozmawiają, więc nawet jeżeli jakiś senior, seniorka idzie miastem i spojrzy, ach, Mielżyńskiego, Centrum Inicjatyw Senioralnych, zajrzeć do nas chociaż na chwilkę, na minutę, zobaczyć, jak tam wyglądamy, jak wygląda nasz pokój informacyjny, który jest dostępny dla osób seniorskich, porozmawiać z naszymi wolontariuszkami i przekonać się, że to jest miejsce przyjazne seniorkom i seniorom.
1: No bo powiedzmy tak, każdy senior, każda seniorka powinna znać ten adres przy Mielżyńskiego.
0: Tak, i tak jak właśnie mówię, mimo że pracuję 3 miesiące, to odkryłam, jak miasto Poznań właśnie angażuje się w pomoc osobom seniorskim i naprawdę tej formy wsparcia, formy zaangażowania seniora jest niesamowicie dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fan sportu, fan teatru, fan kina, pomoc w zakresie zdrowia, w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego. Form jest dużo.
1: A jeśli ktoś tego wszystkiego nie zapamiętał, to oczywiście odsyłamy na stronę internetową.
0: Tak, www.centrumis.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Zmieniamy temat.
1: W kalendarzu maja wielu z nas oczywiście spaceruje w różnych miejscach Poznania, ale też w okolicy. Bądźmy jednak ostrożni.
3: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek.
2: Zwierzyniec w Poznaniu.
3: I tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskrońc zwyczajny to jest relatywnie duży wąż. Samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami. Natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: A jeszcze tak a propos węży, występują oczywiście w całym kraju, ale Wielkopolska jest regionem szczególnie dla nich sprzyjającym. Doliny rzeczne, rozległe łąki, pola oraz jeziora i mokradła zapewniają ciepło i kryjówki, co tworzy idealne warunki dla gadów. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. Przy 27 grudnia 3 w Poznaniu zagościły
4: Wiktoria Balawender, organizatorka Fifnych Targów.
5: I Jagoda Zych, również organizatorka Fifnych Targów.
1: No to zdradziłyście, o co chodzi. Tak, tak, chodzi o targi, o Fifne Targi. Kiedy one?
4: 24 maja w Galerii Jezuitów.
5: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 18 i jest to niedziela. Lokalni twórcy zaprezentują wszelkiej maści rękodzieło i wyroby własnych rąk. Będzie to, tak jak już wspomnieliśmy, biżuteria, moda, ceramika, wszelkiego rodzaju rękodzieło, ale również myślę, że można powiedzieć, że pamiątki z Poznania i rzeczy charakterystyczne dla Poznania. Między innymi ceramika z motywami poznańskimi, która może posłużyć jako miły prezent dla miłośników miasta albo jako pamiątka z naszego miasta.
1: Motywy poznańskie, nie zabraknie koziołków zapewne.
5: Jak najbardziej koziołki, poznańskie kamieniczki, ratusz, rogale marcińskie.
2: To warto wiedzieć.
4: Na pewno się też pojawią lokalni twórcy poznańscy. Teraz jest w sumie można powiedzieć na czasie idea Zero Waste i nasi wystawcy również podążają tą drogą, więc dla wszystkich miłośników drugiego obiegu i materiałów z odzysku również coś się znajdzie.
1: Ale samo miejsce, gdzie odbędą się targi, też wyjątkowe. Kto nie był, warto, żeby przyszedł.
4: Zdecydowanie zapraszamy do Galerii Jezuitów. Jest to w zabytkowym miejscu, a niedaleko Starego Rynku. Dosłownie 3 minuty na pieszo.
5: Przede wszystkim można spotkać lokalnych twórców, rzeczy, których nie spotkamy w zwykłych sieciówkach i w galerii handlowej, tylko coś oryginalnego, wyjątkowego, robionego z sercem, czego nam trochę brakuje, myślę, we współczesnej produkcji masowej. I tak jak Wiktoria już powiedziała, sama Galeria Jezuitów, samo miejsce jest, ma wyjątkową atmosferę i jest warto odwiedzenia. I dla poznaniaków, którzy, jak zauważyłyśmy, dość mało znają to miejsce, ale również dla turystów, ponieważ jest to piękny kompleks klasztorny, XVII-wieczny. Naprawdę ta architektura jest taka wyjątkowa.
1: Targi odbędą się już po raz kolejny. Macie spore doświadczenie w organizacji, rozmawiacie z poznaniakami, poznaniankami, z tymi, którzy przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w tych targach. No właśnie, co jest takiego, co przyciąga tutaj na te targi?
4: W zasadzie to grupa odbiorców jest bardzo szeroka, bo zarówno młodzi, jak i starsi odwiedzają fifne targi, a mamy już nawet takich stałych bywalców.
5: Dokładnie. Każde targi, jeśli chodzi o wystawców i osoby odwiedzające, przyciągają i pulę już naszych stałych gości i zawsze widzimy też nowe twarze, co jest dla nas też budujące, bo widzimy, że warto robić to, co robimy i że takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu.
1: Takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu. To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, gdzie, kiedy.
4: 24 maja w niedzielę od godziny 11 do 18
5: w Galerii Jezuitów w Poznaniu.
1: A zapraszały na naszej antenie
5: Jagoda Zych
4: i Wiktoria Balawender
5: z fifnych targów designu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękujemy.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo będzie się działo w naszym mieście w najbliższym czasie.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W Poznaniu odbędą się po raz drugi Targi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Protega. Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. Będzie można też wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
7: Jest to swego rodzaju pilotaż, ale cieszę się, że przy okazji właśnie Targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Jesteśmy organizatorem jako miasto, ale środki przekazało nam właśnie z programu oliocowego pani wojewoda, za co serdecznie dziękuję. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach.
2: To warto wiedzieć.
7: Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy. Bardzo dużo potrzebnej, praktycznej wiedzy. Zachęcam wszystkich. Bardzo potrzebne, moim zdaniem, to jest bardzo ważny element całego systemu tworzenia miasta odpornego, miasta bezpiecznego i miasta przygotowanego na kryzysy. I bardzo się cieszę, że właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich mogą spotkać się eksperci, mogą spotkać się samorządowcy, ale też mieszkańcy, którzy są zainteresowani tą tematyką, bo tak jak mówiłem, te szkolenia, o których prędzej wspominałem, też to były postulaty m.in. radnych osiedlowych, którzy wspominali mi o tym, że na pewno one będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i na to liczę. Będziemy wtedy też organizować je więcej, częściej i dla większej ilości uczestników, ale tak jak mówiłem też podczas konferencji, dla mnie Protega ma wymiar niezwykle praktyczny, bo to jest dla nas ważny głos. To jest dla nas bardzo istotny głos, aby wsłuchiwać się w głos ekspercki i ja z niecierpliwością czekam na rekomendacje i wnioski z tych dyskusji, które na Protezę będą podjęte, bo dla nas one są istotne, jeżeli chodzi o proces decyzyjny. W co inwestować w mieście, jakie składać wnioski o dofinansowanie między innymi w programie pani wojewody, czy w ogóle w jakim kierunku iść, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania w mieście, w bezpieczeństwo i w ochrona ludności. To jest proces, który też nie jest prosty. Trzeba sobie bardzo wyraźnie też powiedzieć i nie mówię tutaj o samorządzie konkretnie, ale generalnie o tym, że no przez wiele lat czuliśmy się bezpiecznie jako Polacy i z tego tytułu trochę zaniedbań niestety jest. I musimy teraz ponieść koszty i energię na to, aby inwestować w miejsca ukrycia, w miejsca doraźnego schronienia, w zależności od kategorii, czy też nawet schrony, chociaż tutaj pewnie byśmy bardziej szli w kierunku miejsc ukrycia, szczególnie. Ale oczywiście, że tak. Cały czas jesteśmy też w procesie rozmów z panią wojewodą o tym, czy chcielibyśmy, pewnie byśmy chcieli, ale w jaki sposób dalej prowadzić ten temat Wojewódzkie Centrum Bezpieczeństwa, które mogłoby nam skoordynować działania różnych służb w jednym miejscu. Temat też nie jest prosty, nie tylko ze względów finansowych, bo ja nawet osobiście rozmawiałem z panem ministrem Kierwińskim o tym i mamy tutaj takie zielone światło, żeby działać, żeby przygotowywać i jakąś tam deklarację ewentualnego wsparcia finansowego, kiedy będziemy na to gotowi, ale są różne głosy. Są różne głosy co do tego, gdzie takie centrum powinno być zlokalizowane, gdzie jest to miejsce optymalne też ze względów bezpieczeństwa, na ile te służby powinny być w jednym miejscu, na ile to powinno być miejsce, w którym one się po prostu integrują w ramach konkretnego zadania, w ramach konkretnej sytuacji kryzysowej, a na ile na stałe. Rozmawiamy o tym. Mam też tutaj, jestem też po takich wstępnych rozmowach i deklaracji współpracy, jeżeli to będzie taka potrzeba, jeżeli chodzi o teren międzynarodowych targach poznańskich, bo o tym mówił prezydent Jaśkowiak, że być może byłoby to najlepsze miejsce. Dyskutujemy i tych inwestycji myślę w Poznaniu będzie jeszcze wiele. Nie będę już się powtarzał, jeżeli chodzi, bo rozmawialiśmy o tym przecież, że inwestujemy czy to na Politechnice, czy pod Teatrem Muzycznym. Mam taką nadzieję, że to się uda, bo to dopiero wyjdzie w trakcie aktualizacji projektu, ale że uda się to również pod nową halą lekkoatletyczną na Golęcinie. Mam takie głębokie poczucie, że zakres naszych działań jest bardzo szeroki. Tak jak mówiliśmy też przy okazji rozmowy o tych właśnie kwestiach, tych inwestycjach realizowanych, czy to na Politechnice, czy w Teatrze Muzycznym, no to są bardzo różne w zależności od miejsca i od możliwości ilości, od setek po tysiące osób. No oczywiście musimy inwestować w takie miejsca, gdzie tych ludzi może się schronić jak najwięcej, bo to wtedy robi pewną skalę. Z drugiej jednak strony, no my ja się podjąłem tego trudu, odkąd zostałem zastępcą prezydenta, aby wyznaczyć możliwie dużo miejsc w Poznaniu, które mogą być przystosowane do miejsca ukrycia, również takich na nawet kilkanaście, kilkadziesiąt osób w budynkach naszych komunalnych czy w innych miejscach, bo to wtedy też na mapie dużo tych pinesek robi skalę, o którą nam chodzi. Więc to bardzo różnie we wszystkich tych zakresach rozmawiamy. Wspominałem o tym też Państwu, że podjęliśmy się takiego, nie chcę mówić wyzwania, bo te rozmowy są naprawdę bardzo na dużym poziomie otwartości, ale rozmawiamy też z kurią o tym, na ile różne pomieszczenia czy budynki parafialne, kościelne mogą być wykorzystane, bo tak jak mówiłem, uważam, że wiele osób wierzących w Poznaniu czy w innych miejscach w Polsce będzie chciało w momencie kryzysu schronić się właśnie w kościołach czy właśnie na terenach kościelnych, tak mówiąc ogólnie, bo to często są podziemia niekoniecznie kościołów, ale na przykład budynków parafialnych. I spotkaliśmy się tu z dużą otwartością arcybiskupa, rozmawiałem z nim o tym osobiście i jestem za to też wdzięczny, ze współpracuję, odwiedza po kolei parafie poznańskie i mam nadzieję, że też w wielu miejscach tam uda się przeprowadzić tego typu inwestycje.
8: Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupa MTP. Targi to będzie bardzo bogata oferta przedsiębiorców z Polski, głównie przedsiębiorców z Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele, wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów służących do ochrony ludności. Będą to na przykład również środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane i przygotowane na wypadek jakiegoś zagrożenia. Zagrożenia naturalnego, zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi, po prostu zagrożeniami, które się zewnętrznie pojawiają. To jest przygotowanie pewnie do jakichś niespokojnych czasów, ale bardzo istotne. No wiemy, że co roku nas pogoda zaskakuje, wiemy, że są powodzie, wiemy, że są zalania, wiemy, że są pożary lasów, wiemy, że ludźmi trzeba w takich sytuacjach się zaopiekować, więc zapewnić im jakieś schronienie i to jest przygotowanie. Myślę, że jest to dobry krok do tego, żeby spokojniej przez te trudne momenty przejść. To są targi dla każdego, bym powiedział. W dużej mierze są to targi dla biznesu, są to targi dla samorządów, są to targi dla administracji, są to targi dla służb, takich jak straż pożarna, policja, ale są to też targi dla mieszkańców, więc można przyjść i zobaczyć, w jaki sposób przygotować swoje najbliższe otoczenie na wypadek jakichś zagrożeń. Będziemy też pokazywali, przedstawiają swoją ofertę firmy, które mają schrony indywidualne, schrony przydomowe. Będą również szkolenia dla poznaniaków, na które się można zapisać w pierwszym dniu 20 maja o godzinie 17, więc tą bardzo dużą dawkę wiedzy można pozyskać.
9: Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska.
10: Przed nami cały czas realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym roku 438 milionów tylko dla województwa wielkopolskiego. Jesteśmy w trakcie rozdzielania i podpisywania umów z gminami, z powiatami, ze strażą pożarną również, na to, żeby właśnie wzmacniać tą odporność naszego społeczeństwa. Oczywiście priorytetem jest obszar pierwszy, czyli budowanie miejsc ukrycia i schronienia. One nie powstaną na pewno w tym roku. To są plany, to są projekty, to są też jakieś remonty pomieszczeń, które gminy i powiaty już posiadają, ale to jest też budowanie magazynów, gdzie ten sprzęt, który też w ramach różnych obszarów jest kupowany dla gmin, agregaty czy zaopatrzenie dla Straży Pożarnej Państwowej. Także na to wszystko są środki i przekazywane gminom będą.
1: A powracając jeszcze do targów ochrony ludności i obrony cywilnej Protega, wydarzenie, przypomnę, zaplanowano 20 i 21 maja na MTP. W magazynie Komunikacja Miejska i dobra informacja.
11: Do Poznania docierają pierwsze autobusowo-drogowe z nowej dostawy. Maciej Kudlerek, MPK Poznań. To 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen. Mamy już 25 takich pojazdów, więc konsekwentnie rozwijamy flotę zeroemisyjną. To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie. Autobusy pojawią się na dniach najbliższych czasie po zakończeniu niezbędnych przygotowań. Warto dodać, że zakup o wartości około 30 milionów złotych został w 100% sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Nowe autobusy zostały również wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację całopojazdową. Było o komunikacji miejskiej, a teraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
12: Chciałabym przedstawić raport chorób zakaźnych na kwiecień. Wiesław Akostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o grypę, mamy tych przypadków wykrytych metodą antygenową 562 w całym kwietniu. W porównaniu na przykład do stycznia mieliśmy tych przypadków 19150, więc jest duży spadek. COVID 230 przypadków poprzez cały kwiecień 2026 w porównaniu do stycznia, gdzie było ich 1193, mamy również widoczny spadek. Wirus RSV tutaj dość wysoko, 2118 w kwietniu. W styczniu było tych przypadków na przykład 975, ale w marcu było już ich 4204. Krztusiec, kwiecień to 8 przypadków. W styczniu było ich 28, także widzimy lekki spadek. Borelioza, wysoko, 64 przypadki, jak również jeden przypadek zachorowań na neuroboreliozę w kwietniu. WZWA, kwiecień, 28 przypadków. W styczniu na przykład było ich 17. Ostatni raport to jest ospa wietrzna, 1016 przypadków. Marzec 911, luty 848, styczeń 1064. Także w kwietniu dość wysoko, 1016 przypadków.
1: To tyle, jeśli chodzi o Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Teraz kolejny temat, tym razem okolice Poznania.
13: Właścicielka zgłosiła kradzież swojego pojazdu Opla Zefiry, oznaczonego jako taksówka. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia zaparkowanego auta znajdującego się na niestrzeżonym parkingu w jednej z pobliskich miejscowości, a następnie, działając z premedytacją, załadował pojazd na lawetę, którą przyjechał na miejsce. Policjanci z Komisariatu Policji w Kurniku niezwłocznie podjęli czynności operacyjne w tej sprawie. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna udał się po kradzieży następnie do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód za pojazd, otrzymując około 400 zł. Skrupulatna analiza zebranych informacji, a także intensywna praca śledczych doprowadziła do wytypowania miejsca przebywania podejrzanego. Już 5 maja, czyli zaledwie 3 dni od zgłoszenia, grudnia 51-latek został zatrzymany na terenie gminy Kurnik przez tamtejszych policjantów. To jednak nie był koniec działań funkcjonariuszy. Jeszcze tego samego dnia kryminalni odnaleźli skradziony pojazd. Znajdował się on na wytypowanym wcześniej złomowisku. Auto było już jednak poważnie zniszczone i zdekompletowane, pozbawione kół oraz przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem pojazdu, za co kodeks karny przewiduje nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok 13,5 roku więzienia dla Leszka G. Według śledczych mężczyzna 6 lat temu celowo doprowadził do czołowego zdarzenia pod Nowym Domyślem. Zginął kierowca drugiego auta, a pasażerka została ciężko ranna. Według prokuratury oskarżony świadomie zjechał na przeciwległy pas. W Poznaniu po raz drugi odbędą się targi ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. Przy okazji będzie można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.
7: Cieszę się, że przy okazji właśnie targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe.
14: Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. A na Łazarzu przy ulicy Chłodnej powstał nowy park kieszonkowy. Teren zmieniono w zieloną przestrzeń z alejkami, ławkami i leżakami. Są tam nowe nasadzenia, ścieżki, oświetlenie i monitoring. Park czeka jeszcze na formalne otwarcie dla mieszkańców. Dobre informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Pierwsze z 9 autobusów wodorowych mamy już w Poznaniu, mówi Maciej Szkudlarek z MPK.
11: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży.
14: Nowe autobusy zostały również wyposażone w systemy informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację. W powiecie kostyńskim zatrzymano 70-letniego kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. W trakcie kontroli mężczyzna dodatkowo chciał wręczyć policjantom łapówkę. Grozi mu teraz do 2 lat więzienia. Otrzymał też mandat w wysokości 3000 zł i 13 punktów karnych. Przenosimy się do Opalenicy. Tam pewien 19-latek odpowie za serię przestępstw. Śledczy zarzucają mu rozbój na dziecku i kradzież telefonu, handel narkotykami oraz oszustwa internetowe. Miał on też wyłudzić pieniądze przez fałszywe kredyty ratalne. Grozi mu do 20 lat więzienia. Policjanci z Poznania wykryli próbę wyłudzenia odszkodowania na rzekomo skradziony samochód. Właściciel zniknięcie pojazdu zgłosił w lutym. Okazało się, że kradzież upozorowano, a auto ukryto w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut oszustwa i próby wyłudzenia odszkodowania.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt Przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
7: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
1: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
7: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać, zawsze będę o tym też wspominał.
2: To warto wiedzieć.
7: Ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne. No i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna, będziemy o tym rozmawiać. porozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale też o to chodzi, żeby do nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
15: Jest analitka Poznańskie Inwestycje Miejskie.
1: To co? Stało się, udało się.
15: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu. 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne. A tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popółczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
1: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
15: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
1: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie?
15: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, znaczy po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i jej nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie, duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
1: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, nieckę, a co pod nami?
15: Pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy. Tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
1: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
15: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj, na pewno niczy, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
1: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
15: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
16: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się już do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
1: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
16: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
1: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
16: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
16: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych. I oczywiście jako miasto mamy baseny przy Termomaltańskim, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
2: Komunikacja miejska w Poznaniu.
1: Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
17: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żeby się mieli utrzymane w jakimś jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
17: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
1: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witam pięknie i zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania coś dla tych, którzy chcą pomagać innym. Przed nami trzecie Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego.
2: To warto wiedzieć.
1: Rusza nabór zgłoszeń.
18: Miasto Poznań po raz trzeci zaprasza do udziału w Poznańskim Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzeniu, które odbędzie się 25 maja w przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Droga Dębińska 21. Krzysztof Napierała, kierownik Wydziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Forum jest przestrzenią do tego, aby zarówno przedstawicielki, jak i przedstawiciele szkolnych Forum Wolontariatu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poznały ciekawe informacje oraz dobre praktyki związane z wolontariatem. W trakcie forum osoby uczestniczące będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących na przykład pierwszej pomocy, czy w warsztatach dotyczących promocji działań wolontariackich. Będą mogły także poznać inne szkolne formy wolontariatu, a także ich dobre praktyki oraz między innymi poznać instytucje i organizacje, które poszukują osób wolontariackich w wieku szkolnym. Nabór zgłoszeń do forum odbywa się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie poznań.pl/wolontariat.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja. Czas na poznańskie Jeżyce. Będzie o kolejnej inwestycji, mówi Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
19: Na ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego prowadzone są prace związane z odbrukami. Pojawiają się tam też nowe nasadzenia, a co za tym idzie, poprawią się warunki dla istniejących drzew. Te same prace także pojawią się na fragmencie na małym kawałku ulicy Dąbrowskiego na wysokości skweru Trzech Tramwajarek. Te prace rozpoczną się już w ten weekend. Ich celem jest oczywiście zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawa warunków dla istniejącej zieleni. W ramach pracy przewidziano usunięcie fragmentów nawierzchni z kostki betonowej. Tak jak wspomniałem, równolegle prowadzone będą prace związane z nowymi nasadzeniami na ulicy Mickiewicza. Mickiewicza pojawi się nowe drzewo, będzie to lipa drobnolistna i ponad 200 krzewów róż. Na ulicy Dąbrowskiego z kolei również pojawi się nowe drzewo, a także 80 róż.
1: A jeszcze tylko dodam, że koszt pracy łącznie z późniejszą pielęgnacją to ponad 106 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
2: Zmieniamy temat.
1: Wiosna to taki czas, gdy dzieje się w przyrodzie i to bardzo.
3: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
1: One są podobne, te dźwięki?
3: Ja myślę, że nie tyle, że są podobne, bo one są bardzo specyficzne dla każdego gatunku, ale kiedy znajdujemy się w parku, czy właśnie w takim miejscu, gdzie otacza nas przyroda, to często nawet nie myślimy, czy to ptak, czy to płaz, czy to może wreszcie jakieś prostoskrzydłe, pasikoniki, koniki polne, więc warto te dźwięki znać i przyglądać się, wyszukiwać tak naprawdę, co to za zwierzę śpiewa, no bo wtedy nasz pobyt, że tak powiem, w przyrodzie będzie na pewno taki pełniejszy, bogatszy.
1: Dzieje się w przyrodzie, dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
3: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi. No i też tutaj zachęcamy już od wielu lat władze Poznania, żeby takie miejsca wskazywać, żeby też mieszkańcy mieli świadomość, że w pewnych miejscach po prostu trzeba uważać.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
3: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
3: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom.
1: Absolutnie nie dotykać, nie przeszkadzać.
3: Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne. Chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione zagubione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc no, w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
3: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tę materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają. Często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przenosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia, żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
3: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
3: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
3: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku, szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
3: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Niezmiennie słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Kultura. Przeniesiemy się na poznańskie Rataje, bo tam
20: znajdują się ratajskie domy kultury. Rataje kulturą stoją. Izabela Kurzawska, kierownik Domu Kultury Poland 100 w Poznaniu. Dom Kultury Poland 100 należy do licznych domów kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Młodych w Poznaniu. Mamy na Ratajach dużo placówek, dużo domów kultury, których działalność rozpoczyna się od już wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Z naszej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej mogą korzystać dzieci już nawet w wieku przedszkolnym wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami, ale później i przedszkolaki, i dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe, po seniorów, gdzie grupa seniorów jest bardzo liczna. Wszystkie domy kultury mają stronę internetową, prowadzą również Facebooka. Można tam złożyć zapytanie, stanie. Wszystkie placówki również działają od samego rana do późnych godzin popołudniowych. Można zadzwonić, napisać maila albo po prostu przypadkiem po drodze wstąpić i zapytać.
1: A takie najbardziej oblegane zajęcia, bezpłatne zajęcia w Domu Kultury?
20: Akurat u nas bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty. Warsztaty kreatywne dla dzieci zatytułowane Polankowe Coś, bo Polankowe Coś jest tym cosiem, który przyciąga, który zawsze jest niespodzianką, którego tak do końca nie wiadomo, z czym to się je i czego będzie dotyczyć, a skupia największą jakby gromadę dzieciaków.
1: A to wszystko, przypomnę, na poznańskich ratajach.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz coś dla miłośników historii, a zarazem dla tych, którzy uwielbiają kolej.
0: Wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda. Natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: Mówił Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W magazynie Mam Coś Jeszcze dla Seniorów. Miasto Poznań wspiera aktywność osób w dojrzałym wieku. Rusza nabór do kolejnej edycji projektu Poznańska Akademia Wolontariatu Senioralnego, skierowanego do tych, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie lokalnej społeczności. Nabór już ruszył, zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Wystarczy wypełnić online formularz znajdujący się na stronie Stowarzyszenia Creo.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Na początek tego wydania magazynu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie będzie o parkingu. Trzeba tam płacić i to nie mało.
12: O tym się mówi.
13: Na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 55, czyli przy nowych budynkach szpitalnych, a dokładnie za SOR-em. Dotychczas, czyli od momentu, kiedy ten SOR funkcjonuje i dwa pierwsze moduły funkcjonują przy właśnie tejże ulicy, tych opłat nie było, to już prawie niemal 2 lata. No w tym czasie przyglądaliśmy się tym ruchom samochodowym, temu, co się dzieje na terenie szpitala. No i nie były to dobre wnioski. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Okazywało się, że bardzo dużo samochodów próbowało wjechać na parking. Oczywiście w miarę możliwości wpuszczaliśmy wszystkich, zwłaszcza oczywiście tych, którzy potrzebowali dojechać na SOR. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tych miejsc parkingowych, które posiadamy, w zestawieniu z ilością samochodów, które próbują jechać, trzeba było wymyślić jakąś strategię, która pozwoliłaby ten ruch przede wszystkim udrożnić, bo on rzeczywiście był niedrożny. Wjazd się korkował, pacjenci krążyli wokół szpitala szukając wolnych miejsc. To nie jest dobra strategia, żeby kierowcy czy pacjenci musieli tych miejsc szukać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wyznaczamy konkretny parking w konkretnym miejscu i wprowadzamy regulacje, ale z tym zaznaczeniem, że 15 minut, pierwszych 15 minut bezpłatnych, natomiast kolejne opłaty to 10 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut. Natomiast jako szpital, myśląc nad tą strategią, doszliśmy do wniosku, że musimy postawić właśnie w zestawieniu z dużą ilością samochodów, jest to niemal 700 samochodów, które próbują dziennie wjechać, z małą liczbą miejsc parkingowych. Najlepszą strategią jest rozwiązanie, które umożliwi rotacyjny ruch samochodowy wokół szpitala, to znaczy

0: ci wjeżdżający, czy to na oddziały, czy w jakichś innych sprawach, będą wjeżdżać na parking właśnie ten, który zakładamy, że będzie ruchomy. Chcemy po prostu w ten sposób przede wszystkim zapewnić ten przepływ pacjentów, który jest oczywiście ogromny, biorąc pod uwagę to, że mamy SOR, że mamy dwa moduły, że będą kolejne moduły, bo już na przestrzeni 2026 roku i 2027 roku otwieramy kolejne trzy moduły. Niestety liczba miejsc parkingowych się nie zwiększy, ponieważ na tę chwilę nie ma takich możliwości. W tym momencie posiadamy 50 miejsc dla pacjentów, bo właśnie tą strefę wyznaczamy jako strefę dla pacjentów. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł uiścić taką opłatę, to będzie taka możliwość, ale właśnie założenie ze strony szpitala jest takie, żeby wspierać rotację, wspomagać tę liczbę, wielką liczbę samochodów, bo oczywiście my się nie dziwimy temu, że pacjenci przyjeżdżają samochodami czy z rodzinami, bo jakby czasami inna forma transportu jest niemożliwa. Natomiast właśnie będąc w takim miejscu, czyli posiadając niewielką liczbę miejsc parkingowych, duży napór pacjentów, dużą chęć podjechania pacjentów do szpitala, wydaje się, że takie rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
1: A skąd taka wysoka cena, taka opłata?
0: Wydaje się, że niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet być może na dwa dni. Pewnie i takie sytuacje się zdarzały, ale właśnie tego chcemy uniknąć. To znaczy chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów zaparkowanych, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta i odjechać. Przy tak małej ilości parkingów myślę, że to jest założenie rozsądne, ponieważ te 50 miejsc to rzeczywiście jest mało. Jeśli 40 będzie zablokowanych na kilka godzin, to możemy sobie uzmysłowić, jak to będzie blokowało tych, którzy będą chcieli wjechać na chwilę i tym samochodem odjechać. Dlatego stąd takie założenie.
1: Przyzna pan, że jest mała liczba miejsc parkingowych. Są szanse, by to zwiększyć? Bo to chyba główny problem.
0: Tak, to jest główny problem, natomiast rzeczywiście przyglądając się strategiom czy w ogóle miastom w Polsce, myślę, że każdy boryka się z takimi problemami, nie tylko szpitale, chociaż szpitale no to jest wyjątkowa jednostka, która rzeczywiście w ciągu dnia, szczególnie duże szpitale, jest oblegana, dlatego ważna jest ta komunikacja, wszechstronna komunikacja. Znajdując się w centrum miasta, jest to rzeczywiście problematyczne i trzeba tych rozwiązań szukać. My szukamy takich, a nie innych. Mamy szansę, my myślimy o tym parkingu, natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście priorytetowo zajmujemy się tą infrastrukturą szpitalną. Niekiedy bywają takie niespodzianki, że dochodzą kolejne budynki w infrastrukturze szpitala. Jest to sytuacja często dynamiczna, dostajemy jakieś dofinansowanie większe i wtedy możemy myśleć o kolejnej infrastrukturze, które rzeczywiście traktujemy priorytetowo. Na tę chwilę możemy tym bardziej o takim podejściu do sprawy mówić, gdyż udostępniając kolejne trzy moduły, nie kończymy na nich i już wiemy, że będą kolejne. Dopiero wówczas, kiedy te moduły się pojawią, co jest dla nas rzeczywiście najważniejsze. Czekają nas te wszystkie przeprowadzki, w których będziemy te nasze oddziały szpitalne z różnych miejsc w Poznaniu przenosić. Dopiero wówczas będziemy mogli pomyśleć o tym, ile mamy miejsca i co możemy zrobić. Też ta taka konsolidacja, no jest to także pomyślane w kontekście w ogóle budowa tego szpitala. Była jej centralnym takim zamierzeniem było to, żeby skonsolidować te szpitale, ponieważ jesteśmy dzisiaj w 5 lokalizacjach. Jest to rzeczywiście utrudnienie. Chcemy być w jednym miejscu. No, ale jeśli chcemy być w jednym miejscu, to rzeczywiście musielibyśmy mieć niesamowicie wielkie przestrzenie, żeby móc zrobić rzeczywiście taką ilość parkingu, która byłaby po prostu wystarczająca. Wygląda to w ten sposób, że jak już wspominałem, jeśli zakończymy naszą budowę tego szpitala, infrastrukturę, wówczas będziemy wskazywać te miejsca. Również bierzemy pod uwagę możliwości dookoła szpitala. Szukamy tych rozwiązań. Natomiast no to wciąż jest jeszcze na etapach rozmów, na etapach refleksji, bo szpital będzie rozbudowywany jeszcze przez kilka lat. Dlatego to rozwiązanie, ono ma pomóc wesprzeć no tą bardzo dużą ilość samochodów. Możemy mieć nadzieję i myśleć o tych parkingach, jednakże na tę chwilę wiemy i chcielibyśmy sugerować, żeby wjeżdżać do szpitala na chwilę i po prostu opuszczać to miejsce, dając szansę wjazdowi też innym pacjentom.
1: To jest szansa, że miejsca parkingowe mogą się zwiększyć?
0: Jest taka szansa, że one mogą się zwiększyć nawet o kilkaset, natomiast nadal nie możemy tego potwierdzić tak na pewno. Natomiast myślimy o tym i wydaje się rzeczywiście, że nawet jest jakaś perspektywa parkingu wielopoziomowego, natomiast nadal jest to na etapie refleksji negocjacji i rozmów, natomiast nie mówimy nie. Zakładać jednak należy, moim zdaniem jednak, że nastawieniem najlepszym jest podjęcie w jakiś sposób możliwości

0: tej strategii, którą teraz proponujemy. Chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała, będziemy się oczywiście temu przyglądać i zobaczymy, jak to będzie działało. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak na pewno sytuacja się poprawi w kontekście tego, co się działo dotychczas, bo rzeczywiście praca naszych pracowników gdzieś tam przy szlabanie, tych, którzy wpuszczają, jest ciężka. Odbywa się weryfikacja pacjentów, którzy trafiają na SOR. To są też trudne sprawy, nierzadko zahaczające o takie konteksty medyczne. W związku z tym my chcemy zarówno poprawić sytuację pacjentów, jak i naszych pracowników, którzy naprawdę wykonują ciężką pracę dzisiaj, ale też zadbać o infrastrukturę wewnątrz szpitala, ponieważ jak dobrze wiemy, i to też jest zrozumiałe, jeśli ktoś potrzebuje zaparkować, bo ma pacjenta nagłego, no to zaparkuje gdziekolwiek. Jednakże są też takie sytuacje, gdzie po prostu można znaleźć to miejsce. Ono nie jest miejscem do parkowania, ale z niego się korzysta. No oczywiście infrastruktura szpitala na tym nie zyskuje. Zieleń traci, tracimy zieleń, trawniki, tracimy takie miejsca, które powinny być zadbane, a jednak służą za parkingi i temu właśnie ma służyć usystematyzowanie tej sprawy.
1: A mam jeszcze takie pytanie. W nagłych przypadkach funkcjonowanie parkingu będzie elastyczne?
0: Tak, oczywiście. Kiedy pacjent wjeżdżający, czy to z kimś, czy sam, zauważy przed wjazdem tablicę, która będzie wyświetlała kolor czerwony, czyli w praktyce nie będzie wolnych miejsc na parkingu. Oczywiście, jeśli będzie trzeba i pacjent jest pacjentem pilnym, który musi trafić na SOR natychmiast, wówczas taki domofon, który tam po prostu trzeba będzie uruchomić, przekazać tę wiadomość. Wtedy oczywiście elastycznie wpuszczamy takiego pacjenta, nie możemy ryzykować zdrowia pacjentów. Jak już wjedzie, wszystko zależy od tego, z kim przyjedzie, oczywiście, bo jeśli zakładam, że pacjent w trybie nagłym przyjedzie raczej z inną osobą, taka osoba będzie mogła albo zaparkować i jeśli będzie miała ochotę, to wówczas uiści opłatę, a jeśli nie, to wyjedzie i na przykład będzie mogła poszukać miejsca gdzieś w pobliżu szpitala i wówczas wrócić do tej bliskiej osoby.
2: Kryminalny Poznań.
1: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradli sklep znajdujący się przy ulicy Wojciechowskiego w Poznaniu.
3: Miała miejsce dostawa, podczas której pracownik odpowiedzialny za transport pozostawił jak zawsze towar w pojemnikach przed sklepem. Tym razem jednak na ten moment czekało dwóch mężczyzn. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tylko dostawca odjechał, jeden z nich wszedł do sklepu i zamknął za sobą drzwi, uniemożliwiając ewentualną interwencję pracownikom. W tym czasie drugi sprawca dostał się do pojemników zabezpieczonych na pelecie i wyjął dwa z nich. Jeden pozostawił na chodniku przed wejściem dla swojego wspólnika, a drugi zabrał osobiście i uciekł. Gdy ten zauważył, że jego partner uciekł z towarem, podniósł drugi pojemnik i również rzucił się do ucieczki. W skradzionych skrzyniach znajdował się alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ od razu przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i schwytania sprawców. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy szybko ustalili tożsamość obu złodziei. Pierwszy z nich, 47-latek, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania. Na terenie posesji zatrzymanego oraz w jego pojeździe policjanci odnaleźli oba pojemniki z logotypem pokrzywdzonego sklepu. Były one jednak już puste. Drugi ze sprawców, 36-latek, był dobrze znany policjantom w związku ze swoją bogatą kryminalną przeszłością. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia. U obu mężczyzn podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w postaci mefedronu. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował nawet połknąć foliowy woreczek z zawartością narkotyku, który miał zawieszony na łańcuszku. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy szybko udaremnili tę próbę. Obaj mieszkańcy Poznania usłyszeli zarzuty kradzieży towaru o łącznej wartości ponad 7,5 tysiąca złotych oraz posiadania przy sobie narkotyków. Przy czym w przypadku 36-latka oba te czyny popełnione zostały w warunkach recydywy, za co grozi mu teraz surowszy wymiar kary.
1: Podejrzani w tej sprawie odpowiedzą teraz przed sądem. A teraz o akcji Serce od Serca. Chodzi o szycie poduszek w kształcie serca dla kobiet po mastektomii. Gdzie takie akcje odbędą się w tym sezonie? Posłuchajcie.
4: W Poznaniu zapewne będzie to Cytadela między czerwcem a sierpniem, ale to jeszcze ustalamy terminy. Na bieżąco również ustalamy kolejne terminy. Będziemy o nich informować na naszej stronie facebookowej Ty ja My. Koleżanka prowadzi na bieżąco informacje, przekazuje, gdzie są kolejne szycia. Również informujemy się wzajemnie już później grupami. Zazwyczaj ktoś się zgłasza i zaprasza innych.
1: A tak a propos Poznania. poznańskiej Cytadeli. Tam to szycie jest naprawdę wyjątkowe, w takich pięknych okolicznościach.
4: To jest już świecka tradycja, o którą wszyscy pytają, zabiegają. Większość osób nie wyobraża sobie Cytadeli i miesięcy wakacyjnych właśnie bez tego szycia. Tak. Bardzo dużo osób się tam spotyka, przewija. Myślę, że każde warsztaty to jest kilkadziesiąt do stu osób, które się przewijają tego dnia w trakcie warsztatów i wspierają to szycie. To jest niewątpliwie fenomen. Są osoby, które przyjeżdżają tam od lat, są osoby, które nigdy w życiu nie opuściły żadnych warsztatów. Też im bardzo za to dziękujemy. Dołączają cały czas nowe osoby. Stworzyła się już taka społeczność wokół tych warsztatów.
1: A co jeśli ktoś lubi szyć, ale jest nieśmiały i nie do końca chce wyjść z domu?
4: Są też takie szycia bardziej kameralne. Czasami są szycia z kołami gospodyń wiejskich, w klubach, w świetlicach wiejskich, gdzie na warsztaty przychodzi 7, 10, 15 osób. Zapraszam każdą osobę, śmiałą, nieśmiałą. Dla każdej znajdziemy takie zajęcie, w którym się odnajdzie, w którym będzie się realizować. Można szyć, można zaszywać, można pisać listy, można się odrobinę odsunąć i szyć sobie gdzieś na uboczu. Są takie zajęcia, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, czuje się potrzebny, czuje się częścią tego wydarzenia. Natomiast atmosfera jest na tyle rodzinna, na tyle przyjacielska, że wszyscy wracają.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Justyna Maćkowiak-Szukalska, koordynator akcji Serce od Serca na terenie powiatu poznańskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
1: Dodam, że akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie. Szczegóły za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
2: Mieszkańcy Poznania mają głos.
1: A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył nabór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
6: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy, mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
1: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
6: No żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze. Mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze, być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze, więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
1: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
6: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków. Pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego, jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w poznańskim budżecie obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu atelskiego, a więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
1: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
6: Chodzimy na stronę budżetu atelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać Poznański Budżet Atelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu atelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu atelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu atelskiego. Kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek. To można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić. I wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
1: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
7: Piotr Kończal, cały Poznań ukulele.
1: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
7: Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
1: Dekada to sporo czasu.
7: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
7: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty. Ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej. Potem to już tak się zbudowało pięknie. Taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
1: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
7: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy pozaukulelowe z projektem Uku w Operze, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na placu wolności. I w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli ukulele Bobojsi, wracają do nas. Deadman's Yuk. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy. Po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
1: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
7: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Seniorki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe łajery przede wszystkim z nami znowu i senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: To tak po kolei. 4 startujecie.
7: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w czwartek wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia. Potem zaczynają się koncerty. Wieczorem wszystko klubowo. W piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia, po 18 ostatni wykończy, czyli Uku w operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
1: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
7: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań Ukulele 10 po raz ostatni. I o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Piotr Kończal. Całe Poznań Ukulele.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Teraz znajduję się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie?
8: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
1: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
8: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, może uzyskać od miasta ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie comiesięczne stypendium. Co jest ważne, na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na poznańskiej uczelni. Czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
1: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
8: My tutaj na stronie Miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl ukośnik studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, no można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 20 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
8: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
1: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
9: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeżeli niestety będą opady deszczu, to te prace będą przekładane.
1: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa nabór do 5. edycji Nagrody Stukot 56. Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom poznańskiego czerwca 1956 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które przez swoje działania angażują się w obronie praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 22 maja. Szczegóły m.in. na stronie miasta.
2: Zmieniamy temat.
1: W programie teraz o 33. edycji konkursu Zielony Poznań.
10: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
1: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
10: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, no potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać od 4 maja do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestniczymy. pracownik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres będzie podany na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
1: A jakie miejsca wygrały rok temu?
10: Najlepsze zielone miejsca, które wygrały rok temu, Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługiwały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków.
1: Cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu.
10: Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienie tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczeniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32 edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33 edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce. To jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe zielone oazy, fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu. Czekają ceny na nagrody.
1: A konkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania posiadających przydomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub z których korzysta więcej osób przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach czy punktach usługowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. A tymczasem Pozostajemy w temacie zieleni. Teraz zabierzemy Was na ulicę Szpitalną w Poznaniu.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
9: Na ulicy Szpitalnej trwają obecnie zmiany, których głównym celem jest zwiększenie ilości zieleni oraz uporządkowanie terenu. Prace toczą się w różnych miejscach na całej długości ulicy Szpitalnej. Na fragmencie od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej one prowadzą głównie do uzupełnienia zieleni. Tam, gdzie jest to możliwe, posadzimy drzewa. Tam, gdzie jest kolizja z infrastrukturą podziemną, będą posadzone krzewy. Kolejnym takim ważnym punktem będzie skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Szamarzewskiego w sąsiedztwie szpitala. W tym miejscu najważniejsza jest ochrona istniejącej zieleni. Zlikwidujemy część przedeptów. W ich miejsce wyznaczone zostaną czytelne ścieżki o naturalnej nawierzchni. W ich sąsiedztwie posadzona będzie roślinność cieniolubna i okrywowa. Największą zmianą będą prace przeprowadzone w rejonie skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego i Szpitalnej. Nasadzenia będą już na ulicy Dąbrowskiego. To tutaj znajduje się rozległy plac, który w przeszłości był zastawiony pawilonami, a teraz wykorzystywany jest przez niektórych kierowców jako nieformalny parking. W tym miejscu przeprowadzimy prace rozbiórkowe, usuniemy tą utwardzoną nawierzchnię. Łącznie zniknie ponad 170 metrów kwadratowych zabruku. W to miejsce pojawi się ziemia urodzajna oraz nowe nasadzenia. Posadzimy drzewa, ponad 200 sztuk krzewów róż, kilkaset bylin i rośliny cebulowe. Tak, aby to miejsce było atrakcyjne przez większą część roku, od wiosny aż do późnej jesieni.
1: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz mówić będziemy o 24. Festiwalu Kabaretów. Zostań gwiazdą kabaretu. Dziś ze mną w studio przy 27 grudnia.
11: Witam. Krzysztof Deszczyński.
1: To wydarzenie 12 czerwca.
11: To jest wydarzenie, które będzie składało się z dwóch dni, 12 i 13 czerwca. 12 czerwca jest koncert konkursowy. Już zamknęliśmy przyjmowanie kandydatów i piosenek do konkursu.
1: Ile wpłynęło?
11: Wpłynęło 29 piosenek. Teraz wielkie jury, czyli Krzysztof Dębski i Jan Wołek walczą o to, żeby wprowadzić na koncert finałowy, który odbędzie się właśnie 12 czerwca w Poznaniu, w Teatrze Kortik, gdzie dołączy Andrzej Sikorowski do jury. No, mam nadzieję z 7-8 piosenek. Ja bym tak te 7-8 piosenek widział, ponieważ no naprawdę, proszę Państwa, wielkie gwiazdy polskiego kabaretu przysłały nam swoje piosenki. Kabaret chyba przysłał świetną piosenkę Maciek Kwiatkowski, grupa Rafała Kmity. Naprawdę są świetne piosenki z Poznania, Joasia Pilarska. Także ten koncert zapowiada się fantastycznie i zapraszam Państwa 12 na godzinę 18:30. Potem nastąpi wymiana publiczności i wejdzie na scenę Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem i usłyszycie Państwo 20 najlepszych, albo można powiedzieć 20 przebojów Andrzeja Sikorowskiego. Grupa pod wodą. To jest połączenie mentalne z Bogdanem Smoleniem, bo Bogdan Smoleń zakładał kabaret pod budą, zespół pod budą muzyczny właśnie stamtąd pochodzi. Coraz mniej już jest uczestników, ale po prostu taki jest świat, ponieważ no wszyscy stajemy się coraz bardziej starsi. I dla tych młodych właśnie między innymi jest ten konkurs. A następnego dnia, 13 czerwca o 19:00 też w Teatrze Kortik przedstawimy tych, którzy wygrali. Oni zaśpiewają po raz drugi w Poznaniu. Gwiazda Teatru Muzycznego w Poznaniu Marcin Januszkiewicz wystąpił w słynnym musicalu Teatru Muzycznego Kombinat z piosenkami Ciechowskiego. Tutaj będzie śpiewał piosenki Perfektu i Lady Punk. I zobaczycie Państwo, jak można inaczej, pięknie, aktorsko te piosenki pokazać. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Państwa na 24. Festiwal Kabaretów.
1: Można by powiedzieć, że 12 i 13 czerwca Poznań stanie się stolicą kabaretu.
11: No tak bym chciał. Przede wszystkim w tym roku piosenki kabaretowej, ponieważ no, jej jest coraz mniej. W ogóle kabaretu dobrego jest coraz mniej. Ten konkurs i ten festiwal w tym roku właśnie jest dlatego między innymi, żeby pokazać, że piosenka kabaretowa jest ważną częścią skeczu kabaretowego, czasami nawet puentą skeczu kabaretowego. Mamy w historii polskiego kabaretu mnóstwo fantastycznych piosenek kabaretowych.
1: Ten festiwal odbędzie się już po raz 24. starty. Powiedzmy, jakie były początki?
11: Och, proszę Państwa, początki były związane oczywiście z Bogdanem Smoleniem, ponieważ chcieliśmy razem z Bogdanem stworzyć coś, gdzie Bogdan mógłby się spotykać z młodymi kabaretami. Oni mogli posiedzieć z Bogdanem, pogadać na temat kabaretu, na temat sketchu, na temat monologu. I w 2002 roku założyliśmy Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Bogdan Smoleń został honorowym prezesem tego nowego tworu. Od czasu, kiedy Boguś niestety zmarł, to jest w grudniu 2016 roku, już pierwszy festiwal w 2017 dostał imię Bogdana Smolenia. Jego syn Bartek na scenie wręczał pierwszą nagrodę. Początki zawsze są trudne, ale przeżyliśmy już 24 lata i na przykład nasz poznański kabaret Czesław pierwszą swoją nagrodę uzyskał właśnie na festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu. Mieliśmy programy telewizyjne, często gościliśmy w radiu właśnie tym, którym teraz do Państwa mówię. Zatem jest to wydarzenie, które powinno i mam nadzieję, że jest wspierające polski kabaret, ponieważ nie tylko poznański, polski kabaret, ponieważ jest to konkurs i festiwal ogólnopolski.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: Krzysztof Deszczyński.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Ja także Państwu dziękuję i do zobaczenia.
1: Przypomnę, wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej, tym razem zagości w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź na poznańskich Jeżycach.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu magazynu poruszę sporo tematów z naszego miasta. Będzie m.in. o prawidłowej segregacji śmieci. Powiemy też o inwestycji w centrum Poznania. Bartosz Łukasiewicz, zaczynamy magazyn.
2: Kryminalny Poznań.
1: Policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania.
3: Według szacunków śledczych z tytułu nieodprowadzanego podatku Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 000 zł. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne nad sprawą przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych wymaganej akcyzy. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do ustalenia i wyśledzenia konkretnego transportu, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu e-papieros. 23 kwietnia policjanci zajmujący się tą tematyką wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań-Wilda na terenie Poznania dokonali zatrzymania dostawczego busa z Plandeką, w którym przemycano nieopodatkowany towar. Mundurowi w trakcie przeszukania pojazdu znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 tysięcy sztuk e-papierosów, które nie posiadały wymaganych prawem znaków akcyzy. Zatrzymano wówczas 19-latka, który przewoził nielegalny ładunek. Jak ustalili śledczy, w wyniku tego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości około 520 tysięcy złotych za przestępstwo paserstwa akcyzowego i współudziału w jego realizacji. Według kodeksu karnego karno-skarbowego grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat. Teraz goście w studio.
12: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypoczynek na obszarach leśnych, czy generalnie na terenach zielonych, jest bardzo dobry i właściwy, wskazany. Dobrze, że korzystamy z natury, natomiast my jako strażacy i zapewne tutaj koleżanki i koledzy leśnicy, także policjanci, szczególnie w tych okresach apelujemy o bezpieczeństwo, to zwracamy uwagę na to, by nawet jeśli korzystamy, wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz, korzystamy z jakichś terenów, których nie znamy, żeby mieć podstawowe zorientowanie. Strażacy często interweniują albo wtedy, kiedy mamy do czynienia z pożarem lasu, albo, jeśli mówimy o obszarach leśnych, albo jeśli człowiek zagubi się, bo wyszedł na dłuższy spacer. Umiejętność przemieszczania się w lesie, orientacja, umiejętność odczytywania ze słupków, które mamy w lasach, to w jakim miejscu jesteśmy i przekazanie tej informacji w momencie, kiedy już doszłoby do jakiegoś zagrożenia, czyli kiedy dzwonimy na numer alarmowy, zorientowanie się, gdzie jest słupek leśny, na którym jest jest numer, gdzie możemy powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i na tej podstawie służby nas odnajdą. To jest bardzo ważne i to jest takie, można powiedzieć, vademecum, czy taki podstawowy poradnik dla każdego, bo ważne jest, żeby mieć świadomość, jak nie doprowadzać do zagrożenia, ale czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkiem jakiegoś zagrożenia, no i teraz trzeba sobie poradzić, trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, powiadamiając służby, ale wiedząc też, co zrobić w takiej otwartej przestrzeni. A jeśli mówimy o ryzyku pożarowym, to tylko dodam, że pożar w otwartych przestrzeniach, także na terenach leśnych, przy sprzyjającym wietrze potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością około 20 km na godzinę, czasami 25. Dla porównania człowiek biegnie z prędkością około 15 km na godzinę, więc widzimy, że ten pożar może nas wyprzedzić. I w lasach, gdzie mamy drzewa właśnie iglaste, gdzie ten pożar może rozwijać się wierzchołkowo, bardzo szybko jest w stanie nas zaskoczyć, więc zwracajmy też uwagę, jak już jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy zagrożenie pożarowe i widzimy ogień, zwracajmy uwagę na wiatr, który w takich sytuacjach nie będzie nam pomagał i będzie nam utrudniał jakąś ewentualną ewakuację. Zwracamy się z apelem do wszystkich poznaniaków, poznanianek, ale także do wszystkich Wielkopolan, by dbać o własne bezpieczeństwo, by korzystać z uroku lasu, natury, z której bardzo często korzystamy, ale w taki sposób, by przeżyć ten czas bezpiecznie, z uśmiechem na twarzy i z satysfakcją, że spędziliśmy ten czas dobrze, no i właśnie bezpiecznie.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach, szczególnie teraz, gdy korzystamy z uroków natury. Czas na kolejny temat będzie o tym, jakie najczęściej błędy popełniamy podczas wyrzucania śmieci.
13: Tych rzeczy jest, czy takich odpadów, które trafiają w niewłaściwe miejsce, no może być pewnie kilkanaście. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Najczęściej, myślę, pojawiają się błędy przy takich frakcjach jak szkło. Tutaj musimy pamiętać, że do zielonego pojemnika, czy do zielonego worka możemy wrzucać jedynie szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, ewentualnie szklane opakowania po kosmetykach, a niestety bardzo, bardzo często trafiają tam na przykład produkty ceramiczne z jakichś kamionek, glinek i tak dalej, czyli talerze, kubki potłuczone, niestety wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Tak samo w przypadku szklanek. No, są to materiały wykonane z zupełnie innego rodzaju szkła, który potem po prostu w procesie przetwarzania topi się przy innych temperaturach. W związku z tym przetworzenie tego szkła i wykorzystanie ponownie może przysparzać kłopotów, bo taki potłuczony talerz będzie powodował, że powstająca na nowo butelka lub słoik mogą po prostu pękać, będą miały wady. Nie wszyscy, nie zawsze pamiętają o tym, czy wiedzą o tym, że na przykład takie kartoniki po mleku czy sokach, tak zwane tetrapaki, wrzucamy do żółtego pojemnika. One z pozoru wyglądają na papierowe, ale w środku jest folia aluminiowa, która powoduje, że są szczelne i nieprzeciekające. W związku z tym musimy pamiętać, że takie tetrapaki trafiają do żółtego, a nie do niebieskiego pojemnika na papier. Cóż więcej, papier to też taki przypadek, który może nas przysporzyć czasami paru kłopotów. Zdarza się, że wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub niebieskiego worka na przykład zużyte chusteczki higieniczne albo takie ręczniki kuchenne papierowe. No niestety nie można tego robić. To są też odpady, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, a ta frakcja papierowa musi być czysta, sucha. Jeżeli mamy pudełko po pizzy, to też zwróćmy uwagę, czy ono jest suche i czyste i możemy je rzeczywiście wrzucić do niebieskiego pojemnika, bo jeżeli jest zatłuszczone, no to już trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Jest tego trochę, dlatego też 2 lata temu uruchomiliśmy słownik odpadowy, który trochę ma pomagać, ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie w tym niełatwym odpadowym świecie, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jaki sposób pewien odpad potraktować, to zapraszam na stronę Wszystko o Odpadach, tam jest ten słowniczek, który podpowiada, jak z danym odpadem postąpić.
1: Ja bym chciał zapytać jeszcze o pojemnik na odpady bio, brązowy pojemnik, przypomnę. Wrzucamy tam wszystkie obierki, takie właśnie tutaj resztki. Wrzucamy to w folii, w workach, czy nie możemy tego wrzucać w folii?
13: Ukuliśmy takie hasło, że bio lubi luz. Tego się trzymamy, wrzucamy je luzem. Absolutnie nie wrzucamy w workach foliowych, bo to bardzo potem szkodzi w uzyskaniu odpowiedniej struktury i odpowiedniej konsystencji jakości kompostu, który powstaje z tych bioodpadów. Czasami, jeżeli to już jest naprawdę konieczne, no można wrzucić w worku papierowym, chociaż też tego nie zalecamy, ponieważ bardzo często ten worek papierowy jest też dość szeroko traktowany. Zdarzały się na przykład takie sytuacje, w których mieszkańcy wyrzucali bioodpady w torebkach takich prezentowych. To jest jest papier lakierowany, także pokrywany folią. W związku z tym, no znowu te elementy mikroplastiku trafiają do kompostu, a chyba, no szczególnie osoby, które na przykład mają ogrody działkowe, myślę, że doskonale wiedzą, że jednak ten mikroplastik to zło, którego nie powinniśmy w kompoście widzieć. Także absolutnie bioodpady wrzucamy luzem. Najlepiej to wykonywać pewnie z wykorzystaniem jakiegoś wiaderka, pojemnika. No, oczywiście pojawia się argument, że to są takie odpady, które mogą nieprzyjemnie pachnieć po jakimś czasie w domu. Tak, to prawda. No, zmuszają po prostu do częstszych wizyt w altanie śmietnikowej, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby po prostu trzymać je w pojemniku. No, tym bardziej, że to jest taka frakcja, która jest dość wilgotna i często zbiera się jakiś płyn w takim pojemniku. No, woreczek, czy nawet worek foliowy grubszy pewnie mógłby tego nie wytrzymać. No, a poza tym, tak jak mówię, musimy wrzucić je luzem, więc trzeba by było z tego worka bioodpady wysypać. Co wrzucamy do brązowego pojemnika? Jedna z koleżanek w naszym oddziale wpadła na świetny pomysł, by określać to najprościej jak się da. Bioodpady są wegetariańskie. Wszystko, co jest roślinne, w czym nie ma tłuszczu zwierzęcego, co nie ma zwierzęcego pochodzenia, może trafić do brązowego pojemnika, czyli krótko mówiąc, to, co wyrosło z ziemi, może tam potem wylądować, o ile właśnie nie zostało jakoś dodatkowo doprawione majonezem, masłem, olejem, jakimś zwierzęcym. Jest w tym jeden jedyny wyjątek i to są skorupki od jajek. Te, choć są pochodzenia zwierzęcego, możemy wrzucić do brązowego pojemnika. One są świetnym składnikiem potem kompostu, mają bardzo bogaty skład, fosfory, które później będą bardzo, bardzo dobrze sprawowały się w kompoście jako nawóz dla roślin.
7: Albo do naszego ogródka.
13: Dokładnie, oczywiście, bo też z tym biokompostem, czy kompostem, który powstaje w naszej biokompostowni, jest tak, że każdy mieszkaniec przysłuża się do tego, żeby ten kompost powstawał, tworząc i wyrzucając później bioodpady i ma też prawo do tego kompostu.
2: Eko Poznań.
13: Na każdym gratowisku poznańskim. Po prostu możemy jechać, załadować sobie taki kompost, nie płacić dodatkowo za jakąś ziemię, którą kupujemy w marketach, tylko skorzystać z tego, co dała nam natura i co sami żeśmy stworzyli, wyrzucając bioodpady.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie można właśnie znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak segregować, jak właśnie w odpowiedni sposób pozbywać się odpadów.
13: Zapraszamy na stronę Wszystko o Odpadach, tam informujemy na bieżąco, ale i też właśnie zamieszczamy takie informacje podstawowe dotyczące selektywnej zbiórki. Zapraszam i zachęcam do korzystania z aplikacji Smart City Poznań, która poza wieloma innymi jeszcze aspektami ma także moduł odpadowy, w którym możemy sprawdzać harmonogramy odbioru odpadów, harmonogram gratowozu i podstawowe informacje związane z selektywną zbiórką odpadów. No i na wszystkie pikniki, eventy miejskie, na których też my tworzymy, otwieramy swoje stoisko edukacyjne, gdzie rozmawiamy z mieszkańcami o tym, w jaki sposób prawidłowo, selektywnie zbierać odpady.
1: O tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
13: Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję również, dziękuję panu i dziękuję państwu.
1: Czas na ścisłe centrum Poznania.
14: Aktualnie na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, który jest w centrum miasta, trwają prace związane z remontem fontanny charakterystycznej dla tego miejsca. Te prace są już na ukończeniu. Do tej pory wykonawca zrealizował już prace instalacyjne, kluczowe, jeśli chodzi o poprawne działanie tej fontanny. Dużo działo się w podziemnej komorze technicznej, bo to tam wyremontowano pompy i armaturę sterującą tą wodną atrakcją. Przeprowadzono więc prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. A do wykonania pozostały jeszcze prace na zewnątrz. Niecka wyłożona została nowymi granitowymi płytami i wykonawca zrealizuje jeszcze roboty w zakresie jej dna, ale też dotyczące nawierzchni wokół fontanny. Dobiega również końca remont betonowego mostku. Po zakończeniu tych prac budowlanych przeprowadzony zostanie niezbędny rozruch technologiczny, bo jego celem będzie sprawdzenie poprawności działania tej instalacji. Zależy nam na tym, by tego lata naprawiona już fontanna znów dawała ochłodę w upalne dni na skwerze.
1: Informowała Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz podróż poznańskim tramwajem. Co jakiś czas można usłyszeć różne komunikaty.
15: Nikt nie chce być potrącanym przez cudzy bagaż. Warto zdjąć plecak i jeździć z kulturą.
16: Staramy się od już wielu lat promować takie prospołeczne zasady w komunikacji miejskiej. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Staramy się przypominać o tym, żebyśmy wzajemnie siebie szanowali, ale żebyśmy też respektowali prawa innych osób do tego, żeby mogły zająć to miejsce, które jest dla nich przeznaczone. W pojazdach mamy wyznaczone miejsca, one są oznaczone z reguły takim niebieskim malunkiem na podłodze i są oznaczone też piktogramem na szybie. To są miejsca wskazane, w których możemy ustawić wózek dziecięcy. Bywa tak, że czasami jesteśmy roztargnieni, rozmawiamy przez telefon albo jesteśmy w pośpiechu i nie zauważymy, że po prostu stoimy na takim miejscu, które jest przeznaczone właśnie dla wybranych grup osób, bo to nie tylko chodzi o rodziców, którzy akurat podróżują z dzieckiem i korzystają z wózka dziecięcego. To także chodzi o wózek dla osoby z niepełnosprawnością, ale także z takiego miejsca może skorzystać osoba z rowerem. Oczywiście tu obowiązuje kolejność zajmowania tego wyznaczonego miejsca. W pierwszej kolejności to miejsce jest przeznaczone dla osób z wózkiem, dla osoby z niepełnosprawnością. W drugiej kolejności dla wózka dziecięcego, w trzeciej dla osoby, która chce przewozić rower. Także jeżeli to miejsce akurat jest zajęte przez wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki, no to rowerzysta z takiego miejsca skorzystać nie może. Też mogą być takie sytuacje, że akurat przewozimy rower, a na danym przystanku akurat wsiada osoba na wózku inwalidzkim. Wtedy jesteśmy zobowiązani jako właściciel roweru, no niestety to miejsce opuścić. Jeżeli nie mamy innego miejsca w danym pojeździe, takiego wytypowanego, gdzie możemy bezpiecznie rower przewieźć, no niestety musimy z tego pojazdu wysiąść. Tak to wygląda. Obowiązuje tutaj kolejność zajmowania tych miejsc. No a my staramy się cały czas przypominać o tym, żeby zwracać uwagę na to, że jeżeli na takim miejscu stoimy, no to możemy blokować je osobie, dla której to miejsce jest bardziej potrzebne i dla której jest ono wyznaczone, przeznaczone. To jest jeden z wielu komunikatów, które możemy usłyszeć w komunikacji miejskiej w Poznaniu i nie tylko. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze trzymać się, czy to poręczy, czy to uchwytu, czy to tych rurek, które znajdują się w pojazdach, tak żebyśmy zawsze stabilnie mogli podróżować w pojeździe.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Została ostatnia reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
11: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę, tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
10: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
11: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków, w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać, zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna, będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
12: Jest analitka Poznańskie Inwestycje Miejskie.
13: To co? Stało się? Udało się?
12: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko

0: ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej, co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
1: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
0: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
1: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie.
0: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, znaczy po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie. Duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
1: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, Nieckę, a co pod nami?
0: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
1: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
0: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj i na pewno niczyj, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
1: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
0: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są

0: już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
1: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się, że do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
2: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
1: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na innych, na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
2: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
1: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
2: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
1: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych. I oczywiście jako miasto mamy baseny na Przytarmach Maltańskich, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach w różnym układzie, nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
2: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. W naszym magazynie czas na kolejny temat. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
3: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żeby się mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
2: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
3: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
2: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studio, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie. Szczegóły za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył nabór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
5: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
2: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
5: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze, mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze, być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze, więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
2: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
5: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków, pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego. A więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
2: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
5: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wyszukiwarce wpisać Poznański Budżet Obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie Budżetu Obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach Budżetu Obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie Budżetu Obywatelskiego. Kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek. To można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić. I wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
2: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
6: Piotr Kończal, Cały Poznań Ukulele.
2: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością, bo wiem, z czym to się je. Widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
6: Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
2: Dekada to sporo czasu.
6: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
2: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
6: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to był taki bardzo, pierwsza edycja była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty. Ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, coraz więcej. Potem to już tak się zbudowało pięknie, taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na Całe Poznań Ukulele.
2: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
6: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy pozaukulelowe z projektem Uku w Operze, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli ukulele Bobojsi, wracają do nas. Deadman's Yuk. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty. bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
2: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
6: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe wojery przede wszystkim z nami znowu i senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
2: To tak po kolei, 4 startujecie.
6: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w 4 wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia. Potem zaczynają się koncerty. Wieczorem wszystko klubowo. W piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w 4 jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca. Jak co roku tradycyjnie godzina 12 wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele. Potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia, po 18 ostatni wykończy, czyli Uku w operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
2: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
6: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań Ukulele 10 po raz ostatni. I o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Piotr Kończal. Całe Poznań Ukulele.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję.
2: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie...
7: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
2: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
7: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, może uzyskać od miasta no ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie comiesięczne stypendium. Co jest ważne, na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na poznańskiej uczelni. Czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
2: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
7: My tutaj na stronie Miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl/studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, no można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 20 15 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
2: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
7: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
2: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
8: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przez sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeżeli niestety będą opady deszczu, to prace będą przekładane.
2: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, witam pięknie i zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania coś dla tych, którzy chcą pomagać innym. Przed nami trzecie Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego. Rusza nabór zgłoszeń.
9: Miasto Poznań po raz trzeci zaprasza do udziału w Poznańskim Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzeniu, które odbędzie się 25 maja w przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Droga Dębińska 21. Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Forum jest przestrzenią do tego, aby zarówno przedstawicielki, jak i przedstawiciele szkolnych forum wolontariatu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poznały ciekawe informacje oraz dobre praktyki związane z wolontariatem. W trakcie forum osoby uczestniczące będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących na przykład pierwszej pomocy, czy w warsztatach dotyczących promocji działań wolontariackich. Będą mogły także poznać inne szkolne forumy wolontariatu, a także ich dobre praktyki oraz m.in. poznać instytucje i organizacje, które poszukują osób wolontariackich w wieku szkolnym. Nabór zgłoszeń do forum odbywa się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie poznań.pl/wolontariat.
2: Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja. Czas na poznańskie Jeżyce będzie o kolejnej inwestycji, mówi Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
10: Na ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego prowadzone są prace związane z odbrukami. Pojawiają się tam też nowe nasadzenia, a co za tym idzie, poprawią się warunki dla istniejących drzew. Te same prace także pojawią się na fragmencie na małym kawałku ulicy Dąbrowskiego na wysokości skweru Trzech Tramwajarek. Te prace rozpoczną się już w ten weekend. Ich celem jest oczywiście zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawa warunków dla istniejącej zieleni. W ramach pracy przewidziano usunięcie fragmentów nawierzchni z kostki betonowej. Tak jak wspomniałem, równolegle prowadzone będą prace związane z nowymi nasadzeniami. Na ulicy Mickiewicza pojawi się nowe drzewo, będzie to lipa drobnolistna i ponad 200 krzewów róż. Na ulicy Dąbrowskiego z kolei również pojawi się nowe drzewo, a także 80 róż.
2: A jeszcze tylko dodam, że koszt pracy łącznie z późniejszą pielęgnacją to ponad 106 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z wpływów ze strefy płatnego parkowania. Wiosna to taki czas, gdy dzieje się w przyrodzie i to bardzo.
11: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i Później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
2: One są podobne, te dźwięki?
11: Ja myślę, że nie tyle, że są podobne, bo one są bardzo specyficzne dla każdego gatunku, ale kiedy znajdujemy się w parku, czy właśnie w takim miejscu, gdzie otacza nas przyroda, to często nawet nie myślimy, czy to ptak, czy to płaz, czy to może wreszcie jakieś prostoskrzydłe pasikoniki, koniki polne, więc warto te dźwięki znać i przyglądać się, wyszukiwać tak naprawdę, co to za zwierzę śpiewa, no bo wtedy nasz pobyt, że tak powiem, w przyrodzie będzie na pewno taki pełniejszy, bogatszy.
2: Dzieje się w przyrodzie, dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
11: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku, w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi. No i też tutaj zachęcamy już od wielu lat władze Poznania, żeby takie miejsca wskazywać, żeby też mieszkańcy mieli świadomość, że w pewnych miejscach po prostu trzeba uważać.
2: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
11: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
2: Nie ma się czego bać.
11: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom.
2: Absolutnie nie dotykać, nie przeszkadzać.
11: Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne. Chociaż z drugiej strony, kiedy no widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
2: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
11: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze. Następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tę materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia, żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
11: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
2: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
11: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
2: Inwazyjne.
11: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzinnym gatunkom.
2: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję.
2: Niezmiennie słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Kultura. Przeniesiemy się na poznańskie rataje, bo tam
12: znajdują się ratajskie domy kultury. Rataje kulturą stoją. Izabela Kurzawska, kierownik Domu Kultury Poland 100 w Poznaniu. Dom Kultury Poland 100 należy do licznych domów kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Młodych w Poznaniu. Mamy na ratajach dużo placówek, dużo domów kultury, których działalność rozpoczyna się od już wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Z naszej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej mogą korzystać dzieci już nawet w wieku przedszkolnym wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami, ale później i przedszkolaki, i dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe, po seniorów, gdzie grupa seniorów jest bardzo liczna. Wszystkie domy kultury mają stronę internetową, prowadzą również Facebooka. Można tam złożyć zapytanie. Wszystkie placówki również działają od samego rana do późnych godzin popołudniowych. Można zadzwonić, napisać napisać maila albo po prostu przypadkiem po drodze wstąpić i zapytać.
2: A takie najbardziej oblegane zajęcia, bezpłatne zajęcia w Domu Kultury?
12: Akurat u nas bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty. Warsztaty kreatywne dla dzieci zatytułowane Polankowe Coś, bo Polankowe Coś jest tym cosiem, który przyciąga, który zawsze jest niespodzianką, którego tak do końca nie wiadomo, z czym to się je i czego będzie dotyczyć, a skupia największą jakby gromadę dzieciaków.
2: A to wszystko, przypomnę, na poznańskich ratajach. A teraz coś dla miłośników historii, a zarazem dla tych, którzy uwielbiają kolej.
13: Wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda. Natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
2: Mówił Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W magazynie Mam Coś Jeszcze dla Seniorów. Miasto Poznań wspiera aktywność osób w dojrzałym wieku. Rusza nabór do kolejnej edycji projektu Poznańska Akademia Wolontariatu Senioralnego, skierowanego do tych, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie lokalnej społeczności. Nabór już ruszył, zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Wystarczy wypełnić online formularz znajdujący się na stronie Stowarzyszenia Creo.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty. Wybrałem się w okolice Warty.
14: Znajdujemy się na mostach berdechowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
2: I jakie są reakcje poznaniaków?
14: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
2: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
14: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
2: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
14: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
2: No może pomogę?
14: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
2: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
14: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
2: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map?
14: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
2: To jest tylko wersja papierowa?
14: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
15: Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej.
2: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
15: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
2: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
15: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, na Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
2: A ile pan dziennie robi kilometrów?
15: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
16: Przysińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
17: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
16: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
2: Dlaczego akurat to miejsce?
16: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
17: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
18: O, dziękuję bardzo.
16: Proszę bardzo.
2: Przydaje się?
18: Na pewno warto odkrywać miasto.
2: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
18: Od niedawna.
17: Proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
2: Przydaje się taka mapa właśnie?
19: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
20: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
2: Będzie pan poznawał Poznań.
20: Tak jest, jak najbardziej.
19: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
21: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
2: Ale widzę, że państwo na rowerach, tak?
21: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
2: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
21: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
22: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, a to tam jedziemy.
21: Także najwięcej tutaj jeździmy.
22: Tam nawet na pewną stronę.
2: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
22: No muszą
21: tak,
22: być.
21: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
2: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
21: No my tak po 15.
22: Jak jeździmy tam? 4-5 razy. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
21: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
22: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
21: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
2: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
23: no,
2: pan
23: pod... No mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
2: Nie przydaje się taka mapa?
23: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
17: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
24: Paseczki.
17: I odblaski. Możesz być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
24: Trzymacie? Nie. Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
2: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
24: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
2: A co to daje taka jazda po mieście?
24: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę.
2: Jest super?
24: Tak. Swoboda przede wszystkim. Nie stoimy w korkach. Nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
2: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
24: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
17: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
25: No jestem za tym jak najbardziej.
2: Jeździ pan po Poznaniu?
25: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
2: Gdzie na przykład?
25: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
2: A co daje jazda na rowerze?
0: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
2: Taka mapa pomaga, tak?
1: No, na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
2: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Zmieniamy temat. Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
3: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
2: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
2: W jaki sposób poznaniacy, wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
3: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać. Czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci. W tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy. Zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
2: Teraz zabiorę was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
5: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie Gminy Czerwonak i Miasta Poznania. Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwen Mariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
2: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
5: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Aquen Marina w Czerwonaku.
2: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie. Jak Warszawa to, w maju, gdy kwitną bzy.
1: A jak tańczyć to?
2: Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym na początek zajrzymy w okolice Poznania. Mundurowi zatrzymali 44-latka, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu.
8: Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
7: A co później? A później o kolejnej propozycji dla poznańskich seniorów. W programie powiemy też o inwestycji na bułgarskiej. Na tym nie koniec. Zaprosimy też na wyjątkowe targi w naszym mieście. Zostańcie ze mną, bo to wszystko w tym wydaniu. Zapraszam.
9: Kryminalne Wielkopolskie.
7: Zaczynamy pierwszy temat. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
8: Policjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie, patrolując ulicę swojego miasta, zwrócili uwagę na kierującego skuterem, który poruszał się chodnikiem w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej. Mundurowi podjęli interwencję w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym. Jak się szybko okazało, była to dopiero zapowiedź poważniejszych konsekwencji. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych wyszło na jaw, że 44-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tym samym świadomie złamał decyzję sądu, wsiadając za kierownicę skutera. Pojazd, którym się poruszał, również nie powinien znajdować się w ruchu. Nie posiadał bowiem on aktualnych badań technicznych. Ten mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Już następnego dnia stanął przed sądem, który zdecydował o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym. Jest to szczególna procedura przewidziana w polskim prawie, stosowana wobec sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Pozwala na szybkie przeprowadzenie postępowania. Podejrzany wówczas trafia przed sąd w ciągu maksymalnie 48 godzin od zatrzymania, a wyrok zapada niezwłocznie, często jeszcze tego samego dnia. Celem tego postępowania jest zdecydowana i natychmiastowa reakcja wymiaru sprawiedliwości. W tym konkretnym przypadku sąd nie miał wątpliwości co do winy 44-latka. Mężczyzna usłyszał wyrok 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, ponowny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty łącznie 10 tysięcy złotych grzywny. Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy taki przypadek łamania zakazu spotka się ze stanowczą reakcją służb, a także sądu. Wobec powyższego apelujemy do kierowców o odpowiedzialność i respektowanie obowiązujących przepisów. Decyzje sądu nie są sugestią, są obowiązkiem. Ich ignorowanie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych, a także stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
7: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat, a w zasadzie będzie to dłuższa rozmowa dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu. Zagościła
10: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

0: działać niż leczyć.
1: Wkrótce.
0: I przed nami jeszcze 3 spotkania. Najbliższe 15 maja z panią seksuolożką, która opowie o dość wstydliwym temacie, o temacie, który jest owianym pewnym tabu, czyli właśnie o strefie intymnej osób po 60 roku życia. Pani seksuolog opowie o menopauzie. Co robić, aby zbliżenia intymne po 60 roku życia były dalej przyjemne? I dlaczego w ogóle warto dbać o bliskie relacje? Z panią seksuolożką już kiedyś mieliśmy współpracę i mogę zagwarantować, że jest to przecudowna osoba, która bez zbędnych śmiechów, bez jakichś metafor, bez udziwnień opowiada po prostu o strefie intymnej, jak sobie z nią radzić, jak w ogóle rozmawiać właśnie o swoich potrzebach. Wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posumie. Zapisy dalej są. Można do nas dzwonić na numer telefonu 618423509. Lista wciąż jest otwarta. Spotkania są bezpłatne. I tutaj od razu zaznaczę, że w razie czego to nie są spotkania 1-1 z lekarzem. To są spotkania odbywające się w formie wykładów i na sam koniec można zadać prywatnie, jak ktoś na przykład wstydzi się, nie chce na forum zadawać pewnego pytania, może podejść do pani seksuolog, czy w przyszłości jeszcze do kardiologa i neurologa i zadać jakieś pytanie. Zawsze jest przewidziane takie 10 minut na indywidualne rozmowy, a po samym jeszcze wykładzie można wziąć udział w bezpłatnych badaniach z pomiaru ciśnienia tętniczego, sprawdzenia swojej masy ciała, czy pomiaru glukozy. Można przyjść na te wykłady w formie po prostu słuchacza. Usiąść sobie i posłuchać, co tutaj pani seksuolożka ma do powiedzenia. Nie trzeba brać udziału takiego aktywnego, nie trzeba zadawać pytań, nie trzeba opowiadać o swojej osobie, o swoich potrzebach. Można po prostu wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, no i przede wszystkim, co ma do powiedzenia ekspertka na ten temat.
2: Jakie jeszcze spotkania w tym sezonie?
0: W czerwcu czekają nas 2 z kardiologiem i neurologiem. Tutaj od razu dodam, że w razie czego jest już lista rezerwowa na te spotkania, ale proszę się nie stresować. Warto się zapisywać, bo pokazały tutaj spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, że po prostu po drodze dużo osób rezygnuje i te osoby z listy rezerwowej mogą śmiało wejść do głównej listy, zwłaszcza, że wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posum. Jest to przestrzeń, która daje możliwości, że po prostu więcej osób się zmieści, więc warto się zapisywać, warto do nas dzwonić. My zapisujemy na listę rezerwową i w razie czego dajemy znać, jak się uda dostać na takie spotkania, zwłaszcza, że myślę, że takie rozmawianie o zdrowiu, o profilaktyce jest bardzo ważne.
2: Te spotkania, to zainteresowanie pokazuje chyba, że seniorzy to nie osoby, które siedzą przed telewizorem, jak to się mówi, z pilotem, tylko po prostu korzystają z życia też, chcą czegoś jeszcze.
0: Tak, jak mi pokazała ta praca, seniorzy to są niesamowicie aktywne osoby, które chcą zdobywać wiedzę. I taki stereotyp, że osoby właśnie senioralne, no tak jak właśnie pan powiedział, że siedzą w domu, nic nie robią, jest kompletnie nieprawdziwe. Seniorzy chcą zdobywać wiedzę, chcą pogłębiać tematy, które często są dla nich nowością. No właśnie, jak właśnie to spotkanie ze seksuolożką, gdzie dla osób senioralnych często to, jak wspominałam, jest temat tabu, temat, którego się wcześniej nie poruszano. I jak pokazują te spotkania, seniorzy chcą się dalej uczyć, bo na naukę nigdy nie jest za późno.
2: Od dawna pani pracuje w Centrum Inicjatyw Senioralnych?
0: Nie. Od 3 miesięcy, przyznam, i ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczona energią, witalnością seniorów poznańskich, seniorów i seniorek poznańskich, którzy po prostu przychodzą do Centrum Inicjatyw Senioralnych i chcą uczestniczyć w tym życiu miasta Poznań.
2: I to chyba tak napędza, tak? Do tej pracy.
0: Oj, bardzo. Seniorzy dają ogromną motywację do pracy, do chęci tworzenia czegoś nowego, wymyślania i pomocy właśnie osobom po 60 roku życia. Przede wszystkim nie bać się nas. Ja wiem, że w Centrum Inicjatyw Senioralnych pracuje też dużo młodych osób, ale naprawdę nie należy się nas przede wszystkim bać, stresować albo myśleć, że będzie się samemu, bo u nas także na dyżurach są zawsze wolontariuszki, seniorki. Niesamowicie ciepłe osoby z ogromnym serduchem i które zawsze po prostu służą też taką zwykłą rozmową, że można do nas przyjść, nawet jeżeli nie chce się uzyskać jakiejś konkretnej potrzeby, jakiejś konkretnej pomocy, po prostu przyjść, porozmawiać nawet z naszymi seniorkami, które, tak jak wspominałam, mają otwarte serce i zawsze chętnie z wszystkimi porozmawiają, więc nawet jeżeli jakiś senior, seniorka idzie miastem i spojrzy, ach, Mielżyńskiego, Centrum Inicjatyw Senioralnych, zajrzeć do nas chociaż na chwilkę, na minutę, zobaczyć, jak tam wyglądamy, jak wygląda nasz pokój informacyjny, który jest dostępny dla osób seniorskich, porozmawiać z naszymi wolontariuszkami i przekonać się, że to jest miejsce przyjazne seniorkom i seniorom.
2: No bo powiedzmy tak, każdy senior, każda seniorka powinna znać ten adres przy Mielżyńskiego.
0: Tak, i tak jak właśnie mówię, mimo że pracuję 3 miesiące, to odkryłam, jak miasto Poznań właśnie angażuje się w pomoc osobom seniorskim i naprawdę tej formy wsparcia, formy zaangażowania seniora jest niesamowicie dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fan sportu, fan teatru, fan kina, pomoc.

0: pomoc w zakresie zdrowia, w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego, form jest dużo.
1: A jeśli ktoś tego wszystkiego nie zapamiętał, to oczywiście odsyłamy na stronę internetową.
0: Tak, www.centrumis.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Zmieniamy temat.
1: W kalendarzu maja wielu z nas oczywiście spaceruje w różnych miejscach Poznania, ale też w okolicy. Bądźmy jednak ostrożni.
3: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedryzologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek.
2: Zwierzyniec w Poznaniu.
3: I tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskrońiec zwyczajny to jest relatywnie duży wąż. Samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami. Natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: A jeszcze tak a propos węży, występują oczywiście w całym kraju, ale Wielkopolska jest regionem szczególnie dla nich sprzyjającym. Doliny rzeczne, rozległe łąki, pola oraz jeziora i mokradła zapewniają ciepło i kryjówki, co tworzy idealne warunki dla gadów. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. Przy 27 grudnia 3 w Poznaniu zagościły
4: Wiktoria Balawender, organizatorka fifnych targów.
5: I Jagoda Zych, również organizatorka fifnych targów.
1: No to zdradziłyście, o co chodzi. Tak, tak, chodzi o targi, o fifne targi. Kiedy one?
4: 24 maja w Galerii Jezuitów.
5: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 18 i jest to niedziela. Lokalni twórcy zaprezentują wszelkiej maści rękodzieło i wyroby własnych rąk. Będzie to, tak jak już wspomnieliśmy, biżuteria, moda, ceramika, wszelkiego rodzaju rękodzieło, ale również myślę, że można powiedzieć, że pamiątki z Poznania i rzeczy charakterystyczne dla Poznania. Między innymi ceramika z motywami poznańskimi, która może posłużyć jako miły prezent dla miłośników miasta, albo jako pamiątka z naszego miasta.
1: Motywy poznańskie, nie zabraknie koziołków zapewne.
5: Jak najbardziej koziołki, poznańskie kamieniczki, ratusz, rogale marcińskie.
2: To warto wiedzieć.
4: Na pewno się też pojawią lokalni twórcy poznańscy. Teraz jest w sumie można powiedzieć na czasie idea Zero Waste i nasi wystawcy również podążają tą drogą, więc dla wszystkich miłośników drugiego obiegu i materiałów z odzysku również coś się znajdzie.
1: Ale samo miejsce, gdzie odbędą się targi, też wyjątkowe. Kto nie był, warto, żeby przyszedł.
4: Zdecydowanie zapraszamy do Galerii Jezuitów. Jest to w zabytkowym miejscu, a niedaleko Starego Rynku. Dosłownie 3 minuty na pieszo.
5: Przede wszystkim można spotkać lokalnych twórców. Rzeczy, których nie spotkamy w zwykłych sieciówkach i w galerii handlowej, tylko coś oryginalnego, wyjątkowego, robionego z sercem, czego nam trochę brakuje, myślę, we współczesnej produkcji masowej. I tak jak Wiktoria już powiedziała, sama Galeria Jezuitów, samo miejsce jest, ma wyjątkową atmosferę i jest warto odwiedzenia. I dla poznaniaków, którzy, jak zauważyłyśmy, dość mało znają to miejsce, ale również dla turystów, ponieważ jest to piękny kompleks klasztorny, XVII-wieczny. Naprawdę ta architektura jest taka wyjątkowa.
1: Targi odbędą się już po raz kolejny. Macie spore doświadczenie w organizacji, rozmawiacie z poznaniakami, poznaniankami, z tymi, którzy przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w tych targach. No właśnie, co jest takiego, co przyciąga tutaj na te targi?
4: W zasadzie to grupa odbiorców jest bardzo szeroka, bo zarówno młodzi, jak i starsi odwiedzają fifne targi, a mamy już nawet takich stałych bywalców.
5: Dokładnie. Każde targi, jeśli chodzi o wystawców i osoby odwiedzające, przyciągają i pulę już naszych stałych gości i zawsze widzimy też nowe twarze, co jest dla nas też budujące, bo widzimy, że warto robić to, co robimy i że takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu. Poznaniu.
1: Takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu. To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, gdzie, kiedy.
4: 24 maja w niedzielę od godziny 11 do 18 w Galerii u Jezuitów w Poznaniu.
1: A zapraszały na naszej antenie
4: Jagoda Zych i Wiktoria Balawender z Fifnych Targów Designu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękujemy.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo będzie się działo w naszym mieście w najbliższym czasie.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W Poznaniu odbędą się po raz drugi Targi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Protega. Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. Będzie można też wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
7: Jest to swego rodzaju pilotaż, ale cieszę się, że przy okazji właśnie Targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Jesteśmy organizatorem jako miasto, ale środki przekazało nam właśnie z programu oliocowego pani wojewoda, za co serdecznie dziękuję. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach.
2: To warto wiedzieć.
7: Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy. Bardzo dużo potrzebnej, praktycznej wiedzy. Zachęcam wszystkich. Bardzo potrzebne, moim zdaniem, to jest bardzo ważny element całego systemu tworzenia miasta odpornego, miasta bezpiecznego i miasta przygotowanego na kryzysy. I bardzo się cieszę, że właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich mogą spotkać się eksperci, mogą spotkać się samorządowcy, ale też mieszkańcy, którzy są zainteresowani tą tematyką, bo tak jak mówiłem, te szkolenia, o których prędzej wspominałem, też to były postulaty między innymi radnych osiedlowych, którzy wspominali mi o tym, że na pewno one będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i na to liczę. Będziemy wtedy też organizować je więcej, częściej i dla większej ilości uczestników, ale tak jak mówiłem też podczas konferencji, dla mnie Protega ma wymiar niezwykle praktyczny, bo to jest dla nas ważny głos, to jest dla nas bardzo istotny głos, aby wsłuchiwać się w głos ekspercki i ja z niecierpliwością czekam na rekomendacje i wnioski z tych dyskusji, które na Protezę będą podjęte, bo dla nas one są istotne, jeżeli chodzi o proces decyzyjny. W co inwestować w mieście, jakie składać wnioski o dofinansowanie między innymi w programie pani wojewody, czy w ogóle w jakim kierunku iść, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania w mieście, w bezpieczeństwo i w ochronę ludności. To jest proces, który też nie jest prosty. Trzeba sobie bardzo wyraźnie też powiedzieć i nie mówię tutaj o samorządzie konkretnie, ale generalnie o tym, że no przez wiele lat czuliśmy się bezpiecznie jako Polacy i z tego tytułu trochę zaniedbań niestety jest. I musimy teraz ponieść koszty i energię na to, aby inwestować w miejsca ukrycia, w miejsca doraźnego schronienia, w zależności od kategorii, czy też nawet schrony, chociaż tutaj pewnie byśmy bardziej szli w kierunku miejsc ukrycia, szczególnie. Ale oczywiście, że tak. Cały czas jesteśmy też w procesie rozmów z panią wojewodą o tym, czy chcielibyśmy, pewnie byśmy chcieli, ale w jaki sposób dalej prowadzić ten temat Wojewódzkie Centrum Bezpieczeństwa, które mogłoby nam skoordynować działania różnych służb w jednym miejscu. Temat też nie jest prosty, nie tylko ze względów finansowych, bo ja nawet osobiście rozmawiałem z panem ministrem Kierwińskim o tym i mamy tutaj takie zielone światło, żeby działać, żeby przygotowywać i jakąś tam deklarację ewentualnego wsparcia finansowego, kiedy będziemy na to gotowi, ale są różne głosy. Są różne głosy co do tego, gdzie takie centrum powinno być zlokalizowane, gdzie jest to miejsce optymalne też ze względów bezpieczeństwa, na ile te służby powinny być w jednym miejscu, na ile to powinno być miejsce, w którym one się po prostu integrują w ramach konkretnego zadania, w ramach konkretnej sytuacji kryzysowej, a na ile na stałe. Rozmawiamy o tym. Mam też tutaj, jestem też po takich wstępnych rozmowach i deklaracji współpracy, jeżeli to będzie taka potrzeba, jeżeli chodzi o teren Międzynarodowych Targach Poznańskich, bo o tym mówił prezydent Jaśkowiak, że być może byłoby to najlepsze miejsce. Dyskutujemy i tych inwestycji myślę w Poznaniu będzie jeszcze wiele. Nie będę już się powtarzał, jeżeli chodzi, bo rozmawialiśmy o tym przecież, że inwestujemy czy to na Politechnice, czy pod Teatrem Muzycznym. Mam taką nadzieję, że to się uda, bo to dopiero wyjdzie w trakcie aktualizacji projektu, ale że uda się to również pod nową halą lekkoatletyczną na Golęcinie. Mam takie głębokie poczucie, że zakres naszych działań jest bardzo szeroki. Tak jak mówiliśmy też przy okazji rozmowy o tych właśnie kwestiach, tych inwestycjach realizowanych, czy to na Politechnice, czy w Teatrze Muzycznym, no to są bardzo różne w zależności od miejsca i od możliwości ilości, od setek po tysiące osób. No oczywiście musimy inwestować w takie miejsca, gdzie tych ludzi może się schronić jak najwięcej, bo to wtedy robi pewną skalę. Z drugiej jednak strony, no my podjęliśmy, ja się podjąłem tego trudu, odkąd zostałem zastępcą prezydenta, aby wyznaczyć możliwie dużo miejsc w Poznaniu, które mogą być przystosowane do miejsca ukrycia, również takich na nawet kilkanaście, kilkadziesiąt osób w budynkach naszych komunalnych, czy w innych miejscach, bo to wtedy też na mapie dużo tych pinesek robi skalę, o którą nam chodzi. Więc to bardzo różnie we wszystkich tych zakresach rozmawiamy. Wspominałem o tym też Państwu, że podjęliśmy się takiego, nie chcę mówić wyzwania, bo te rozmowy są naprawdę bardzo na dużym poziomie otwartości, ale rozmawiamy też z kurią o tym, na ile różne pomieszczenia czy budynki parafialne, kościelne mogą być wykorzystane, bo tak jak mówiłem, uważam, że wiele osób wierzących w Poznaniu czy w innych miejscach w Polsce będzie chciało w momencie kryzysu schronić się właśnie w kościołach czy właśnie na terenach kościelnych, tak mówiąc ogólnie, bo często są podziemia niekoniecznie kościołów, ale na przykład budynków parafialnych. I spotkaliśmy się tu z dużą otwartością arcybiskupa, rozmawiałem z nim o tym osobiście i jestem za to też wdzięczny. Zespół pracuje, odwiedza po kolei parafie poznańskie i mam nadzieję, że też w wielu miejscach tam uda się przeprowadzić tego typu inwestycje.
8: Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupa MTP. Targi to będzie bardzo bogata oferta przedsiębiorców z Polski, głównie przedsiębiorców z Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele, wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów służących do ochrony ludności. Będą to na przykład również środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane i przygotowane na wypadek jakiegoś zagrożenia. Zagrożenia naturalnego, zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi, po prostu zagrożeniami, które się zewnętrznie pojawiają. To jest przygotowanie pewnie do jakichś niespokojnych czasów, ale bardzo istotne. No wiemy, że co roku nas pogoda zaskakuje, wiemy, że są powodzie, wiemy, że są zalania, wiemy, że są pożary lasów, wiemy, że ludźmi trzeba w takich sytuacjach się zaopiekować, więc zapewnić im jakieś schronienie i to jest przygotowanie. Myślę, że jest to dobry krok do tego, żeby spokojniej przez te trudne momenty przejść. To są targi dla każdego, bym powiedział. W dużej mierze są to targi dla biznesu, są to targi dla samorządów, są to targi dla administracji, są to targi dla służb, takich jak Straż Pożarna, Policja, ale są to też targi dla mieszkańców, więc można przyjść i zobaczyć, w jaki sposób przygotować swoje najbliższe otoczenie na wypadek jakichś zagrożeń. Będziemy też pokazywali, przedstawiając swoją ofertę, firmy, które mają schrony indywidualne, schrony przydomowe. Będą również szkolenia dla poznaniaków, na które się można zapisać w pierwszym dniu 20 maja o godzinie 17, więc tą bardzo dużą dawkę wiedzy można pozyskać.
9: Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Przed nami cały czas realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym roku 438 milionów tylko dla województwa wielkopolskiego. Jesteśmy w trakcie rozdzielania i podpisywania umów z gminami, z powiatami, ze strażą pożarną również na to, żeby właśnie wzmacniać się tą odporność naszego społeczeństwa. Oczywiście priorytetem jest obszar pierwszy, czyli budowanie miejsc ukrycia i schronienia. One nie powstaną na pewno w tym roku. To są plany, to są projekty, to są też jakieś remonty pomieszczeń, które gminy i powiaty już posiadają, ale to jest też budowanie magazynów, gdzie ten sprzęt, który też w ramach różnych obszarów jest kupowany dla gmin, agregaty czy zaopatrzenie dla Straży Pożarnej Państwowej. Także na to wszystko są środki i przekazywane gminom będą.
1: A powracając jeszcze do targów ochrony ludności i obrony cywilnej Protega, wydarzenie, przypomnę, zaplanowano 20 i 21 maja na MTP. W magazynie Komunikacja Miejska i Dobra Informacja.
10: Do Poznania docierają pierwsze autobusowo-drogowe z nowej dostawy. Maciej Kudlerek, MPK Poznań. To 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen. Mamy już 25 takich pojazdów, więc konsekwentnie rozwijamy flotę zeroemisyjną. To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie. Autobusy pojawią się na dniach w najbliższym czasie po zakończeniu niezbędnych przygotowań. Warto dodać, że zakup o wartości około 30 milionów złotych został w 100% sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Nowe autobusy zostały również wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację całopojazdową. Było o komunikacji miejskiej, a teraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
11: Chciałabym przedstawić raport chorób zakaźnych na kwiecień.
9: Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o grypę, mamy tych przypadków wykrytych metodą antygenową 562 w całym kwietniu. W porównaniu na przykład do stycznia mieliśmy tych przypadków 19 150, więc jest duży spadek. COVID 237 przypadków poprzez cały kwiecień 2026 w porównaniu do stycznia, gdzie było ich 1193, mamy również widoczny spadek. Wirus RSV tutaj dość wysoko, 2118 w kwietniu. W styczniu było tych przypadków na przykład 975, ale w marcu było już ich 4204. Krztusiec, kwiecień to 8 przypadków. W styczniu było ich 28, także widzimy lekki spadek. Borelioza, wysoko, 64 przypadki, jak również jeden przypadek zachorowań na neuroboreliozę w kwietniu. WZWA, kwiecień, 28 przypadków. W styczniu na przykład było ich 17. Ostatni raport to jest ospa wietrzna, 1016 przypadków. Marzec 911, luty 848, styczeń 1064. Także w kwietniu dość wysoko, 1016 przypadków.
1: To tyle, jeśli chodzi o Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Teraz kolejny temat, tym razem okolice Poznania.
11: Właścicielka zgłosiła kradzież swojego pojazdu Opla Zefiry, oznaczonego jako taksówka, podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia zaparkowanego auta znajdującego się na niestrzeżonym parkingu w jednej z pobliskich miejscowości, a następnie, działając z premedytacją, załadował pojazd na lawę, którą przyjechał na miejsce. Policjanci z Komisariatu Policji w Kórniku niezwłocznie podjęli czynności operacyjne w tej sprawie. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna udał się po kradzieży następnie do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód za pojazd, otrzymując około 400 zł. Skrupulatna analiza zebranych informacji, a także intensywna praca śledczych doprowadziła do wytypowania miejsca przebywania podejrzanego. Już 5 maja, czyli zaledwie 3 dni od zgłoszenia, 51-latek został zatrzymany na terenie gminy Kórnik przez tamtejszych policjantów. To jednak nie był koniec działań funkcjonariuszy. Jeszcze tego samego dnia kryminalni odnaleźli skradziony pojazd. Znajdował się on na wytypowanym wcześniej złomowisku. Auto było już jednak poważnie zniszczone i zdekompletowane, pozbawione kół oraz przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem pojazdu, za co kodeks karny przewiduje nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok 13,5 roku więzienia dla Leszka G. Według śledczych mężczyzna 6 lat temu celowo doprowadził do czołowego zderzenia pod Nowym Domyślem. Zginął kierowca drugiego auta, a pasażerka została ciężko ranna. Według prokuratury oskarżony świadomie zjechał na przeciwległy pas. W Poznaniu po raz drugi odbędą się targi ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. Przy okazji będzie można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.
7: Cieszę się, że przy okazji właśnie targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe.
12: Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. A na Łazarzu przy ulicy Chłodnej powstał nowy park kieszonkowy. Teren zmieniono w zieloną przestrzeń z alejkami, ławkami i leżakami. Są tam nowe nasadzenia, ścieżki, oświetlenie i monitoring. Park czeka jeszcze na formalne otwarcie dla mieszkańców. Dobre informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Pierwsze z 9 autobusów wodorowych mamy już w Poznaniu, mówi Maciej Szkudlarek z MPK.
13: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży.
12: Nowe autobusy zostały również wyposażone w systemy informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację. W powiecie gostyńskim zatrzymano 70-letniego kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. W trakcie kontroli mężczyzna dodatkowo chciał wręczyć policjantom łapówkę. Grozi mu teraz do 2 lat więzienia. Otrzymał też mandat w wysokości 3000 zł i 13 punktów karnych. Przenosimy się do Opalenicy. Tam pewien 19-latek odpowie za serię przestępstw. Śledczy zarzucają mu rozbój na dziecku i kradzież telefonu, handel narkotykami oraz oszustwa internetowe. Miał on też wyłudzić pieniądze przez fałszywe kredyty ratalne. Grozi mu do 20 lat więzienia. Policjanci z Poznania wykryli próbę wyłudzenia odszkodowania na rzekomo skradziony samochód. Właściciel zniknięcie pojazdu zgłosił w lutym. Okazało się, że kradzież upozorowano, a auto ukryto w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut oszustwa i próby wyłudzenia odszkodowania.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
7: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
1: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
7: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał.
2: To warto wiedzieć.
7: Ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna, będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
14: Jest analitka Poznańskie Inwestycje Miejskie.
1: To co? Stało się, udało się.
14: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popółczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
1: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
14: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne, zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać, właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
1: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie?
14: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i jej nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie. Duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
1: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, nieckę, a co pod nami?
14: Pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
1: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
14: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj i na pewno niczy, w sensie nieczynny, po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
1: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
14: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
15: Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się, że do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
1: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
15: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów. dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
1: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny...
15: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
15: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny na Przytermomaltańskim, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
2: Komunikacja miejska w Poznaniu.
1: Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
16: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
16: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
1: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witam pięknie i zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania coś dla tych, którzy chcą pomagać innym. Przed nami trzecie Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego.
2: To warto wiedzieć.
1: Rusza nabór zgłoszeń.
17: Miasto Poznań po raz trzeci zaprasza do udziału w Poznańskim Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzeniu, które odbędzie się 25 maja w przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Droga Dębińska 21. Krzysztof Napierała, kierownik Wydziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Forum jest przestrzenią do tego, aby zarówno przedstawicielki, jak i przedstawiciele szkolnych Forum Wolontariatu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poznały ciekawe informacje oraz dobre praktyki związane z wolontariatem. W trakcie forum osoby uczestniczące będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących na przykład pierwszej pomocy, czy w warsztatach dotyczących promocji działań wolontariackich. Będą mogły także poznać inne szkolne formy wolontariatu, a także ich dobre praktyki oraz między innymi poznać instytucje i organizacje, które poszukują osób wolontariackich w wieku szkolnym. Nabór zgłoszeń do forum odbywa się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie poznań.pl/wolontariat.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja. Czas na poznańskie Jeżyce. Będzie o kolejnej inwestycji, mówi Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
18: Na ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego prowadzone są prace związane z odbrukami. Pojawiają się tam też nowe nasadzenia, a co za tym idzie, poprawią się warunki dla istniejących drzew. Te same prace także pojawią się na fragmencie na małym kawałku ulicy Dąbrowskiego na wysokości skweru Trzech Tramwajarek. Te prace rozpoczną się już w ten weekend. Ich celem jest oczywiście zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawa warunków dla istniejącej zieleni. W ramach pracy przewidziano usunięcie fragmentów nawierzchni z kostki betonowej. Tak jak wspomniałem, równolegle prowadzone będą prace związane z nowymi nasadzeniami. Na ulicy Mickiewicza pojawi się nowe drzewo, będzie to lipa drobnolistna i ponad 200 krzewów róż. Na ulicy Dąbrowskiego z kolei również pojawi się nowe drzewo, a także 80 róż.
1: A jeszcze tylko dodam, że koszt pracy łącznie z późniejszą pielęgnacją to ponad 106 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
2: Zmieniamy temat.
1: Wiosna to taki czas, gdy dzieje się w przyrodzie i to bardzo.
3: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
1: One są podobne, te dźwięki?
3: Ja myślę, że nie tyle, że są podobne, bo one są bardzo specyficzne dla każdego gatunku, ale kiedy znajdujemy się w parku, czy właśnie w takim miejscu, gdzie otacza nas przyroda, to często nawet nie myślimy, czy to ptak, czy to płaz, czy to może wreszcie jakieś prostoskrzydłe, pasikoniki, koniki polne, więc warto te dźwięki znać i przyglądać się, wyszukiwać tak naprawdę, co to za zwierzę śpiewa, no bo wtedy nasz pobyt, że tak powiem, w przyrodzie będzie na pewno taki pełniejszy, bogatszy.
1: Dzieje się w przyrodzie, dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
3: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku, w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi. No i też tutaj zachęcamy już od wielu lat władze Poznania, żeby takie miejsca wskazywać, żeby też mieszkańcy mieli świadomość, że w pewnych miejscach po prostu trzeba uważać.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
3: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskie powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
3: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom.
1: Absolutnie nie dotykać, nie przeszkadzać.
3: Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne. Chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakąś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
3: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze. Następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tą materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają. Często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym w środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia, żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
3: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
3: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
3: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku, szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
3: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Niezmiennie słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Kultura. Przeniesiemy się na poznańskie rataje, bo tam
19: znajdują się ratajskie domy kultury. Rataje kulturą stoją. Izabela Kurzawska, kierownik Domu Kultury Poland 100 w Poznaniu. Dom Kultury Poland 100 należy do licznych domów kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Młodych w Poznaniu. Mamy na ratajach dużo placówek, dużo domów kultury, których działalność rozpoczyna się od już wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Z naszej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej mogą korzystać dzieci już nawet w wieku przedszkolnym wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami, ale później i przedszkolaki, i dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe, po seniorów, gdzie grupa seniorów jest bardzo liczna. Wszystkie domy kultury mają stronę internetową, prowadzą również Facebooka. Można tam złożyć zapytanie. Wszystkie placówki również działają od samego rana do późnych godzin popołudniowych. Można zadzwonić, napisać maila albo po prostu przypadkiem po drodze wstąpić i zapytać.
1: A takie najbardziej oblegane zajęcia, bezpłatne zajęcia w Domu Kultury?
19: Akurat u nas bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty. Warsztaty kreatywne dla dzieci zatytułowane Polankowe Coś, bo Polankowe Coś jest tym cosiem, który przyciąga, który zawsze jest niespodzianką, którego tak do końca nie wiadomo, z czym to się je i czego będzie dotyczyć, a skupia największą jakby gromadę dzieciaków.
1: A to wszystko, przypomnę, na poznańskich ratajach.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz coś dla miłośników historii, a zarazem dla tych, którzy uwielbiają kolej.
20: Wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda. Natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: Mówił Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W magazynie mam coś jeszcze dla seniorów. Miasto Poznań wspiera aktywność osób w dojrzałym wieku. Rusza nabór do kolejnej edycji projektu Poznańska Akademia Wolontariatu Senioralnego, skierowanego do tych, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie lokalnej społeczności. Nabór już ruszył, zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Wystarczy wypełnić online formularz znajdujący się na stronie Stowarzyszenia Creo.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Na początek tego wydania magazynu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie będzie o parkingu. Trzeba tam płacić i to nie mało.
2: O tym się mówi.
3: Na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 55, czyli przy nowych budynkach szpitalnych, a dokładnie za SOR-em. Dotychczas, czyli od momentu, kiedy ten SOR funkcjonuje i dwa pierwsze moduły funkcjonują przy właśnie tejże ulicy, tych opłat nie było, to już prawie niemal dwa lata. No w tym czasie przyglądaliśmy się tym ruchom samochodowym, temu, co się dzieje na terenie szpitala. No i nie były to dobre wnioski. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Okazywało się, że bardzo dużo samochodów próbowało wjechać na parking. Oczywiście w miarę możliwości wpuszczaliśmy wszystkich, zwłaszcza oczywiście tych, którzy potrzebowali dojechać na SOR. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tych miejsc parkingowych, które posiadamy, w zestawieniu z ilością samochodów, które próbują wjechać, trzeba było wymyślić jakąś strategię, która pozwoliłaby ten ruch przede wszystkim udrożnić, bo on rzeczywiście był niedrożny. Wjazd się korkował, pacjenci krążyli wokół szpitala szukając wolnych miejsc. To nie jest dobra strategia, żeby kierowcy czy pacjenci musieli tych miejsc szukać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wyznaczamy konkretny parking w konkretnym miejscu i wprowadzamy regulacje, ale z tym zaznaczeniem, że pierwszych 15 minut bezpłatnych, natomiast kolejne opłaty to 10 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut. Natomiast jako szpital, myśląc nad tą strategią, doszliśmy do wniosku, że musimy postawić właśnie w zestawieniu z dużą ilością samochodów, jest to niemal 700 samochodów, które próbują dziennie wjechać, z małą liczbą miejsc parkingowych. Najlepszą strategią jest rozwiązanie, które umożliwi rotacyjny ruch samochodowy wokół szpitala. To znaczy zakładamy, że pacjenci będą przyjeżdżać ze swoją rodziną czy z osobami, które mogłyby je podwieźć do szpitala, zostawić tam pacjenta, który dotrze do szpitala i po prostu odjechać, umożliwiając wjazd kolejnemu pacjentowi, bo niestety jest tak, że parkingi, one muszą być w rotacji, muszą być wolne, ponieważ będzie to umożliwiało wjazd kolejnym pacjentom. Jeśli one będą zajęte, to wówczas takiej możliwości nie będzie. Oczywiście nagłe przypadki, wszystkie wjazdy kojarzone z koniecznością wjechania będziemy rozpatrywali osobno. Natomiast pacjenci wjeżdżający, czy to na oddziały, czy w jakichś innych sprawach, będą wjeżdżać na parking właśnie ten, który zakładamy, że będzie ruchomy. Chcemy po prostu w ten sposób przede wszystkim zapewnić ten przepływ pacjentów, który jest oczywiście ogromny, biorąc pod uwagę to, że mamy SOR, że mamy dwa moduły, że będą kolejne moduły, bo już na przestrzeni 2026 roku i 2027 roku otwieramy kolejne trzy moduły. Niestety liczba miejsc parkingowych się nie zwiększy, ponieważ na tę chwilę nie ma takich możliwości. W tym momencie posiadamy 50 miejsc dla pacjentów, bo właśnie tą strefę wyznaczamy jako strefę dla pacjentów. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł uiścić taką opłatę, to będzie taka możliwość, ale właśnie założenie ze strony szpitala jest takie, żeby wspierać rotację, wspomagać tę liczbę, wielką liczbę samochodów, bo oczywiście my się nie dziwimy temu, że pacjenci przyjeżdżają samochodami czy z rodzinami, bo jakby czasami inna forma transportu jest niemożliwa. Natomiast właśnie będąc w takim miejscu, czyli posiadając niewielką liczbę miejsc parkingowych, duży napór pacjentów, dużą chęć podjechania pacjentów do szpitala, wydaje się, że takie rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
1: A skąd taka wysoka cena, taka opłata?
3: Wydaje się, że niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet być

0: szansę, by to zwiększyć? Bo to chyba główny problem.
1: Tak, to jest główny problem, natomiast rzeczywiście przyglądając się strategiom czy w ogóle miastom w Polsce, myślę, że każdy boryka się z takimi problemami, nie tylko szpitale, chociaż szpitale no, to jest wyjątkowa jednostka, która rzeczywiście w ciągu dnia, szczególnie duże szpitale, jest oblegana, dlatego ważna jest ta komunikacja, wszechstronna komunikacja. Znajdując się w centrum miasta, jest to rzeczywiście problematyczne i trzeba tych rozwiązań szukać. My szukamy takich, a nie innych. Mamy szansę, my myślimy o tym parkingu, natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście priorytetowo zajmujemy się tą infrastrukturą szpitalną. Niekiedy bywają takie niespodzianki, że dochodzą kolejne budynki w infrastrukturze szpitala. Jest to sytuacja często dynamiczna, dostajemy jakieś dofinansowanie większe i wtedy możemy myśleć o kolejnej infrastrukturze, które rzeczywiście traktujemy priorytetowo. Na tę chwilę możemy tym bardziej o takim podejściu do sprawy mówić, gdyż udostępniając kolejne 3 moduły, nie kończymy na nich i już wiemy, że będą kolejne. Dopiero wówczas, kiedy te moduły się pojawią, co jest dla nas rzeczywiście najważniejsze. Czekają nas te wszystkie przeprowadzki, w których będziemy te nasze oddziały szpitalne z różnych miejsc w Poznaniu przenosić. Dopiero wówczas będziemy mogli pomyśleć o tym, ile mamy miejsca i co możemy zrobić. Też ta taka konsolidacja, no jest to także pomyślane w kontekście w ogóle budowa tego szpitala. Była jej centralnym takim zamierzeniem było to, żeby skonsolidować te szpitale, ponieważ jesteśmy dzisiaj w 5 lokalizacjach. Jest to rzeczywiście utrudnienie. Chcemy być w jednym miejscu. No, ale jeśli chcemy być w jednym miejscu, to rzeczywiście musielibyśmy mieć niesamowicie wielkie przestrzenie, żeby móc zrobić rzeczywiście taką ilość parkingu, która byłaby po prostu wystarczająca. Wygląda to w ten sposób, że jak już wspominałem, jeśli zakończymy naszą budowę tego szpitala, infrastrukturę, wówczas będziemy wskazywać te miejsca. Również bierzemy pod uwagę możliwości dookoła szpitala. Szukamy tych rozwiązań. Natomiast no to wciąż jest jeszcze na etapach rozmów, na etapach refleksji, bo szpital będzie rozbudowywany jeszcze przez kilka lat. Dlatego to rozwiązanie, ono ma pomóc wesprzeć no, tą bardzo dużą ilość samochodów. Możemy mieć nadzieję i myśleć o tych parkingach, jednakże na tę chwilę wiemy i chcielibyśmy sugerować, żeby wjeżdżać do szpitala na chwilę i po prostu opuszczać to miejsce, dając szansę wjazdowi też innym pacjentom.
0: To jest szansa, że miejsca parkingowe mogą się zwiększyć?
1: Jest taka szansa, że one mogą się zwiększyć nawet o kilkaset, natomiast nadal nie możemy tego potwierdzić tak na pewno. Natomiast myślimy o tym i wydaje się rzeczywiście, że nawet jest jakaś perspektywa parkingu wielopoziomowego, natomiast nadal jest to na etapie refleksji i rozmów, natomiast nie mówimy nie. Zakładać jednak należy, moim zdaniem jednak, że nastawieniem najlepszym jest podjęcie w jakiś sposób możliwości tej strategii, którą teraz proponujemy. Chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała, będziemy się oczywiście temu przyglądać i zobaczymy, jak to będzie działało. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak na pewno sytuacja się poprawi w kontekście tego, co się działo dotychczas, bo rzeczywiście praca naszych pracowników gdzieś tam przy szlabanie, tych, którzy wpuszczają, jest ciężka. Odbywa się weryfikacja pacjentów, którzy trafiają na SOR. To są też trudne sprawy, nierzadko zahaczające o takie konteksty medyczne. W związku z tym my chcemy zarówno poprawić sytuację pacjentów, jak i naszych pracowników, którzy naprawdę wykonują ciężką pracę dzisiaj, ale też zadbać o infrastrukturę wewnątrz szpitala, ponieważ jak dobrze wiemy, i to też jest zrozumiałe, jeśli ktoś potrzebuje zaparkować, bo ma pacjenta nagłego, no to zaparkuje gdziekolwiek. Jednakże są też takie sytuacje, gdzie po prostu można znaleźć to miejsce. Ono nie jest miejscem do parkowania, ale z niego się korzysta. No oczywiście infrastruktura szpitala na tym nie zyskuje. Zieleń traci, tracimy zieleń, trawniki, tracimy takie miejsca, które powinny być zadbane, a jednak służą za parkingi i temu właśnie ma służyć usystematyzowanie tej sprawy.
0: A mam jeszcze takie pytanie. W nagłych przypadkach funkcjonowanie parkingu będzie elastyczne?
1: Tak, oczywiście. Kiedy pacjent wjeżdżający, czy to z kimś, czy sam, zauważy przed wjazdem tablicę, która będzie wyświetlała kolor czerwony, czyli w praktyce nie będzie wolnych miejsc na parkingu. Oczywiście jeśli będzie trzeba i pacjent jest pacjentem pilnym, który musi trafić na SOR natychmiast, wówczas taki domofon, który tam po prostu trzeba będzie uruchomić, przekazać tę wiadomość. Wtedy oczywiście elastycznie wpuszczamy takiego pacjenta, nie możemy ryzykować zdrowia pacjentów. Jak już wiedzie, wszystko zależy od tego, z kim

0: Przyjedzie oczywiście, bo jeśli zakładam, że pacjent w trybie nagłym przyjedzie raczej z inną osobą, taka osoba będzie mogła albo zaparkować i jeśli będzie miała ochotę, to wówczas uiści opłatę, a jeśli nie, to wyjedzie i na przykład będzie mogła poszukać miejsca gdzieś w pobliżu szpitala i wówczas wrócić do tej bliskiej osoby.
1: Kryminalny Poznań.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradli sklep znajdujący się przy ulicy Wojciechowskiego w Poznaniu.
3: Miała miejsce dostawa, podczas której pracownik odpowiedzialny za transport pozostawił jak zawsze towar w pojemnikach przed sklepem. Tym razem jednak na ten moment czekało dwóch mężczyzn. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tylko dostawca odjechał, jeden z nich wszedł do sklepu i zamknął za sobą drzwi, uniemożliwiając ewentualną interwencję pracownikom. W tym czasie drugi sprawca dostał się do pojemników zabezpieczonych na pelecie i wyjął dwa z nich. Jeden pozostawił na chodniku przed wejściem dla swojego wspólnika, a drugi zabrał osobiście i uciekł. Gdy ten zauważył, że jego partner uciekł z towarem, podniósł drugi pojemnik i również rzucił się do ucieczki. W skradzionych skrzyniach znajdował się alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ od razu przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i schwytania sprawców. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy szybko ustalili tożsamość obu złodziei. Pierwszy z nich, 47-latek, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania. Na terenie posesji zatrzymanego oraz w jego pojeździe policjanci odnaleźli oba pojemniki z logotypem pokrzywdzonego sklepu. Były one jednak już puste. Drugi ze sprawców, 36-latek, był dobrze znany policjantom w związku ze swoją bogatą kryminalną przeszłością. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia. U obu mężczyzn podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w postaci mefedronu. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował nawet połknąć foliowy woreczek z zawartością narkotyku, który miał zawieszony na łańcuszku. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy szybko udaremnili tę próbę. Obaj mieszkańcy Poznania usłyszeli zarzuty kradzieży towaru o łącznej wartości ponad 7,5 tysiąca złotych oraz posiadania przy sobie narkotyków. Przy czym w przypadku 36-latka oba te czyny popełnione zostały w warunkach recydywy, za co grozi mu teraz surowszy wymiar kary.
2: Podejrzani w tej sprawie odpowiedzą teraz przed sądem. A teraz o akcji Serce od Serca. Chodzi o szycie poduszek w kształcie serca dla kobiet po mastektomii. Gdzie takie akcje odbędą się w tym sezonie? Posłuchajcie.
4: W Poznaniu zapewne będzie to Cytadela między czerwcem a sierpniem, ale to jeszcze ustalamy termin. Na bieżąco również ustalamy kolejne terminy, będziemy o nich informować na naszej stronie facebookowej Ty ja My. Koleżanka prowadzi na bieżąco informacje, przekazuje, gdzie są kolejne szycia. Również informujemy się wzajemnie, już później grupami. Zazwyczaj ktoś się zgłasza i zaprasza innych.
2: A tak a propos poznańskiej Cytadeli, tamto szycie jest naprawdę wyjątkowe. W takich pięknych okolicznościach.
4: To jest już świecka tradycja, o którą wszyscy pytają, zabiegają. Większość osób nie wyobraża sobie Cytadeli i miesięcy wakacyjnych właśnie bez tego szycia. Tak, bardzo dużo osób się tam spotyka, przewija. Myślę, że każde warsztaty to jest kilkadziesiąt do 100 osób, które się przewijają tego dnia w trakcie warsztatów i wspierają to szycie. To jest niewątpliwie fenomen. Są osoby, które przyjeżdżają tam od lat, są osoby, które nigdy w życiu nie opuściły żadnych warsztatów. Też im bardzo za to dziękujemy. Dołączają cały czas nowe osoby. Stworzyła się już taka społeczność wokół tych warsztatów.
2: A co jeśli ktoś lubi szyć, ale jest nieśmiały i nie do końca chce wyjść z domu?
4: Są też takie szycia bardziej kameralne. Czasami są szycia z kołami gospodyń wiejskich, w klubach, w świetlicach wiejskich, gdzie na warsztaty przychodzi 7, 10, 15 osób. Zapraszam każdą osobę, śmiałą, nieśmiałą. Dla każdej znajdziemy takie zajęcie, w którym się odnajdzie, w którym będzie się realizować. Można szyć, można zaszywać, można pisać listy, można się odrobinę odsunąć i szyć sobie gdzieś na uboczu. Są takie zajęcia, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, czuje się potrzebne, czuje się częścią tego wydarzenia, natomiast atmosfera jest na tyle rodzinna, na tyle przyjacielska, że wszyscy wracają.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Justyna Maćkowiak-Szukalska, koordynator akcji Serce od Serca na terenie powiatu poznańskiego.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: Dodam, że akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie. Szczegóły za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
1: Mieszkańcy Poznania mają głos.
2: A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył nabór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
6: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy, mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
2: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
6: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze. Mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze, być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze, więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
2: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
6: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków. Pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego, jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w poznańskim budżecie obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego, a więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
2: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
6: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym w pierwszym rekordów się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu obywatelskiego. Kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek. To można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić. I wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
2: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta.
1: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
2: A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
7: Piotr Kończal, cały Poznań ukulele.
2: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
7: Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
2: Dekada to sporo czasu.
7: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
2: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
7: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna, opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty, ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, potem to już tak się zbudowało pięknie, taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
2: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
7: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy pozaukulelowe z projektem UQWP, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli ukulele Bobojsi, wracają do nas. Deadman's Yuk. PPNO już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNO też tworzymy nowy projekt Ukuparty, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy. Po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
2: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
7: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień. Mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet. Także i dzieciaki, no będą ukulelowe łajery przede wszystkim z nami znowu, i senioruki, i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
2: To tak po kolei. 4 startujecie.
7: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w czwartek wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia. Potem zaczynają się koncerty. Wieczorem wszystko klubowo. W piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia, po 18 ostatni, wykończyli Uku w operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
2: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
7: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań Ukulele 10 po raz ostatni i o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Piotr Kończal. Całe Poznań Ukulele.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
1: Z mikrofonem przez Poznań.
2: Teraz znajduję się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie?
8: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
2: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
8: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, może uzyskać od miasta ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie comiesięczne stypendium. Co jest ważne, na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na poznańskiej uczelni. Czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
2: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
8: My tutaj na stronie Miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl /studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, no można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 20 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
2: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
8: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
2: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
9: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeżeli niestety będą opady deszczu, to te prace będą przekładane.
2: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa nabór do 5. edycji nagrody Stukot 56. Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom poznańskiego czerwca 1956 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które przez swoje działania angażują się w obronie praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 22 maja. Szczegóły m.in. na stronie miasta.
1: Zmieniamy temat.
2: W programie teraz o 33. edycji konkursu Zielony Poznań.
10: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
2: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
10: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje upiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać od 4 maja do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres będzie podany na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
2: A jakie miejsca wygrały rok temu?
10: Najlepsze zielone miejsca, które wygrały rok temu, Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługowały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków.
2: Cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu.
10: Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienie tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32 edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33 edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fertlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fertlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce to jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe zielone oazy, Fertle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu. Czekają cenne nagrody.
2: A konkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania posiadających przydomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub z których korzysta więcej osób przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach czy punktach usługowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. A tymczasem pozostajemy w temacie zieleni. Teraz zabierzemy Was na ulicę Szpitalną w Poznaniu.
1: Co słychać w Twojej dzielnicy?
9: Na ulicy Szpitalnej trwają obecnie zmiany, których głównym celem jest zwiększenie ilości zieleni oraz uporządkowanie terenu. Prace toczą się w różnych miejscach na całej długości ulicy Szpitalnej. Na fragmencie od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej one prowadzą głównie do uzupełnienia zieleni. Tam, gdzie jest to możliwe, posadzimy drzewa. Tam, gdzie jest kolizja z infrastrukturą podziemną, będą posadzone krzewy. Kolejnym takim ważnym punktem będzie skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Szamarzewskiego w sąsiedztwie szpitala. W tym miejscu najważniejsza jest ochrona istniejącej zieleni. Zlikwidujemy część przedeptów. W ich miejsce wyznaczone zostaną czytelne ścieżki o naturalnej nawierzchni. W ich sąsiedztwie posadzona będzie roślinność cieniolubna i okrywowa. Największą zmianą będą prace przeprowadzone w rejonie skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego i Szpitalnej. Nasadzenia będą już na ulicy Dąbrowskiego. To tutaj znajduje się rozległy plac, który w przeszłości był zestawiony pawilonami, a teraz wykorzystywany jest przez niektórych kierowców jako nieformalny parking. W tym miejscu przeprowadzimy prace rozbiórkowe, usuniemy tą utwardzoną nawierzchnię, łącznie zniknie ponad 170 metrów kwadratowych zabruków. W to miejsce pojawi się ziemia urodzajna oraz nowe nasadzenia. Posadzimy drzewa, ponad 200 sztuk krzewów róż, kilkaset bylin i rośliny cebulowe, tak aby to miejsce było atrakcyjne przez większą część roku, od wiosny aż do późnej jesieni.
2: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz mówić będziemy o 24 Festiwalu Kabaretów Zostań Gwiazdą Kabaretu. Dziś ze mną w studio przy 27 grudnia.
11: Witam. Krzysztof Deszczyński.
2: To wydarzenie 12 czerwca.
11: To jest wydarzenie, które będzie składało się z dwóch dni, 12 i 13 czerwca. 12 czerwca jest koncert konkursowy. Już zamknęliśmy przyjmowanie kandydatów i piosenek do konkursu.
2: Ile wpłynęło?
11: Wpłynęło 29 piosenek. Teraz wielkie jury, czyli Krzysztof Dębski i Jan Wołek walczą o to, żeby wprowadzić na koncert finałowy, który odbędzie się właśnie 12 czerwca w Poznaniu, w Teatrze Kortik, gdzie dołączy Andrzej Sikorowski do jury. No, mam nadzieję z 7-8 piosenek. Ja bym tak te 7-8 piosenek widział, ponieważ no naprawdę, proszę Państwa, wielkie gwiazdy polskiego kabaretu przysłały nam swoje piosenki. Kabaret chyba przysłał świetną piosenkę Maciek Kwiatkowski, grupa Rafała Kmity. Naprawdę są świetne piosenki z Poznania, Joasia Pilarska. Także ten koncert zapowiada się fantastycznie i zapraszam Państwa 12 na godzinę 18:30. Potem nastąpi wymiana publiczności i wejdzie na scenę Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem i usłyszycie Państwo 20 najlepszych, albo można powiedzieć 20 przebojów Andrzeja Sikorowskiego, Grupa pod wodą. To jest połączenie mentalne z Bogdanem Smoleniem, bo Bogdan Smoleń zakładał kabaret pod budą, zespół pod budą muzyczny właśnie stamtąd pochodzi. Coraz mniej już jest uczestników, ale po prostu taki jest świat, ponieważ no wszyscy stajemy się coraz bardziej starsi. I dla tych młodych właśnie między innymi jest ten konkurs. A następnego dnia, 13 czerwca o 19:00 też w Teatrze Kortik przedstawimy tych, którzy wygrali. Oni zaśpiewają po raz drugi w Poznaniu. Gwiazda Teatru Muzycznego w Poznaniu, Marcin Januszkiewicz, wystąpił w słynnym musicalu Teatru Muzycznego Kombinat z piosenkami Ciechowskiego. Tutaj będzie śpiewał piosenki Perfektu i Lady Punk. I zobaczycie Państwo, jak można inaczej, pięknie, aktorsko te piosenki pokazać. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Państwa na 24. Festiwal Kabaretów.
2: Można by powiedzieć, że 12 i 13 czerwca Poznań stanie się stolicą kabaretu.
11: No tak bym chciał. Przede wszystkim w tym roku piosenki kabaretowej, ponieważ no, jej jest coraz mniej. W ogóle kabaretu dobrego jest coraz mniej. Ten konkurs i ten festiwal w tym roku właśnie jest dlatego między innymi, żeby pokazać, że piosenka kabaretowa jest ważną częścią skeczu kabaretowego, czasami nawet puentą skeczu kabaretowego. Mamy w historii polskiego kabaretu mnóstwo fantastycznych piosenek kabaretowych.
2: Ten festiwal odbędzie się już po raz 24. Powiedzmy, jakie były początki?
11: Och, proszę Państwa, początki były związane oczywiście z Bogdanem Smoleniem, ponieważ chcieliśmy razem z Bogdanem stworzyć coś, gdzie Bogdan mógłby się spotykać z młodymi kabaretami. Oni mogli posiedzieć z Bogdanem, pogadać na temat kabaretu, na temat skeczu, na temat monologu. I w 2002 roku założyliśmy Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Bogdan Smoleń został honorowym prezesem tego nowego tworu. Od czasu, kiedy Boguś niestety zmarł, to jest w grudniu 2016 roku, już pierwszy festiwal w 2017 dostał imię Bogdana Smolenia. Jego syn Bartek na scenie wręczał pierwszą nagrodę. Początki zawsze są trudne, ale przeżyliśmy już 24 lata i na przykład nasz poznański kabaret Czesław pierwszą swoją nagrodę uzyskał właśnie na festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu. Mieliśmy programy telewizyjne, często gościliśmy w radiu właśnie tym, którym teraz do Państwa mówię. Zatem jest to wydarzenie, które powinno i mam nadzieję, że jest wspierające polski kabaret, ponieważ nie tylko poznański, polski kabaret, ponieważ jest to konkurs i festiwal ogólnopolski.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: Krzysztof Deszczyński.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Ja także Państwu dziękuję i do zobaczenia.
2: Przypomnę, wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej, tym razem zagości w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź na poznańskich Jeżycach.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: W tym wydaniu magazynu poruszę sporo tematów z naszego miasta. Będzie m.in. o prawidłowej segregacji śmieci. Powiemy też o inwestycji w centrum Poznania. Bartosz Łukasiewicz, zaczynamy magazyn.
1: Kryminalny Poznań.
2: Policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania.
3: Według szacunków śledczych z tytułu nieodprowadzanego podatku Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 000 zł. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne nad sprawą przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych wymaganej akcyzy. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do ustalenia i wyśledzenia konkretnego transportu, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu e-papieros. 23 kwietnia policjanci zajmujący się tą tematyką wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań-Wilda na terenie Poznania dokonali zatrzymania dostawczego busa z Plandeką, w którym przemycano nieopodatkowany towar. Mundurowi w trakcie przeszukania pojazdu znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 tysięcy sztuk e-papierosów, które nie posiadały wymaganych prawem znaków akcyzy. Zatrzymano wówczas 19-latka, który przewoził nielegalny ładunek. Jak ustalili śledczy, w wyniku tego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości około 520 tysięcy złotych za przestępstwo paserstwa akcyzowego i współudziału w jego realizacji według kodeksu karnego karno-skarbowego grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
2: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Czas na kolejny temat. Teraz goście w studio.
13: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypoczynek na obszarach leśnych, czy generalnie na terenach zielonych, jest bardzo dobry i właściwy, wskazany. Dobrze, że korzystamy z natury, natomiast my jako strażacy i zapewne tutaj koleżanki i koledzy leśnicy, także policjanci, szczególnie w tych okresach apelujemy o bezpieczeństwo, to zwracamy uwagę na to, by nawet jeśli korzystamy, wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz, korzystamy z jakichś terenów, których nie znamy, żeby mieć podstawowe zorientowanie. Strażacy często interweniują albo wtedy, kiedy mamy do czynienia z pożarem lasu, albo, jeśli mówimy o obszarach leśnych, albo jeśli człowiek zagubi się, bo wyszedł na dłuższy spacer. Umiejętność przemieszczania się w lesie, orientacja, umiejętność odczytywania ze słupków, które mamy w lasach, to w jakim miejscu jesteśmy i przekazanie tej informacji w momencie, kiedy już doszłoby do jakiegoś zagrożenia, czyli kiedy dzwonimy na numer alarmowy, zorientowanie się, gdzie jest słupek leśny, na którym jest numer, gdzie możemy powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i na tej podstawie służby nas odnajdą, to jest bardzo ważne. I to jest takie, można powiedzieć, vademecum, czy taki podstawowy poradnik dla każdego, bo ważne jest, żeby mieć świadomość, jak nie doprowadzać do zagrożenia, ale czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkiem jakiegoś zagrożenia, no i teraz trzeba sobie poradzić, trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, powiadamiając służby, ale wiedząc też, co zrobić w takiej otwartej przestrzeni. A jeśli mówimy o ryzyku pożarowym, to tylko dodam, że pożar w otwartych przestrzeniach, także na terenach leśnych, przy sprzyjającym wietrze potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością około 20 km na godzinę, czasami 25. Dla porównania człowiek biegnie z prędkością około 15 km na godzinę, więc widzimy, że ten pożar może nas wyprzedzić i w lasach, gdzie mamy drzewa właśnie iglaste, gdzie ten pożar może rozwijać się wierzchołkowo, bardzo szybko jest w stanie nas zaskoczyć, więc zwracajmy też uwagę, jak już jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy zagrożenie pożarowe i widzimy ogień, zwracajmy uwagę na wiatr, który w takich sytuacjach nie będzie nam pomagał i będzie nam utrudniał jakąś ewentualną ewakuację. Zwracamy się z apelem do wszystkich poznaniaków, poznanianek, ale także do wszystkich Wielkopolan, by dbać o własne bezpieczeństwo, by korzystać z uroku lasu, natury, z której bardzo często korzystamy, ale w taki sposób, by przeżyć ten czas bezpiecznie, z uśmiechem na twarzy i z satysfakcją, że spędziliśmy ten czas dobrze, no i właśnie bezpiecznie.
2: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach, szczególnie teraz, gdy korzystamy z uroków natury. Czas na kolejny temat będzie o tym, jakie najczęściej błędy popełniamy podczas wyrzucania śmieci.
14: Tych rzeczy jest, czy takich odpadów, które trafiają w niewłaściwe miejsce, no może być pewnie kilkanaście. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Najczęściej, myślę, pojawiają się błędy przy takich frakcjach jak szkło. Tutaj musimy pamiętać, że do zielonego pojemnika, czy do zielonego worka możemy wrzucać jedynie szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, kosmetyki, ewentualnie szklane opakowania po kosmetykach, a niestety bardzo, bardzo często trafiają tam na przykład produkty ceramiczne z jakichś kamionek, glinek i tak dalej, czyli talerze, kubki potłuczone, niestety wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Tak samo w przypadku szklanek. No, są to materiały wykonane z zupełnie innego rodzaju szkła, który potem po prostu w procesie przetwarzania topi się przy innych temperaturach. W związku z tym przetworzenie tego szkła i wykorzystanie ponownie może przysparzać kłopotów, bo taki potłuczony talerz będzie powodował, że powstająca na nowo butelka lub słoik mogą po prostu pękać, będą miały wady. Nie wszyscy, nie zawsze pamiętają o tym, czy wiedzą o tym, że na przykład takie kartoniki po mleku czy sokach, tak zwane tetrapaki, wrzucamy do żółtego pojemnika. One z pozoru wyglądają na papierowe, ale w środku jest folia aluminiowa, która powoduje, że są szczelne i nieprzeciekające. W związku z tym musimy pamiętać, że takie tetrapaki trafiają do żółtego, a nie do niebieskiego pojemnika na papier. Cóż więcej, o, papier to też taki przypadek, który może nas przysporzyć czasami paru kłopotów. Zdarza się, że wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub niebieskiego worka na przykład zużyte chusteczki higieniczne albo takie ręczniki kuchenne papierowe. No niestety nie można tego robić. To są też odpady, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, a ta frakcja papierowa no, musi być czysta, sucha. Jeżeli mamy pudełko po pizzy, to też zwróćmy uwagę, czy ono jest suche i czyste i możemy je rzeczywiście wrzucić do niebieskiego pojemnika, bo jeżeli jest zatłuszczone, no to już trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Jest tego trochę, dlatego też dwa lata temu uruchomiliśmy słownik odpadowy, który trochę ma pomagać, ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie w tym niełatwym odpadowym świecie, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jaki sposób pewien odpad potraktować, to zapraszam na stronę Wszystko o Odpadach, tam jest ten słowniczek, który podpowiada, jak z danym odpadem postąpić.
12: Ja bym chciał zapytać jeszcze o pojemnik na odpady bio, brązowy pojemnik, przypomnę. Wrzucamy tam wszystkie obierki, takie właśnie tutaj resztki. Wrzucamy to w folii, w workach, czy nie możemy tego wrzucać w folii?
14: Ukuliśmy takie hasło, że bio lubi luz. Tego się trzymamy, wrzucamy je luzem. Absolutnie nie wrzucamy w workach foliowych, bo to bardzo potem szkodzi w uzyskaniu odpowiedniej struktury i odpowiedniej konsystencji jakości kompostu, który powstaje z tych bioodpadów. Czasami, jeżeli to już jest naprawdę konieczne, no można wrzucić w worku papierowym, chociaż też tego nie zalecamy, ponieważ bardzo często ten worek papierowy jest też dość szeroko traktowany. Zdarzały się na przykład takie sytuacje, w których mieszkańcy wyrzucali bioodpady w torebkach takich prezentowych. To jest papier lakierowany, także pokrywany folią. W związku z tym, no znowu te elementy mikroplastiku trafiają do kompostu, a chyba, no szczególnie osoby, które na przykład mają ogrody działkowe, myślę, że doskonale wiedzą, że jednak ten mikroplastik to zło, którego nie powinniśmy w kompoście widzieć. Także absolutnie bioodpady wrzucamy luzem. Najlepiej to wykonywać pewnie z wykorzystaniem jakiegoś wiaderka, pojemnika. No, oczywiście pojawia się argument, że to są takie odpady, które mogą nieprzyjemnie pachnieć po jakimś czasie w domu. Tak, to prawda. No, zmuszają po prostu do częstszych wizyt w altanie śmietnikowej, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby po prostu trzymać je w pojemniku. No, tym bardziej, że to jest taka frakcja, która jest dość wilgotna i często zbiera się jakiś płyn w takim pojemniku. No, woreczek, czy nawet worek foliowy grubszy pewnie mógłby tego nie wytrzymać. No, a poza tym, tak jak mówię, musimy wrzucić je luzem, więc trzeba by było z tego worka bioodpady wysypać. Co wrzucamy do brązowego pojemnika? Jedna z koleżanek w naszym oddziale wpadła na świetny pomysł, by określać to najprościej jak się da. Bioodpady są wegetariańskie. Wszystko, co jest roślinne, w czym nie ma tłuszczu zwierzęcego, co nie ma zwierzęcego pochodzenia, może trafić do brązowego pojemnika, czyli krótko mówiąc, to, co wyrosło z ziemi, może tam potem wylądować, o ile właśnie nie zostało jakoś dodatkowo doprawione majonezem, masłem, olejem, jakimś zwierzęcym. Jest w tym jeden jedyny wyjątek i to są skorupki od jajek. Te, choć są pochodzenia zwierzęcego, możemy wrzucić do brązowego pojemnika. One są świetnym składnikiem potem kompostu, mają bardzo bogaty skład, fosfory, które później będą bardzo, bardzo dobrze sprawowały się w kompoście jako nawóz dla roślin.
12: Albo do naszego ogródka.
14: Dokładnie, oczywiście, bo też z tym biokompostem, czy kompostem, który powstaje w naszej biokompostowni, jest tak, że każdy mieszkaniec przysłuża się do tego, żeby ten kompost powstawał, tworząc i wyrzucając później bioodpady i ma też prawo do tego kompostu.
1: Eko Poznań.
14: Na każdym gratowisku poznańskim. Po prostu możemy jechać, załadować sobie taki kompost, nie płacić dodatkowo za jakąś ziemię, którą kupujemy w marketach, tylko skorzystać z tego, co dała nam natura i co sami żeśmy stworzyli, wyrzucając bioodpady.
12: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie można właśnie znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak segregować, jak właśnie w odpowiedni sposób pozbywać się odpadów.
14: Zapraszamy na stronę Wszystko o Odpadach, tam informujemy na bieżąco, ale i też właśnie zamieszczamy takie informacje podstawowe dotyczące selektywnej zbiórki. Zapraszam i zachęcam do korzystania z aplikacji aplikacji Smart City Poznań, która poza wieloma innymi jeszcze aspektami ma także moduł odpadowy, w którym możemy sprawdzać harmonogramy odbioru odpadów, harmonogram gratowozu i podstawowe informacje związane z selektywną zbiórką odpadów. No i na wszystkie pikniki, eventy miejskie, na których też my tworzymy, otwieramy swoje stoisko edukacyjne, gdzie rozmawiamy z mieszkańcami o tym, w jaki sposób prawidłowo, selektywnie zbierać odpady.
2: O tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
14: Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję również, dziękuję panu i dziękuję państwu.
2: Czas na ścisłe centrum Poznania.
15: Aktualnie na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, który jest w centrum miasta, trwają prace związane z remontem fontanny charakterystycznej dla tego miejsca. Te prace są już na ukończeniu. Do tej pory wykonawca zrealizował już prace instalacyjne, kluczowe jeśli chodzi o poprawne działanie tej fontanny. Dużo działo się w podziemnej komorze technicznej, bo to tam wyremontowano pompy i armaturę sterującą tą wodną atrakcją. Przeprowadzono więc prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. A do wykonania pozostały jeszcze prace na zewnątrz. Niecka wyłożona została nowymi granitowymi płytami i wykonawca zrealizuje jeszcze roboty w zakresie jej dna, ale też dotyczące nawierzchni wokół fontanny. Dobiega również końca remont betonowego mostku. Po zakończeniu tych prac budowlanych przeprowadzony zostanie niezbędny rozruch technologiczny, bo jego celem będzie sprawdzenie poprawności działania tej instalacji. Zależy nam na tym, by tego lata naprawiona już fontanna znów dawała ochłodę w upalne dni na skwerze.
2: Informowała Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
1: Zmieniamy temat.
2: A teraz podróż poznańskim tramwajem. Co jakiś czas można usłyszeć różne komunikaty.
16: Nikt nie chce być potrącanym przez cudzy bagaż. Warto zdjąć plecak i jeździć z kulturą.
17: Staramy się od już wielu, wielu lat promować takie prospołeczne zasady w komunikacji miejskiej. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Staramy się przypominać o tym, żebyśmy wzajemnie siebie szanowali, ale żebyśmy też respektowali prawa innych osób do tego, żeby mogły zająć to miejsce, które jest dla nich przeznaczone. W pojazdach mamy wyznaczone miejsca, one są oznaczone z reguły takim niebieskim, malunkiem na podłodze i są oznaczone też piktogramem na szybie. To są miejsca wskazane, w których możemy ustawić wózek dziecięcy. Bywa tak, że czasami jesteśmy roztargnieni, rozmawiamy przez telefon albo jesteśmy w pośpiechu i nie zauważymy, że po prostu stoimy na takim miejscu, które jest przeznaczone właśnie dla wybranych grup osób, bo to nie tylko chodzi o rodziców, którzy akurat podróżują z dzieckiem i korzystają z wózka dziecięcego. To także chodzi o wózek dla osoby z niepełnosprawnością, ale także z takiego miejsca może skorzystać osoba z rowerem. Oczywiście tu obowiązuje kolejność zajmowania tego wyznaczonego miejsca. W pierwszej kolejności to miejsce jest przeznaczone dla osób z wózkiem, dla osoby z niepełnosprawnością. W drugiej kolejności dla wózka dziecięcego, w trzeciej dla osoby, która chce przewozić rower. Także jeżeli to miejsce akurat jest zajęte przez wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki, no to rowerzysta z takiego miejsca skorzysta nie może. Też mogą być takie sytuacje, że akurat przewozimy rower, a na danym przystanku akurat wsiada osoba na wózku inwalidzkim. Wtedy jesteśmy zobowiązani jako właściciel roweru, no niestety to miejsce opuścić. Jeżeli nie mamy innego miejsca w danym pojeździe, takiego wytypowanego, gdzie możemy bezpiecznie rower przewieźć, no niestety musimy z tego pojazdu wysiąść. Tak to wygląda. Obowiązuje tutaj kolejność zajmowania tych miejsc. No a my staramy się cały czas przypominać o tym, żeby zwracać uwagę na to, że jeżeli na takim miejscu stoimy, no to możemy blokować je osobie, dla której to miejsce jest bardziej potrzebne i dla której jest ono wyznaczone, przeznaczone. To jest jeden z wielu komunikatów, które możemy usłyszeć w komunikacji miejskiej w Poznaniu i nie tylko. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze trzymać się, czy to poręczy, czy to uchwytu, czy to tych rurek, które znajdują się w pojazdach, tak żebyśmy zawsze stabilnie mogli podróżować w pojeździe.
2: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: na słowo, uwierz mi. Rusza pierwszych godzin dnia na słowo, uwierz mi.
1: Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Edyta Jungowska.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. Tak to się na miłości zna, wie, że to jest.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje.